tak modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca.

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lawiny. Już nie boję się gruźb.

Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo, jak mam nogi. Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł.

znikło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Kierowcom w Koszalinie przypominamy o nowej organizacji ruchu na dwóch skrzyżowaniach Monte Cassino, Kościuszki Pileckiego oraz Władysława IV i na Skwierzynkę. Zmieniło się oznakowanie oraz przebieg pasów. Patrzcie uważnie na znaki. A o poranku może jeszcze przelotnie popadać. Później będą chwile ze słońcem.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Jest szósta, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Trwa zmasowany rosyjski atak na Ukrainę. Kolejna grupa kilkunastu rakiet wleciała w ukraińską przestrzeń powietrzną. Eksplozje słychać w Połtawie. Wcześniej rakiety balistyczne uderzyły w Kijów. Zginęły dwie osoby. Rosjanie zaatakowali też Zaporoże i Dniepr. Trwają akcje ratunkowe. Prokuratura nie odpuszcza w sprawie Marcina Romanowskiego. Śledczy złożyli zażalenie na decyzję sądu o wydaniu listu żelaznego dla posła PiS. Dokument może uchronić politykę przed zatrzymaniem i aresztem, jeśli wróci do Polski. Romanowski jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Ukrywa się za granicą. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Zdaniem prokuratury Marcin Romanowski nie zasługuje na list żelazny. Śledczy nie wierzą w jego zapewnienia dotyczące współpracy z organami ścigania. Sąd zdecydował się na takie rozwiązanie, bo uznał, że wcześniejsze metody były nieskuteczne. Obrona polityka zapewnia z kolei, że jeśli decyzja o liście żelaznym się uprawomocni, to wróci on do kraju. Nie wiadomo, gdzie obecnie przebywa. Pismo, które trafiło do sądu, zostało nadane z Tiraspolu, stolicy kontrolowanego przez Rosjan Naddniestrza.
2: Studenci Politechniki Wrocławskiej pokazali najnowszy model łazika marsjańskiego. Nad projektem pracowało 60 osób. Maszyna kosztowała $22,000. Nowy łazik ma innowacyjne podwozie i układ jezdny. Poprzednia wersja zdobyła już ponad 20 medali na całym świecie, a teraz studenci chcą powalczyć z najlepszymi podczas zawodów w USA, Turcji i Polsce.
0: SK Koszalin.
1: Płucna Wojtów, są pieniądze na lokalne pomysły. Ruszył nabór do programu Społecznik. Do rozdania prawie 2 miliony na co najmniej 300 inicjatyw. Na jedną można dostać do 6 tysięcy.
4: Każda z tych inicjatyw ma zmierzać ku temu, że dana społeczność zintegruje się, spotka, coś wspólnie zrobi.
1: Mówi Natalia Wegner, prezes Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Wnioski można składać do 26 października. 1500 zł miesięcznie dla studentów pielęgniarstwa. Do końca października trwa nabór wniosków o stypendium marszałka. Mogą z niego skorzystać między innymi studenci Państwowej Akademii Nauk Stosowanych.
0: Jankes. Kama i Wiktor. W Radiu SK.
5: No i hej, no i cześć, no i środa. Dzień dobry. Dzisiaj otworzyłem oczy, słuchajcie, i pierwsze, co zobaczyłem, to mojego psa chudego. Leżał na plecach, a ja widziałem jego wewnętrzną stronę, więc wiecie, co widziałem.
6: No, ja przez pierwsze 5 minut po otwarciu oczu muszę płacić tak zwane frycowe i miziać właśnie w tych okolicach, o których ty wspominałeś.
5: Jankes podobno śpi w samochodzie i widzi właśnie czerwone światło na ostatnim skrzyżowaniu pod radiem. Zaraz będzie.
6: No, trzeba było od razu w nim spać, wtedy byłoby łatwiej. A jak jest u was? Jaka jest pierwsza rzecz, którą robicie po otworzeniu oczu? Nagrywajcie się na Eskowego Messengera lub dzwońcie na 664-402-302.
7: Idę obudzić Jankiego.

0: Czerwone, zielone. Dzisiaj wszystkie światła na mnie na czerwono. Ja się obudziłem, od razu czerwone światło zobaczyłem.
1: Ty, kolega, jak w kasynie normalnie. Wszystko na czerwone, wszystko na zielone.
0: Co ty robiłeś w kasynie, że wiesz, jakie są kolory?
1: Nie, byłem, kiedyś byłem.
2: Ja
1: bardzo, bardzo dawno temu.
2: Obok przechodził.
1: To był ostatni raz w moim życiu, jak miałem pieniądze i potem już koniec.
2: Słuchajcie, dzisiaj mamy pytanie, co robicie jako pierwsze po otworzeniu oczu? Jedno już wiemy na pewno.
0: Są dwie wersje.
2: Że nasi słuchacze na pewno po otworzeniu oczu nie dzwonią do radia jako pierwsze 664-402-302, bo nagrywają się na eskowym Messengerze, ale jeszcze nikt nie zadzwonił.
3: Dzień dobry, Eska. Pierwsze, co robię po otworzeniu oczu, to wyłączam budzik. Pozdrawiam.
0: Ale grzeczny słuchacz ładnie powiedział. Słyszałeś, Wiktor?
1: To jak podaliśmy ten numer telefonu, to proszę, kto zrobi pierwszą rzecz i to będzie telefon do Eski. 664-402-302. Kto będzie pierwszym na żywo słuchaczem dnia?
0: Damy coś. Ja dam łyka kawy na przykład, jakby co.
1: Patrz, już. Dzień dobry. Halo, tu radio.
4: Halo.
0: Dzień dobry. Jesteśmy na żywo. Co u ciebie?
4: Wracam właśnie ze zmiany nocnej. Idę spać. Miłego dzionka.

0: Hej, hej, hej, jesteśmy z samego rana, w środę 7 października. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Poranne brasowanie.
0: Jadziula, zanim przejdziemy do meritum, jaka była pierwsza rzecz, jaką zrobiłaś dzisiaj po przebudzeniu? To tak w temaciku dnia.
1: Wstawiłam wodę na herbatę.
0: To
1: nie na herbatę, tylko na kawę. Przepraszam.
0: No dobrze, słuchajcie, to ja mam teraz tutaj coś jeszcze, bo jest tytuł z pierwszej strony dzisiejszego faktu. I teraz pytam. No i chyba to już jest odpowiedź, która do mojego pytania. Kto? Która? Bo to jest o was, dziewczyny. Aha. Miała liczne romanse.
2: Okej.
0: Są dwie dziewczyny w studiu Radia SK.
2: Ja dzisiaj na 3-4 musimy razem zakasłać. 3-4.
0: No to nie o was. No dobra, to nie.
3: To o Maryli Rodowicz, co?
2: Ale faktycznie, że gdzie się nie wejdzie w newsy, to zawsze wyskakuje mrożona pizza książula.
0: Oj tak.
2: No.
0: To o tym też trąbią wszędzie, no.
2: To taki youtuber, Jadziula, kojarzysz?
1: Nie.
0: A ten placek kojarzysz?
2: Pizza.
1: Tak. No. Te kojarzę, ale księżula nie.
2: A wiecie, ile to ma kalorii?
3: 1700!
0: Nie, wszystkie.
1: Wszystkie.
0: Rzeczywiście,
1: jakie
0: dobra.
1: Są?
0: Jest pizza książula. No, ja jeszcze nie miałem okazji, nie jadłem. Kama cały czas na siebie. Na siebie oczywiście.
3: Przestańcie kaszleć, ludzie.
0: Ale jest pytanie, no.
3: Jest prośba, Jadzia, żebyśmy zamiast tej tłustej pizzy, tej mrożonki, zrobili coś prostego i zdrowego. Coś takiego, co Jankes nawet da radę, że nawet Wiktor da radę.
1: To tak.
0: O.
1: Bierzcie szklankę z wrzątkiem, wrzucacie torebkę z herbatą, to jest na poziomie trudności Wiktora i Jankesa.
2: To prawda, dadzą radę.
0: Dziękujemy.
4: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
2: Ja chciałam dodać, że Jankes jest taki pro, że nawet wrzuca cytrynkę.
0: Tak.
1: A no tak.
0: Dokładnie. Ja herbatę, Wiktor prąd i mamy wszystko, komplet. Tak.

0: 25 minut po godzinie 6. Tutaj SK, za chwilę newsy u nas.
1: No właśnie, i w newsach będzie o tym, że nic nie widać.
0: No to ludzie, zakładajcie odblaski, żeby było widać.
2: Tak, to jest ważne, zakładajmy odblaski. Naprawdę, no, sporo jest osób teraz niewidzialnych.
1: Jest jeszcze inna opcja. Można po prostu nie wychodzić z domu.

0: Reklama.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.
4: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
5: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
6: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, Poprzeczna 6.
11: Czas na kolejne informacje dla zmotoryzowanych. W Koszalinie fragment ulicy Młyńskiej jest zamknięty. Objazd prowadzi ulicami Monte Cassina, Projektantów i Podgórną. Wyjazd z Młyńskiej przez Podgórną, Projektantów i Kościuszki. A środa w ciągu dnia będzie pogodna z temperaturą do 18 kresek.
10: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble. Salon firmowy Mebli Versal. Best Meble. Koszalin, Poprzeczna 6.
9: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
12: Jest 6.30, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Polskie wojsko podrywało myśliwce. W związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę w polskiej przestrzeni powietrznej operują wojskowe samoloty. Systemy obrony powietrznej są w stanie gotowości. Działania mają charakter prewencyjny, a polskie dowództwo operacyjne monitoruje sytuację. Kierowcy, uważajcie na gęste mgły. IMGW wydało ostrzeżenie dla centralnej, północnej i północno-zachodniej Polski. Widoczność może spadać poniżej 200 metrów.
13: SK Sport News.
12: Pożegnanie legendy futbolu. Lionel Messi rozegrał ostatni mecz w reprezentacji Argentyny. W Buenos Aires Argentyna pokonała Benin 3-0. Messi strzelił gola i zaliczył 2 asysty, a po meczu kibice długo skandowali jego nazwisko. Messi zagrał w barwach Argentyny 208 razy, strzelił 126 goli. Nie kończy jednak karierę piłkarza, nadal będzie występować w Interze Miami.
14: Jankes, Kama i Wiktor.
15: W Radiu SK.
16: Ale widzieliście, jak Messi dostał kopertę na koniec?
17: No nie widziałam, ale ekstra.
16: Ale po co mu kopciesz? Z kasą wszystko się zgadza, no.
18: To jest taka tradycja. 1000 zł w kopercie to najlepszy prezent.
17: Dzień dobry, wam mówimy oczywiście.
19: Proszę bardzo, Kamcie, mam dla ciebie też kopertę. Mhm. Ale zaraz, tam miało być 1000 zł.

0: A wiecie, co ja dzisiaj zrobiłem, jak się obudziłem? Mhm. To też można chyba zaliczyć do zrobienia. No. Zrobiłem myślenie o was.
1: O,
0: naprawdę. Że wy pewnie już w drodze, a ja właśnie wstaję.
2: Ja się pokapowałem, że jest jeszcze jedna rzecz, którą ja w ogóle robię przed otwarciem oczu. Zawsze jest ten moment.
0: Nie mów tego.
2: Kiedy muszę po omacku dotrzeć do toalety, wymacać wejście do drzwi i nie otwieram oczu, żeby jeszcze wrócić na krótką drzemkę.
3: Naprawdę?
0: A tam on wchodzi do łazienki, a tam kot.
3: I kubeta. To powiedział? No dobra, sprawdzam w takim razie, co u was, co wy robicie jako pierwsze zaraz po otworzeniu oczu.
4: Cześć, tutaj Łukasz z tej strony, właśnie jadę motocyklem i pierwsze, co widzę zawsze po przebudzeniu, to przepiękną swoją żonę.
2: Najważniejsze w tym zdaniu jest słowo swoją.
3: Nie, Wiktor, najważniejsze w tym zdaniu jest żoną.
0: Nie, Wiktor. Najważniejsze jest to, patrzcie w lusterka, motocykle są wszędzie.
5: Reklama. Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
7: Nie, a powinnam?
6: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
7: I możesz z nich korzystać?
6: Jasne, w każdej chwili.
7: To i ja się zapiszę.
6: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
5: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.

0: A o czym i o kim dokładnie śpiewa, nie wiem, ale wiem, o kim na pewno nie śpiewa. Na pewno nie śpiewa o polskich piłkarzach. Dziękuję za wypowiedź. Proszę.
1: Michał, Michał!
2: Eska budzi w urodziny.
1: Michał, to też takie trofeum.
3: Tak, dokładnie. Dzień dobry, Michale, jesteś?
4: Dzień dobry, dzień dobry. Cześć, Michał. Jak się macie?
3: No, się mamy, dobrze. Ale nie o nas, nie o nas. Dzisiaj twoje urodziny, to o tobie dzisiaj jest dzień. 7 października. Mama kiedyś ci mówiła, o której ciebie urodziła?
4: Gdzieś około 14.
3: A nie, to są usłyszenia. To tak.
1: Słuchaj, ty dzisiaj kończysz 39 lat. Jak się czujesz na rok przed 40?
3: Gdzie cię boli?
4: Wspaniale, jak może być jeszcze lepiej?
3: Słuchaj, czy dalej kochasz swoją żonę tak, jak kochałeś?
4: Z całego serca.
3: Uwaga, bo twoja żona jest z nami w studiu Radia SK. Przywitaj się. Przywitaj się.
5: Ona ładniejsza ma głos, Kama.
3: No, Kama, to nie. Żona. Żona Kasia.
1: Dzień dobry.
3: Jak pani ma na imię?
1: Kasia.
3: Kasia.
1: Pani Ka.
3: Słuchaj, żona twoja jest w studiu, posłuchaj, co Kasia ma do powiedzenia.
1: Michał, dziękuję, że jesteś. Za twoje wsparcie, troskę, cierpliwość i za to, że mogę iść przez życie właśnie z tobą. Przy okazji wielka prośba, sprzątaj skarpetki i zmywaj naczynia. Dziękuję. Żartuję, to ostatnie ja dodałam.
3: Michale, no proszę bardzo, jakąś szybką ripostę. Mąż do żony mówi...
4: I kto to mówi?
1: Michał, stówka leci do ciebie. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Kaśka naprawdę napisała nam cudowne rzeczy na twój temat, więc jedno jest pewne, nie możesz się zmienić, okej?
4: Super, trzymam się tego w nawiązaniu do tych życzeń.
1: No i mamy.
5: I pamiętaj, jakby co, to Kamila jest druga w kolejce.
4: Spoko, spoko.

0: 7 za chwilę. No i za chwilę newsy wesce. Po pierwsze o tym, że paliwo coraz droższe, a po drugie tego...
1: Przepraszam bardzo, ja się zatrzymałem na tym, że było tańsze.
0: Ale teraz powolutku idziemy co parę groszy w górę z każdym kolejnym dniem. Wracamy z powrotem do cen właściwych. To jest jeden temat, a drugi to jest ten lekarz ze Szpitala Południowego. W końcu podobno ma postawione zarzuty. I te dwa tematy się łączą wbrew pozorom.
2: Bo on jeździ takim samochodem, co dużo pali.
0: To jest... Jankes.
3: Kama. I Wiktor.
4: W Radiu SK.
5: Reklama.
6: Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. W piątek 2 lub sobotę 3 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 5 do środy 7 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
7: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
8: Nie, a powinnam?
7: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
8: I możesz z nich korzystać?
7: Jasne, w każdej chwili.
8: To i ja się zapiszę.
7: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
9: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
13: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze, niż mogłoby się wydawać.
14: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
15: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
16: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
17: Dobrze.
16: 15 zł.
17: Lepiej.
16: 20 zł.
17: Najlepiej. Na Orlenie?
16: Ciepło.
17: Z kuponami?
16: Cieplej.
17: W Orlen witaj.
18: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
19: To będzie ostatnia reklama. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
20: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
19: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
21: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: W ciągu dnia czeka nas poprawa pogody. Kierowcy będą mogli liczyć na dobre warunki do jazdy. Synoptycy zapowiadają sporo chwil ze słońcem i pogodnego nieba. Zrobi się też cieplej. Termometry w Koszalinie i regionie wskazywać będą nawet do 18 stopni Celsjusza.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Jest 7:00, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Dawid K. z zarzutami w sprawie afer w Szpitalu Południowym. Po przesłuchaniu został zwolniony do domu. Prokuratura dzisiaj zaplanowała specjalną konferencję w tej sprawie. Najnowsze informacje ma nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, przesłuchanie trwało wiele godzin. Za co odpowiadać ma lekarz i były radny Koalicji Obywatelskiej?
3: O tym powie prokuratura. Jeden z zarzutów jest złożony, zdradził mi pełnomocnik Dawida K., mecenas Jacek Dibuła. Nie chciał jednak mówić o szczegółach przed oficjalnym komunikatem śledczych. Potwierdził też, że jego klient jest na wolności. Lekarz został przesłuchany po ponad 3 miesiącach od wybuchu afery wokół Szpitala Południowego. Śledczy tłumaczyli ten czas gromadzeniem materiału dowodowego. Media, przypomnę, ustaliły, że Dawid K. jako koordynator SOR-u zarobił w zeszłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Wskazywano na błędy w grafikach. Pojawiły się też doniesienia o stworzeniu w placówce specjalnej ścieżki leczenia dla polityków. Także lekarz sygnalista informował o nieprawidłowościach, za które obwiniało właśnie Dawida K.
2: Konferencja prokuratury w sprawie Szpitala Południowego o 14:45. Koniec policyjnej obławy pod Chrzanowem w Małopolsce. 49-latek podejrzewany o zabójstwo 73-letniej kobiety w Zagórzu jest w rękach policji. Mężczyzna został zatrzymany po kilku godzinach poszukiwań. Ukrywał się w zaroślach w lesie. I jeszcze maksymalne ceny paliw. Dzisiaj na stacjach benzyna nieco w górę, olej napędowy w dół. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,86, a za diesla 7,80.
0: SK Koszalin News.
1: Rusna Wojtów, od dzisiaj nowa organizacja ruchu na dwóch skrzyżowaniach w Koszalinie, na Monte Cassino Kościuszki i Pileckiego oraz Władysława IV i na Spierzynkę. Zmieniło się oznakowanie oraz przebieg pasów, mówi Michał Żuber, dyrektor Zarządu Dróg i Transportu.
4: Wprowadzamy podobne oznakowanie, jak jest przy ulicy Wąwozowej, czyli ograniczamy do dwóch pasów. Przepustowość w żadnym wypadku nie spadnie.
1: Patrzcie uważnie na znaki. Koniec z czekaniem w kolejce do urzędu. Powiat koszaliński uruchomił portal e-Urząd. Mieszkańcy mogą teraz załatwiać sprawy przez internet, śledzić ich status i podpisywać dokumenty profilem zaufanym. Bez wychodzenia z domu.
0: Jankę, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
5: Herbatka teraz wjechała. Słuchajcie, mam po lewej kawę, po prawej herbatę.
6: To jeszcze tatka brakuje.
5: Herbatka u tatka, taki program był kiedyś.
7: Ale że jeszcze jej nie masz na swojej koszulce, to jest bardzo dziwne.
5: To wszystko przed nami, spokojnie, dopiero 7:02.
6: Tam się chyba ktoś czai w Messengerze. Halo, dzień dobry.
8: Pierwsze, co robię po otworzeniu oczu o godzinie 5 rano, to zastanawiam się, dlaczego nie wyszłam bogata za mąż i nie mogę teraz spać dłużej.

0: 8 minut po godzinie 7. No dobrze, kawa się leje, herbatka się leje, gra muzyka. Skolim gra.
1: Co?
2: Nie, no to prawda, no. Skolim na zawsze zupełnie, jak tam właśnie Zalia śpiewała w naszych serduszkach.
0: Zgadza się. Słuchajcie, Skolim to jest bardzo wyjątkowy artysta, który no, odtrambia coraz więcej triumfów i, no nie wiem, wszystkie już Fryderyki świata zdobył, prawda? Tak, prawda?
1: To po prostu słyszę ten podziw w twoim głosie dla tego artysty i coraz bardziej cię szanuję.
2: No. Ale w Siemiatyczach przygotowania do 30 urodzin Skolima weszły na zupełnie nowy poziom.
1: Tak jest. Okazuje się, że...
0: To ten właśnie artysta, panie i panowie, niesamowite.
1: Słuchajcie, drogę prowadzącą na wydarzenie, uwaga, specjalnie dla Skolima pomalowano na różowo, żeby ta różowa droga pasowała do limuzyny, którą ma przyjechać król Latino, bo przypominam, jeździ różową wielką BMW-ką.
2: To nie jest różowa wielka BMW-ka.
1: A, Mercedes.
2: To jest takie Humvee, które sprawia... Ja jechałam ostatnio obok tego samochodu i to zajmuje trzy
0: pasy.
2: No, trochę tak.
0: A ty biedna na rowerze ledwo się zmieściłaś, tak?
2: Ale idąc dalej, to my jako Eska potrzebowalibyśmy pomalować wszystkie Eski, drogi Eski, na...
1: Pomara.

0: Kuba, Kuba, Kama, Kama, Jankes, Jankes. Dzień dobry, dzień dobry.
1: Chłopaki nie płaczą, ale czytają regulamin naszej zabawy, który jest na SKPL.
2: Sponsorem konkursu jest Naturhaus. www.naturhaus.pl.
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.
1: 664-402-302. Można dzwonić do siódme wygrywa. Gwarantowana nagroda, czyli 700 do wydania na naturhaus.pl albo w placówkach Naturhaus. Dzisiaj do zdobycia, tylko trzymajcie telefon przy uchu.
0: No i tyle. Zapraszamy, kto dzisiaj pierwszy. Halo, halo.
4: Halo, dzień dobry.
5: Witam, dzień dobry.
4: Jak masz na imię?
5: Magda.
4: No to Magda, jak zmieścisz się w dwie minuty, to jeszcze oprócz kasy dostaniesz buziaka przez radio.
5: O, super. Mhm.
0: Pierwsze. No, dobra, to róbmy to.
3: Zabawa rozpoczęta.
0: Lećmy. Pierwsze. Jaki sport uprawia, uważaj, Krzysztof Ratajski? Odpowiedzi? Odpowiedzi chyba potrzebujemy, prawda?
1: Babington, dart czy biegi narciarskie?
5: No to może babington?
0: Nie. Ajajajajaj. Lotki, dart. Dobrze rzuca, dobre ma oko, dobre ma palce. Dziękujemy.
4: Ale masz chociaż buziaka.
1: Poszła sobie, widzisz, nie chciała. Odbieramy dalej, dzień dobry, halo.
0: Stała w plecy.
1: Halo?
0: Dzień halo? Dobry. Super. Dzień dobry, do ESK, lecimy z dwójeczką.
4: Drugie.
1: Powiedz Gibraltar.
6: Gibraltar.
4: Dobrze. Dobre. Rada języka polskiego trzecie. Lubi to. Uwaga, trzecie, jak się wchodzi, to się... Puka!
0: Jesteś?
1: Puka, wita, siada, mówi dzień dobry. A my mówimy dzień dobry kolejnej osobie. Halo, halo. Buongiorno.
0: Buongiornik, dzień dobry. Jesteśmy szybciutko, bo czas leci. Halo, jesteś?
7: Halo, cześć, jestem.
0: Dobra, lećmy czwarte. Dalej. Czy jesteś okej z tym, że ktoś w twojej rodzinie jest homo sapiens?
7: Oczywiście, jak najbardziej.
8: Czy zna pan kogoś, kto jest homo sapiens?
4: Dobrze. Pełna tolerancja dla homo sapiens.
1: A co mówi dżem po otwarciu słoika?
7: Dzień dobry.
4: A jaki dobry. Rozmiar ma nasze radio?
7: Najlepsze.
1: Czyli radio?
7: Eska.
1: Jest!
0: Dobra, lewo, siódme. Lewo, dopnęliśmy go, ale strzeli. Uwaga, i siódme, ostatnie. Jakie będą twoje słowa, gdy szef da ci podwyżkę? Szef daje ci podwyżkę. Co to na to?
7: No nie wierzę.
1: I tym oto sposobem my ci dajemy 700 do wydania w placówkach Naturhaus i na naturhaus.pl. A kiedy po raz ostatni dostałeś podwyżkę?
7: Od 2 lat zmieniłem pracę jeszcze ani razu.
1: No to
7: ale dobry temat, żeby pójść dzisiaj porozmawiać.
1: No, God!
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: Sponsorem konkursu jest Naturhaus. Właściciel sieci centrów dietetycznych. www.naturhaus.pl.

0: Przed chwilą siódma wygrywa. Słuchacz dostał zadanie powiedzieć Gibraltar.
1: To nie, ja mam do ciebie piąte. To mam do ciebie piąte, będzie łatwiej.
0: Dawaj,
1: łatwiej. Co mówi dżem po otwarciu?
0: Dżem dobry.
1: Dobre. Bardzo dobrze.
0: A powiedz kaloryfer.
1: Nie grzeją. Let's get down to business.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Król egzotyki ma nowy adres w Kołobrzegu. Nowe biuro podróży Rainbow w Galerii Karuzela już otwarte. Odwiedź nas i zaplanuj wakacje, które połączą zwiedzanie świata z wypoczynkiem. Rainbow, teraz także w Galerii Karuzela w Kołobrzegu.
5: Drodzy mieszkańcy, czas na finał 14 edycji koszalińskiego budżetu obywatelskiego. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i wybierzcie interesujące Was projekty. Głosowanie potrwa do 19 października. Nasze miasto może stać się lepsze dzięki Waszej aktywności. Zapraszam, Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
6: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
7: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Prezydent miasta Kołobrzeg Anna Mieczkowska i Radio SK zapraszają na trzecią edycję rapowego koncertu w ramach SK Music Tour. Wystąpią Fukaj, Brokis i Young Leosia. 14 listopada, godzina 19. Hala Millennium w Kołobrzegu. Uwaga Kołobrzeg! Dla posiadaczy kołobrzeskiej karty mieszkańca bilet za jedynie 49 zł do kupienia na e-bilet.pl.
11: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, Poprzeczna 6.
15: Na kilku ulicach w Koszalinie prowadzone dziś będą prace. Łatanie dziury zaplanowano na Słowiańskiej Kolejowej, na drodze do Jamna, na Drzymały Kamieniarskiej i Łużyckiej. Możliwe są utrudnienia. A poranek jeszcze pochmurny i mokry, później zacznie się przejaśniać, a temperatura podskoczy do 18.
14: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin Poprzeczna 6.
13: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
16: Zbliża się 7.30. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Koniec operacji polskiego lotnictwa. Wojsko zakończyło działania związane z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Systemy obrony powietrznej wróciły do standardowej gotowości. W działaniach wspierały nas szwedzkie myśliwce. We Włoszech rusza pomoc dla rozwiedzionych i osób w separacji. Rząd uruchamia wsparcie dla tych, którzy po rozstaniu stracili mieszkanie i nie stać ich na wynajem nowego. Na program przeznaczono 20 milionów euro rocznie.
14: Sport News.
16: Iga Świątek rozpoczyna walkę o ćwierćfinał turnieju w Pekinie. Polka mierzy się z Iwą Jowicz. To ich pierwsze spotkanie. 18-letnia Amerykanka zajmuje 13 miejsce w światowym rankingu. Asysta Lewandowskiego w wygranym meczu Chicago Fire. Zespół Polaka pokonał Vancouver Whitecaps 3-1. Kapitan reprezentacji wszedł na boisko w 76 minucie. Kilka minut przed końcem miał przed sobą tylko bramkarza, ale podał do kolegi, który trafił do pustej bramki. Po 27 meczach Chicago Fire zajmuje 4 miejsce w konferencji wschodniej.
17: Jankes, Kama i Wiktor.
18: Jankes, Kama i Wiktor.
17: W Radiu SK.
19: No i dzień dobry, to jest środa, tydzień idealnie, ciach, na pół przecięty.
20: Kichać mi się chce. Dobrze, spróbujmy.
19: Trzymaj, żeby to było kichnięcie w środku, tak zwane. Na zdrowie. Ja kiedyś tak zrobiłem w środku, to później miałem plamę. Ale też w środku.
21: Tutaj, tutaj pokażę.
19: Nie pokazuj!

0: 7.37 na eskowych zegarach. Janki, nie wiem, czy ty pamiętasz, ale w zeszłym tygodniu pokazałeś mi zdjęcie pana Tadeusza Sznuka za czasów, kiedy pracował w radiu.
1: Tak, dokładnie.
0: Czy możesz opisać, co było na tym zdjęciu?
1: Nie.
2: Dziękuję za ten dialog.
1: A co? No.
0: Pan Tadeusz leżał na kanapie, miał mikrofon postawiony pod, pod kanapę i w ten sposób prowadził program radiowy. Bardzo mi się to podoba i jak dorosnę, to bym kiedyś chciała zostać panem Tadeuszem
1: Sznukiem. To jest klasa, klasunia, to jest mistrz świata, kochamy pana Tadeusza Sznuka. Nawet nie będziemy mówić, ile ma L.
2: No bo jest wiadomo, że stoi na czele najdłużej emitowanego teleturnieju w telewizji. Wczoraj, przedwczoraj, 5 października, słuchajcie, padł historyczny rekord w teleturnieju 1 z 10. Okazuje się, że pan Sebastian, uczestnik, jako pierwszy w historii...
1: Na siebie!
2: Pierwszy w historii przekroczył granicę 1000 punktów. Nikt wcześniej tego nie zrobił.
0: To jest sytuacja niesamowita. Ja się teraz zastanawiam tylko, czy pan Sebastian na pewno nie oszukiwał.
3: Tak mogło być. Brzmi, nie wiem, choć się domyślam.
4: Autopromocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
5: A może samotnika w Bieszczadach?
4: Daj znać na sk.pl.
6: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
4: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w Esce i zgarnij tysiaka na nowe buty.
7: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
8: Autopromocja. Reklama.
9: Panie kierowniku, dostawa przyjechała.
10: Oj, Skłoda.
11: Nie Skłoda, tylko szkło, panie Henryku. A szkło to mówiłem, żeby zamawiać w Szkiełku.
10: W Szkiełku?
11: Tak jest, panie Heniu, w Szkiełku. Jest solidnie, terminowo i bez Szkłody.
12: Szkiełko oferuje szkło, lustra, oprawę obrazów, fazowanie, krawędziowanie szkła oraz frezowanie, grawerowanie w szkle. Zakład Szklarski Szkiełko. Koszalin, ulica Młyńska 76. www.szkiełko.com.
13: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
14: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort & Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na 4. edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort & Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
15: Hej Koszalin! Zapraszamy od 14 października do Bistro Mamy Kocioł. Każde danie 24,99. Do każdego dania zupa gratis. Mamy Kocioł.pl. Koszalin, ulica Podgrodzie 1A, Fregata Parter. Zapraszamy!
16: Szukasz pewnego europejskiego auta z 8-letnią gwarancją, wyjątkową stylistyką w atrakcyjnej cenie? Citroen C3, Peugeot 208, Opel Corsa już od 69 900 zł. Autoryzowany dealer Peugeot, Opel, Citroen, Mojsiuk, Stare Pielice, Koszalińska 89. Zapraszamy.
17: Remont łazienki przede mną. Gdzie w Kołobrzegu znajdę wszystko w jednym miejscu? Świetne płytki, nowoczesną kabinę i profesjonalny projekt.
18: Tylko Ceramiks płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25. Mają fantastyczne kabiny New Trendy. Teraz taniej o VAT. A do tego ogromny wybór płytek z całego świata. Wymarzony projekt łazienki oraz transport wszystkich zakupów otrzymasz od nich zupełnie za darmo. Nie zwlekaj, odwiedź salon Ceramiks płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25.
19: To będzie ostatnia reklama.
10: Omade Monseflore, omade, omade, omade odeo riki tiki, deo deo riki tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty!
16: Do sklepu Tic Tac Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Markowe wózki i bezpieczne foteliki samochodowe z bezpłatnym doborem i montażem w cenach niższych niż w internecie. Ogromny wybór zabawek i asortymentu dla dzieci od narodzin. A z kartą stałego klienta rabaty na zakupy. Tic Tac Koszalin, Traugutta 30.
5: I po reklamie.

0: Post Malone i Sunflower. Oni przypominają, że to jest ostatnia szansa i okazja, żeby na targu kupić jeszcze świeży słonecznik. Ostatnio widziałem, polecam. 8 zł
1: zapłaciłem. Ja już nie kupuję, bo się żużel skończył.
2: Za to ja polecam Nocella. Ten zawsze jest dobry i co więcej, zawsze jest świeży.
1: Naprawdę?
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
4: Nocel wkręca. Nocel wkręca. Nocel wkręca w Radio SK.
5: Hello?
6: Halo, szczęść Boże, czy do pani Aleksandry się dodzwoniłem?
5: Tak,
6: dzień dobry, z diecezji kurialnej telefonuję. Bosley Bogdan, proszę pani, telefonuję w sprawie zajścia, które miało miejsce na parafii. Dlatego też bym chciał wiedzieć, proszę pani, czy państwo będziecie korzystali ze sprzętu typu organy i z organisty tamtejszego?
5: No nie będzie, absolutnie. No jakby ja mówię, ja mam...
6: Ale moment, to państwo nie będziecie śpiewać i nie będziecie grać?
5: No nie, będzie z tego zespół, który mam wynajęty, co zresztą też podawałam do kościoła.
6: Ale podczas postępowania, proszę pani, ja nie mogę wyrazić zgody na, proszę pani, organizację jakiejkolwiek tutaj uroczystości związanych ze śpiewaniem i graniem.
5: Ale dlaczego pan nie może wyrazić zgody?
6: Bo tutaj jest, proszę pani, problem z ustawieniem konkursu na organistę i toczącym się postępowaniem. Jeżeli, proszę pani, ktoś z parafian będzie wiedział, proszę pani, że jest grane i śpiewane, no to jednocześnie mamy, proszę pani, kłopot.
5: Ale o jakim my w ogóle konkursie mówimy? Przecież to jest w ogóle zewnętrzny chór.
6: Tak.
5: W ogóle, który ja
6: ale podczas podczas postępowania ustalającego na ustawienie konkursu na organistę nie może się odbywać, proszę pani, nic, to ma, proszę pani, znamiona śpiewania oraz grania.
5: Rozumiem, czyli nie mam zgody na to, żeby mieć chór ani organistę i msza będzie poprowadzona...
6: No nie mogę pani wydać, proszę pani, no bo toczy się postępowanie w sprawie ustawienia, proszę pani, konkursu na organistę.
5: Chce mi pan powiedzieć, że zostałam bez chóru i bez organisty.
6: I teraz, żeby pani nie miała tej pretensji, proszę pani, to ja mogę nagrać wszystko, proszę pani, na kasetę. To musi mi pani to wcześniej wysłać i ja wyrażę wtedy zgodę, żebyście to puszczali z kasety.
5: Ja nie wiem, ja się zgłoszę do kościoła, ja porozmawiam z proboszczem i ja załatwię.
6: Pani, moment. Wcześniej to niech pani posłucha Karola.
7: Kochanie, zostałaś wkręcona w Radio SK.
5: Boże, ja mówię, jaki organista w ogóle, o co chodzi?
4: Nocel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Za chwilę ósma, za chwilę kolejne newsy w SC i znowu newsy ze stacji benzynowej. Tej największej, Orlenowej.
1: O, okej. Do góry, na dół, czy stoi?
2: A gdzie ma być? W bok!
0: Prosto do prokuratury. Podobno są zatrzymania poprzedniej ekipy.
3: Ojejku.
1: No dobrze, czyli bez hot doga tym razem, dobrze.
0: Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny!
6: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
7: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
9: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego. Strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
10: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
12: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
13: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
14: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
15: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
16: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
19: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Poranek jeszcze pochmurny, ale w dzień rozpogodzi się. Będą chwile ze słońcem. I jeszcze ważna informacja dla kierowców w Koszalinie. Od dzisiaj musicie liczyć się ze zmianami na dwóch skrzyżowaniach. Nowa organizacja ruchu obowiązuje na Monte Cassino, Kościuszki i Pileckiego oraz u zbiegu ulic Władysława IV i na Skierzynka.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Minęła ósma, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Areszt i zarzuty dla 21-latka po śmiertelnym wypadku w Nowym Sączu. Kierowca miał potrącić pieszego na pasach. Według śledczych jechał co najmniej 120 km na godzinę. Mężczyzna usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany, mówi Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury.
3: Mężczyzna nie przyznał się do uczestnictwa w nielegalnym wyścigu samochodowym, natomiast przyznał się do potrącenia pieszego. Odmówił on składania wyjaśnień, a także odpowiedzi na poszczególne pytania prokuratury. Natomiast wyraził skruchę, a także wolę przeproszenia rodziny osoby pokrzywdzonej.
2: Zarzut udziału w nielegalnym wyścigu usłyszał też drugi z zatrzymanych kierowców. Grozi mu 5 lat więzienia. Zarzuty dla 5 pracowników Orlenu w sprawie cen paliw z 2023 roku. Według prokuratury zaniżanie cen było efektem wewnętrznej procedury uruchomionej na polityczne zlecenie. Wśród zatrzymanych są były członek zarządu, trzej dyrektorzy i pracownik działu. Śledczy zarzucają im przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. A według prokuratury Orlen miał ponieść ponad 4 miliardy złotych szkody. To już tylko kwestia godzin. Szykuje się wyraźna zmiana pogody. Odczują to przede wszystkim mieszkańcy północnej Polski, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW.
4: Czwartek przyniesie pogorszenie pogody, wzrost prędkości wiatru oraz przelotne opady deszczu. Od piątku nastąpi zdecydowane ochłodzenie.
2: A pogoda poprawi się w przyszłym tygodniu.
0: SK Koszalin News.
1: Lucna Wojtów. Prokuratura okręgowa w Koszalinie wszczęła śledztwo w sprawie zaginięcia Emilii Koprowskiej. 37-latka zaginęła 30 sierpnia w Darłowie i wciąż nie została odnaleziona. Prokuratura chce przede wszystkim procesowo udokumentować prowadzone czynności.
5: Czyli zastąpić na przykład rozpytania osób, które na temat zaginięcia tej pani mają jakąś wiedzę, zastąpić w sposób procesowy na protokoły z przesłuchań świadków.
1: Mówi Ewa Dziadczyk, rzecznik prokuratury. Śledczy nie przesądzają na razie, co mogło się wydarzyć.
6: Jankes, Kama i Wiktor.
7: Jankes, Kama i Wiktor.
6: Radio SK.
8: No i dzień dobry. Dzisiaj w kalendarzu jest dzień wanny. Najgorsze święto, jakie może być.
9: Jak to najgorsze?
8: Ja tylko prysznic w nienawiści do wanny.
9: Rzeczywiście?
8: Tak zostałem wychowany.
9: Ile w tym mieszkaniu mieszkasz teraz?
8: No ze trzeci, czwarty rok.
9: Ile razy się kąpałeś w wannie?
8: Nie wierzę.
9: Kama, musimy porobić tę statystykę, paść do Wiktora na cały tydzień, no.
8: No jak można kochać wannę?
10: Jezu, dlatego ja nigdy nie będziecie razem, bo Janki tylko wanna, a ty tylko prysznic.
9: Ja wanna. Ty prysznic.
8: Ja prysznic.
9: Kama?
8: No.
9: Kama wanna.
10: Ja wszystko naraz.
8: No to ktoś z was musi przechylić szale na korzyść albo wanny, albo prysznica.
9: Dajcie znać, czekamy. 66440. To był numer. 664?
10: 402.
9: Dobrze powiedziałem. Słuchajcie, bo moja żona ma taką samą, taki sam początek i już myślałem, że... No serio, naprawdę. 664, 40.
8: Dobrze, że nie ma takiej samej końcówki jak ty.

0: 5 minut po godzinie 8 Radio SK w środę, w pół do piątku, 7 października.
1: Oni
0: super.
1: Śpiewali, chcę dalej iść i może się okazać, że zamiast latać będziemy musieli chodzić.
2: Tak, bo okazuje się, że słuchajcie, znowu idą w górę ceny, tym razem biletów lotniczych, ale wszystko powodowane oczywiście przez nasze kochane paliwo, które drożeje. A na co są samoloty? Na paliwo. No.
1: Czyli tanie linie nadal będą tanie, tylko trochę mniej.
0: Lećmy dalej, teraz na 3 rana.

0: Dzień dobry, tu Polskie Radio SK. Na zegarach 8.15.
1: To jest Radio SK. Radio SK. Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
2: Dzień dobry, tu linie lotnicze. SK Skyline.
3: Przepraszam, ja tam z tyłu siedzę, gdzie my lecimy?
4: Proszę się nie rozpychać i ręce proszę tak położyć, żeby wszyscy je widzieli.
3: Ale ja pytałem tylko, gdzie my lecimy?
2: Nie wiadomo tego do samego końca.
0: Słuchajcie, nie wiemy, gdzie my lecimy, nikt nie wie.
2: To jest odlot w nieznane, ale znane już nam są dane osobowe kolejnej klientki przy telefonie.
4: Okay. Halo, dzień dobry, kto po drugiej stronie?
5: Dzień dobry, Wiktoria.
4: Wiktoria, opowiedz nam co nieco na swój temat.
5: A więc tak, jestem odlotowym fizjoterapeutą i na pokład chciałabym zabrać mojego chłopaka, który również jest odlotowym fizjoterapeutą.
4: To akurat idealnie dla Janusika.
2: Dobra nazwa dla waszej firmy, przyszły gabinet, odlotowi fizjoterapeuci.
0: Jejku, a gdybyś poleciała, no to by w pokoju u ciebie można by otworzyć taki właśnie gabinet fizjo?
2: Hotelowym
5: podczas
2: pokoju.
5: Tak, podczas można wyjazdu? By. I właśnie ja przygotowałam challenge dla was.
2: Naprawdę?
0: Nie, wystarczy, że łóżko zabierzesz takie rozkładane. No ale dobra, challenge jaki jeszcze, no?
5: Kto z was będzie miał najlżejszą walizkę, wygrywa masaż.
3: Ja wygram!
4: No ja już
0: nie zabieram walizki, ja już nie...
2: Ty sobie przegrałaś
4: już? Przegrałam.
0: A, kama kosmetyki bierze, okej.
2: Okay. Wiecie, że faceci na weekend potrafią w tym samym ubraniu polecieć i wrócić, więc...
0: A to ty jest... A boję się, że Wiktor wygra. Wiktor jest mistrzem świata, bo ja też lubię mieć coś na zmianę.
4: Lubimy mieć wszelkiego rodzaju challenge, więc wydaje mi się, że challenge accepted, co oznacza, że uwaga, pakujcie się, albo się nie pakujcie i lećcie z nami!
0: Wiktoria, czy ty zrozumiałaś komunikat, ten przekaz?
5: Zrozumiałam i bardzo, bardzo, bardzo się cieszę.
0: Zabieramy cię na odlot ściśle tajny!
4: Nie wiem, czy miałaś okazję już usłyszeć, bo już się pojawiły dwie podpowiedzi a propos miejsca, do którego was wszystkich zabieramy, czyli tam się kończy królewska legenda oraz z tamtego miejsca można patrzeć z góry.
2: Tak jest.
4: Coś takiego. Posłuchajmy trzeciej podpowiedzi i zobaczymy, jakie ty masz tropy.
6: Mówi kapitan, tam gdzie będziecie, ściany opowiadają historię.
4: Ściany opowiadają.
5: O kurczę.
2: Tak zabrzmiało trochę groźnie.
4: Jak hieroglify.
0: A, to u mnie na osiedlu.
1: Ściśle tajne.
0: U mnie jest sporo takich grafik. Ale to a,
4: u ciebie widziałem, ale Egipt ciebie... pasuje jak ulał.
2: J plus K równa się WNM. Mhm.

0: śledzi tu jedno wielkie dochodzenie poza anteną, dlatego taki rozgardiasz, bo każdy rzuca krajem. Znamy kolejną podpowiedź.
1: Gdzie to będzie, gdzie to będzie,
0: po pierwsze,
1: gdzie to będzie.
0: Wiemy, że to miasto, gdzie skończyła się epoka
2: Zakończyła się królewska legenda. Aha, można się patrzeć z góry. Wysokości i że ściany... Jak to było? Ściany...
3: Że na ścianach jest historia.
1: Można coś tam z nich wyczytać.
2: Ja podnieciłam się, przepraszam, ale taka prawda, że to musi być Egipt. Bo tam się wszystko zgadza. No tak, no zobacz, no królewska legenda, no bo skończyli się faraonowie. Możesz wejść na piramidę, chociaż chyba już nie można wchodzić na piramidę. Ale w teorii mógłbyś wejść. Znaczy, Janki by na pewno wszedł.
1: Turcja?
3: Też mi tu pachnie Turcja.
0: Pamiętajcie, że to, co my dzisiaj sobie ustalamy jako za niby pewnik, i tak się pozmienia, bo tych podpowiedzi jeszcze będzie, a będzie, a będzie, a będzie.
2: Ale daj mi chwilę uwierzyć, że wiem, dobra? Dzięki.

0: Reklama.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
1: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
2: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki. W super cenach dla studentów w Media Expert.
3: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Kino Kryterium zaprasza na filmy premierowe najtaniej w mieście, dyskusyjny klub filmowy, seanse filmowe dla pań, Szminka Mówi, Kryterium Mówi, Kino Małego Widza oraz wiele innych ciekawych przeglądów i projektów. Ceny biletów już od 9 zł. Szczegóły na stronie internetowej ck105.koszalin.pl oraz na Facebooku.
5: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Tu tata. Odbiór. Skręciłem w lewo, potem w prawo i... Nie, skręciłem dwa razy w prawo. O nie, zgubiłem się.
7: Ty też zgub się w przygodzie na ranczu tajemniczych ścieżek w Iwęcinie między Koszalinem a Darłowem. Wśród atrakcji aż 3-hektarowy labirynt w kukurydzy ze strefami o różnym stopniu trudności. Farma dyniowa, jałówki Highland, punkt gastronomiczny serwujący dyniowe ciasta i ciepłe przekąski. Fantastyczne miejsce na odpoczynek dla rodzin i grup. Więcej na Facebooku i Instagramie rancza tajemniczych ścieżek.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Szukasz pewnego europejskiego auta z 8-letnią gwarancją, wyjątkową stylistyką w atrakcyjnej cenie? Citroen C3, Peugeot 208, Opel Corsa już od 69 900 zł. Autoryzowany dealer Peugeot Opel Citroen Mojsiuk, Stare Bielice Koszalińska 89. Zapraszamy.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, Poprzeczna 6.
13: Kolejny dzień drogowcy w Koszalinie biorą się za dziury. Prace prowadzone będą na Słowiańskiej Kolejowej, drodze do Jamna oraz na Drzmały Kamieniarskiej i Łużyckiej. Warto zachować ostrożność. A za oknem najpierw sporo chmur, ale później pojawi się słońce. Temperatura wzrośnie do 18 stopni.
12: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin, Poprzeczna 6.
11: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
14: Minęła 8.30, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. O 9.30 ruszy proces byłego proboszcza oskarżonego o zabójstwo przed Sądem Okręgowym w Radomiu, stanie 61-letni Mirosław M. Jest oskarżony o zabójstwo znajomego i wcześniejszą próbę zabójstwa. Grozi mu dożywocie. AI pomaga lekarzom. W Siemianowicach Śląskich testowany jest system, który automatycznie tworzy dokumentację z rozmowy lekarza z pacjentem. Notatka powstaje w kilkadziesiąt sekund. Lekarz musi ją tylko później sprawdzić i zatwierdzić. System ma ograniczyć papierową pracę i dać medykom więcej czasu dla pacjentów. Kadra U21 z awansem na Euro. Polacy zostali najlepszą drużyną z drugich miejsc w grupach. Pomogła im Grecja, która pokonała Irlandię Północną tylko 1-0. Mistrzostwa Europy rozpoczną się 17 czerwca w Albanii i Serbii. Losowanie grup odbędzie się 26 listopada. Trzy najlepsze zespoły awansują też na turniej olimpijski w Los Angeles w 2028.
15: Jankes. Kama i Wiktor.
16: Radio SK.
17: Ja siedzę dalej w wannie. Ja siedzę w wannie i się nie ruszam nigdzie.
18: Mamy poranne spotkanie hejterów i loverów, wanien oraz prysznicy pryszniców.
19: A ja w domu posiadam szambo, więc muszę uważać z ilością wody.
17: Koleżanko! Wybiło nam słuchacza.
20: Cześć, a prysznic w wannie może być, czy nie?

0: 4 lat nie jest w żadnym związku.
1: I to są naprawdę szokujące dane. I dotyczą naszego kraju. Młodzi chłopcy nie mogą poznać dziewczyn.
2: Ale bo to się zgadza.
1: One mają wygórowane oczekiwania.
2: W jakim wieku?
1: 18-24.
2: To się zgadza, ja nie jestem.
0: Dobrze, no i może faktycznie ci panowie nie mają związków, miłości i dzieci, ale za to mają Facebooka, Instagrama i TikToka.
3: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Drodzy mieszkańcy, czas na finał 14 edycji Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i wybierzcie interesujące Was projekty. Głosowanie potrwa do 19 października. Nasze miasto może stać się lepsze dzięki Waszej aktywności. Zapraszam, Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Król egzotyki ma nowy adres w Kołobrzegu. Nowe biuro podróży Rainbow w Galerii Karuzela już otwarte. Odwiedź nas i zaplanuj wakacje, które połączą zwiedzanie świata z wypoczynkiem. Rainbow, teraz także w Galerii Karuzela w Kołobrzegu.
8: I po reklamie.

0: To dzisiaj ten wyjątkowy dzień. Dzień
1: wanny.
0: Hurra! Słuchajcie, zapytałem czata GPT, podaj mi jakiś fajny kawał suchar.
2: O nie, nie, nie, nie.
0: Uwaga, mam.
1: Uwaga,
0: uważajcie, gotowi?
1: Opowiada, dawaj.
0: Proszę bardzo. Co mówi wanna do człowieka?
1: Co mówi?
0: Nie wchodź mi na głowę, mam już pełno piany. I co?
1: Musisz wykupić chyba wyższy pakiet w czacie.
0: Ja mam darmowy.
2: Ale faktycznie dzisiaj z okazji Dnia Wanny pytaliśmy się was, wanna czy prysznic?
0: Ja nie wanna. Wanna!
2: Wiktor prysznic, ale panowie, spokojnie, jest jeszcze trzecia opcja.
1: Super.
3: Szybka przemyjka w umywalce i ogień do pracy.

0: Jak takie śmieszne, to powiedz całej klasie, no proszę.
1: No, pośmiejemy się
2: na pierwszym piętrze w naszej firmie, w Radiu SK.
3: Jest prysznic.
0: Jest.
2: No.
1: Więc będziemy w nim świętować dzień wanny.
3: Dokładnie.
0: Ale chciałam powiedzieć, że kiedyś u nas w studiu była przez chwilę wanna.
3: A była!
0: Wanna,
3: z kulkami.
0: Bo z jakiegoś powodu Noselowi były jajka rozbijane na głowie. I ja jakoś tak nie ogarnęłam, że skoro są tam jajka rozbijane, to może ta wanna nie jest do końca czysta. Weszłam do niej i wyszłam z jajkiem na spodniach.
2: To są jaja naprawdę, no.
1: Kolejna jajecznica. Jutro o 6 rano. Zapraszamy.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
9: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
10: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
14: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś bagietka Carrefour od 240 do 250 gramów w promocji 1+1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Carrefour, w sumie najlepszy.
15: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
18: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
19: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: Kierowcy w Koszalinie, od dziś zmiany na dwóch skrzyżowaniach. Inaczej pojedziemy na Monte Cassino, Kościuszki i Pileckiego, a także na skrzyżowaniu Władysława IV z ulicą na Skwierzynkę. Zmieniono oznakowanie i przebieg pasu, więc warto zwrócić uwagę. A rano jeszcze pochmurno, później zza chmur wyjrzy słońce. Deszczu nie będzie.
0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
2: Minęła 9:00, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Prokuratura chce maksymalnej kary dla Sebastiana M. Właśnie trwają mowy końcowe w procesie dotyczącym tragicznego wypadku na A1. Zginęła wtedy 3-osobowa rodzina.
3: Materiał jest pełny, kompletny i jasny. Żadna kara nie uczyni zadość, nie wróci życia ludziom. Możemy działać tylko w granicach ustawy i prokuratura będzie wnioskować o najwyższy wymiar kary, bo w jakiej sprawie, jak nie w tej.
2: Mówi prokurator Izabela Knapik z prokuratury okręgowej w Katowicach. Po wysłuchaniu stron sąd wyznaczy termin ogłoszenia wyroku, a Sebastianowi M. za spowodowanie wypadku grozi do 8 lat więzienia. Iga Świątek w fenomenalnym stylu awansowała do ćwierćfinału turnieju w Pekinie. W dwóch setach ze zdecydowaną przewagą pokonała Amerykankę Iwę Jowicz 6-1, 6-3, a spotkanie obserwował Jakub Krzyżak.
4: No, w pierwszym secie Iga praktycznie nie dawała Amerykance dojść do słowa. Czarowała zagrywką, posyłała piłki w same narożniki i wygrała 5 gemów z rzędu. Iwa Jowicz wtedy zaczęła się bronić i wyrwała jednego gema Polce. Swoją dominację Świątek potwierdziła też na początku drugiego seta. Szybko zrobiło się 2-0 i wtedy zaczęły się prawdziwe emocje. Amerykanka złapała rytm i po raz pierwszy przełamała Igę, wygrywając 3 gemy z rzędu. Wtedy Polka wróciła na dobre tory i ostatecznie pokonała Jowicz 6-3. W ćwierćfinale Świątek spotka się ze zwyciężczynią pojedynku Elis Mertens Kokogov, który właśnie powinien się rozpoczynać.
2: Dziękujemy, to był Jakub Krzyżak. Jakie bakterie jeżdżą komunikacją miejską? To sprawdzą studenci Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Pobrany zostanie materiał m.in. z siedzeń, kasowników, uchwytów i poręczy.
0: SK Koszalin News.
1: Lucna Wojtów. Nowy rok akademicki rozpoczęli studenci Państwowej Akademii Nauk stosowanych w Koszalinie. Największym zainteresowaniem cieszyły się kierunki medyczne, ale są jeszcze miejsca na innych kierunkach.
5: Dietetyka, kosmetologia, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bezpieczeństwo narodowe, wychowanie fizyczne.
1: Mówiła rektor uczelni Monika Pawłowska. Łącznie w PANSie studiuje ponad 900 osób. Kołobrzeg chce postawić na kulturę i już teraz planuje wydarzenia na 2028 rok. W najbliższy piątek mieszkańcy, artyści, organizacje i przedsiębiorcy będą rozmawiać o programie Polskiej Stolicy Kultury. Spotkanie o 16:00 w Arceku.
6: Stała, ruszyła, więc jak wam się dziś nie chce, to bądźcie jak Iga Świątek. Nawet jeżeli coś nie idzie, to gwarantuję, że potem można przełamać, tak jak ona na korcie. 9:02, środa, plan B, PZ, Temper City, to jest plan na teraz. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: dużo energii z tego kawałka Kaskada Every Time We Touch w Radiu SK 18 minut po godzinie 9. To czas na klasyczne 30 sekund tylko dobrych informacji. Polski licealista zdobył złoty medal na Międzynarodowej Olimpiadzie z Astronomii i Astrofizyki. Dawid Chudzik z liceum im. Staszica w Warszawie wywalczył złoto, a Polska jako taka dorzuciła jeszcze 3 brązowe medale. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału WTA w Pekinie. Trzymamy kciuki za kolejne mecze. A już w nocy z 8 na 9 października nad Polską będzie można oglądać rój drakonidów, czyli ładne zjawisko. Warunki do obserwacji mają być w tym roku wyjątkowo dobre, więc jeżeli jeszcze nie macie planów na noc z czwartku na piątek, to już właśnie macie. Kolejna dawka dobrych informacji jutro rano w SC.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bring the beat.

0: Zerg, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: I po reklamie.

0: Новошлет Майли Сайрус Байс Пес Пес Персуэйт Радио СК. 22 минуty do godziny 10. Zamyśliłam się, przyznaję. Sprawdziłam w kalendarzu, że dzisiaj jest Dzień Efektywności Energetycznej. I podobno to jest dzień, z którego akurat w tym roku radziłabym czerpać pełnymi garściami, dlatego że, uwaga, priorytetem tego dnia jest nauczenie ludzi, jak mogą oszczędnie gospodarować energią we własnych domach. Najbardziej przekonujący jest fakt, że jest to równoznaczne ze zmniejszeniem rachunków za prąd. Ja już w razie czego swojej skrzynki z rachunkami na prąd nie odbieram, a raczej z rachunkami za prąd, żeby się po prostu nie denerwować.
1: Autopromocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
2: A może samotnika w Bieszczadach?
1: Daj znać na sk.pl.
3: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
1: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Panie kierowniku, dostawa przyjechała.
7: Oj, Skłoda.
8: Nie Skłoda, tylko szkło, panie Henryku. A szkło to mówiłem, żeby zamawiać w Szkiełku.
7: W Szkiełku?
8: Tak jest, panie Heniu, w Szkiełku. Jest solidnie, terminowo i bez Szkłody.
9: Szkiełko oferuje szkło, lustra, oprawę obrazów, fazowanie, krawędziowanie szkła oraz frezowanie, grawerowanie w szkle. Zakład Szklarski Szkiełko. Koszalin, ulica Młyńska 76. www.szkiełko.com.
10: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort & Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na czwartą edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort & Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
11: Hej Koszalin! Zapraszamy od 14 października do Bistro Mamy Kocioł. Każde danie 24,99. Do każdego dania zupa gratis. Mamy Kocioł.pl. Koszalin, ulica Podgrodzie 1A, Fregata Parter. Zapraszamy!
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Szukasz pewnego europejskiego auta z 8-letnią gwarancją, wyjątkową stylistyką w atrakcyjnej cenie? Citroen C3, Peugeot 208, Opel Corsa już od 69 900 zł. Autoryzowany dealer Peugeot, Opel, Citroen, Mojsiuk, Stare Pielice, Koszalińska 89. Zapraszamy.
14: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
1: 5 do 10, za chwilę wracamy z kolejnymi hitami.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Omade, Monseflore, Omade, Omade, Omadeo, Deo, Riki, Tiki, Deo, Deo, Riki, Tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty! Do sklepu Tik Tak Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Markowe wózki i bezpieczne foteliki samochodowe z bezpłatnym doborem i montażem w cenach niższych niż w internecie. Ogromny wybór zabawek i asortymentu dla dzieci od narodzin. A z kartą stałego klienta rabaty na zakupy. Tik Tak Koszalin Traugutta 30.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Prezydent miasta Kołobrzeg Anna Mieczkowska i Radio SK zapraszają na trzecią edycję rapowego koncertu w ramach SK Music Tour. Wystąpią Fukaj, Brokis i Young Leosia. 14 listopada, godzina 19, Hala Millennium w Kołobrzegu. Uwaga Kołobrzeg! Dla posiadaczy kołobrzeskiej karty mieszkańca bilet za jedynie 49 zł do kupienia na e-bilet.pl.
11: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska. Let's
12: go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
13: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Remont łazienki przede mną. Gdzie w Kołobrzegu znajdę wszystko w jednym miejscu? Świetne płytki, nowoczesną kabinę i profesjonalny projekt.
14: Tylko Ceramics Płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25. Mają fantastyczne kabiny New Trendy. Teraz taniej o VAT. A do tego ogromny wybór płytek z całego świata. Wymarzony projekt łazienki oraz transport wszystkich zakupów otrzymasz od nich zupełnie za darmo. Nie zwlekaj, odwiedź salon Ceramics Płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
18: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, Poprzeczna 6.
19: Dziś znowu trochę pracy na koszalińskich ulicach. Drogowcy będą łatać dziury na Słowiańskiej Kolejowej, na drodze do Jamna, a także na Drzymały Kamieniarskiej i Łużyckiej. Możliwe są chwilowe utrudnienia. A pogoda na początek trochę chmur, później rozpogodzi się, a termometry pokażą nawet 18 stopni.
18: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin Poprzeczna 6.
17: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
20: Minęła 10. Paulina Chorbatowska, zapraszam na SK News. Rośnie tragiczny bilans rosyjskich ataków na Ukrainę. 12 osób nie żyje, a około 30 zostało rannych. Najtrudniejsza sytuacja jest w Prułukach, gdzie zginęło 5 osób. Zniszczone zostały m.in. bloki mieszkalne, a pod gruzami wciąż mogą być ludzie. O krok od tragedii w Redłutowach na Śląsku. 3-letni chłopiec wypadł z 4. piętra. Do szpitala zabrał go śmigłowiec LPR. Jego stan jest ciężki, ale stabilny. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.
21: Pracujący na miejscu
0: miejscu policjanci wstępnie ustalili, że 3-letni chłopczyk pod nieuwagę swojej mamy wdrapał się na parapet, następnie wypadł z otwartego okna mieszkania.
20: Mówi Małgorzata Koniarska z wodzisławskiej policji. Matka była trzeźwa. O sprawie zostanie powiadomiony sąd rodzinny. Jedna osoba ranna w wypadku na S7 pod Radomiem w Mleczkowie. Osobówka zderzyła się z pojazdem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
16: Kierujący Mercedesem jadąc w kierunku Warszawy uderzył w tył Forda. Jedna osoba z Forda, mężczyzna, został przewieziony do szpitala. Na miejscu pracują służby, policjanci ustalają wszystkie okoliczności zdarzenia.
20: Relacjonuje Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Droga w stronę Warszawy jest całkowicie zablokowana, a policja kieruje kierowców na objazd drogą serwisową.
21: SK Koszalin. Sport.
19: Lucna Wojtów. Za nami 4 kolejki Ligi Centralnej Mężczyzn. Piłkarze ręczni Gwardii Koszalin po ostatnim meczu z zespołem z Gorzowa przygotowują się do drugiego wyjazdowego spotkania w sezonie. W sobotę koszalinianie zmierzą się z AZS-em Kraków. O kolejne punkty powalczą także koszalińskie szczypiornistki. W sobotę w Poznaniu zagrają z miejscową drużyną piłki ręcznej. Gospodynie mają na koncie komplet 4 zwycięstw i zajmują 3 miejsce w tabeli. Koszalinianki są 7 z 4 punktami. Po ostatniej wygranej z Olkuszem liczą na kolejny dobry występ. Pierwszy gwizdek w sobotnim spotkaniu o 17. Mecz będzie można śledzić również w transmisji internetowej.
22: 2 minuty po godzinie 10. Za co już dziś możecie sobie przyznać nagrodę? Może ktoś wstał przed pierwszym budzikiem albo dotrwał do godziny 10 bez kawy. Można nagrać głosówkę na ten temat na Eskowe Messengerze. Tam czekam. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Andrea Bocelli i Margaret, to jest plan na tę godzinę, Wescy.

0: Poza tobą nic i Witka na antenie Radia SK. Nie wiem, czy widzieliście już tę ładną scenę, która trafiła do mediów społecznościowych, a dokładnie reakcje dzieci na informację o tym, że ich tata dostał Nagrodę Nobla z dziedziny medycyny za rok 2026. Chodzi o doktora Karla Disserota, który taką nagrodę odebrał razem ze swoimi dwoma kolegami, czyli taki podział na trzech, i przekazuje te informacje wraz ze swoją żoną swoim dzieciom. I mówi, wiecie co, właśnie dostałem telefon i dostałem Nagrodę Nobla. I radość tych dzieciaków jest nieopisana i właśnie w takich momentach, wydaje mi się, i pan doktor chyba to potwierdzi, że ta radość i ich wsparcie jest większa nagrodą niż sam ten Nobel, który do jego rąk trafił. Choć tam kasa jakaś za tego Nobla też płynie, więc całkiem miło. Za co wy byście mogli sobie przyznać nagrodę, gdybyście tylko mieli taką szansę? Jest Piotrek z Niela do sukcesem na dziś.
1: O 6 rano zdążyłem jeszcze ogarnąć kupę liści do szkoły dla syna.
0: Niech zgadnę. Syn miał to wpisane w Librusa od mniej więcej jakichś 2 tygodni, ale zapomniał przekazać. Brawo Piotrek, nagroda dla ciebie. Jeżeli macie takie osiągnięcia, to się nimi chwalcie na SK-owym Messengerze. Czekam tam na wasze głosówki.
2: Reklama. Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: I po reklamie.

codziennie wam to powtarzamy i powtarzać będziemy, bo taka jest też prawda. 29 minut do 11, idealna pora na to, żeby zagrać kolejny hit, który ma szansę na stałe trafić do waszej głowy i też na wasze playlisty. Avalon, For Nothing, ten pan tak się nazywa, ma już na swoim koncie trochę hitów, które być może znacie, gra też w różnych miejscach i teraz zagra, no właśnie, w Radiu SK. Avalon, For Nothing już teraz u nas.

Są takie piosenki, które powinny grać do końca. To jest jedna z nich. Grupson na szczycie w Radiu SK, 22 minuty do 11. Ja bym sobie przyznała nagrodę za umiejętność denerwowania nawet najspokojniejszego człowieka na świecie. I choć brzmi to trochę jak ja, to nie ja to napisałam, tylko właśnie Joanna. Na SK-owym Messengerze, gdybyście mieli ochotę przyznać sobie nagrodę za cokolwiek, co w życiu osiągacie, niezależnie od tego, jaki jest status tego osiągnięcia, to dajcie znać głosówkami na SK-owym Messengerze. A propos tego stresu, to myślę, że też jestem w jednej grupie, ale to, na co przynajmniej Asiu, droga, nie można narzekać, żyjąc z nami, to brak adrenaliny.

0: rozmywarki w super niskich cenach.
1: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
2: Drodzy mieszkańcy, czas na finał 14 edycji Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i wybierzcie interesujące Was projekty. Głosowanie potrwa do 19 października. Nasze miasto może stać się lepsze dzięki Waszej aktywności. Zapraszam, Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
3: Król egzotyki ma nowy adres w Kołobrzegu. Nowe biuro podróży Rainbow w Galerii Karuzela już otwarte. Odwiedź nas i zaplanuj wakacje, które połączą zwiedzanie świata z wypoczynkiem. Rainbow, teraz także w Galerii Karuzela w Kołobrzegu.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
6: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
7: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Kwiaty znicze, piękne kompozycje. W Brico Marche mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49 oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: I po reklamie.

0: tego numeru stał się hit. Tovlo, Check in Buddy w Radiu SK tuż przed 11. Po 11 wiadomości z kraju i ze świata. Mam nadzieję, że także te dobre, a potem hity, które umożliwią wam jakkolwiek zniesienie kilku godzin w pracy jeszcze w środę.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
5: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
6: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
7: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
6: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
2: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days.

0: Trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
3: Kierowcy, uwaga na zmiany w Koszalinie. Od dzisiaj inaczej pojedziemy na skrzyżowaniach Monte Cassino, Kościuszki Pileckiego oraz Władysława IV i na Skwierzynkę. Zmieniono oznakowanie i układ pasów, a pogodowo zapowiada się całkiem przyjemnie. Później coraz więcej przejaśnień i bez deszczu.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
4: Minęła 11. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Sprawa zabójstwa nastoletniej Mai z Mławy na Wokandzie. W Płocku ruszył proces Bartosza G. Na miejscu jest nasz reporter Kuba Honhera.
5: W Sądzie Okręgowym w Płocku rozpoczyna się właśnie pierwsze przygotowawcze posiedzenie. Odbędzie się ono za zamkniętymi drzwiami, a jego celem jest ustalenie dalszego toku postępowania, w tym terminów kolejnych rozpraw oraz kwestii związanych z dowodami. Dziś nie będą przesłuchiwani świadkowie, ani nie będą odtwarzane nagrania.
4: A według ustaleń 17-letni wówczas Bartosz G. zabił o rok młodszą Maję w kwietniu 2025 roku. Chłopaka zatrzymano w Grecji, skąd sprowadzono go do Polski. Prawdopodobnie zawiódł czynnik ludzki. Tak o wpadce z alertem RCB mówi nam wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański. A przypomnijmy, mieszkańcy województwa lubuskiego dostali alert przeznaczony dla Lubelszczyzny. Sprawę wyjaśnia MSWiA.
6: Prowadzimy, powiedzmy, wyjaśnienia, powiedzmy, kto na tą chwilę pełnił dyżur, w jaki sposób zapadały decyzje. Po prostu również wszystkich Państwa przeprosić za to, co się po prostu wydarzyło.
4: Mieszkańcy Lubelszczyzny również otrzymali tego dnia alerty o zagrożeniu. MSWiA rozmawia z resortem finansów o większych środkach na rozwój RCB w przyszłym roku. W Świnoujściu saperzy w akcji. Dziś zneutralizują tam ostatnią minę z czasów II wojny światowej, mówi major Łukasz Koziarski z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.
7: Do unieszkodliwienia został jeden obiekt, warunki pogodowe powinny sprzyjać, więc mam nadzieję, że wszystko uda się przebywać zgodnie z planem.
4: Służby apelują, aby pamiętać o obowiązujących obostrzeniach.
2: SK Koszalin News.
3: Luzna Wojtów, ulica Sportowa w Koszalinie przejdzie remont. Trwają już prace przy sieci wodociągowej, a kolejnym etapem będzie remont jezdni od Piłsudskiego do terenów Gwardii. Inwestycja pochłonie ponad 1 000 000 zł i ma zakończyć się do końca roku. 500 koszalińskich społeczników spotka się dzisiaj w Filharmonii. O 18:00 rozpocznie się gala z okazji Koszalińskiego Dnia Organizacji Pozarządowych. Będą nagrody i podziękowania za działalność, a wieczór świetni szczeciński zespół perkusyjny. Październik przypomina o profilaktyce raka piersi. W Koszalinie kobiety w wieku od 45 do 74 lat mogą bezpłatnie wykonać mammografię przy ulicy Orlej bez skierowania.
8: 11 jest albo bardzo, bardzo dobra pora na drugie śniadanie, albo na kolejną kawę, albo na spotkanie, na które nie mieliście ochoty, ale praca wymaga tego, żebyśmy tam poszli. To znaczy, żebyście wy poszli, bo ja jestem tutaj. 10:55, gdzie mało niż teraz. Zalia też będzie. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Hi, to Biuro Miło w Radiu SK, 17 minut po 11. Jutro w nocy, to znaczy w nocy z czwartku na piątek, będzie można oglądać nietypowe zjawisko na naszym niebie. To nie będzie rój Perseidów, bo ten nam towarzyszy zazwyczaj w sierpniu, ale październik ma to do siebie i podobno niebo ma być na tyle przejrzyste, że też będziemy w stanie to zobaczyć właśnie, że na niebie pojawią się drakonidy. To też zjawisko, które widać. My je nazywamy potocznie spadającymi gwiazdami, choć one nie mają do końca cokolwiek ze spadającą gwiazdą wspólnego, ale gdzieś w jakiejś historii, w legendach spadające gwiazdy mają przynosić spełnienie marzeń. Można popatrzeć w niebo, pomyśleć, może coś się spełni. Natomiast gdyby ktoś jednak marzył o tym, żeby spokojnie przespać noc, to nie tędy droga, bo żeby spełnić to życzenie za pomocą drakonidów, to trzeba będzie tę noc zarwać. Radio SK.
1: Autopromocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
2: A może samotnika w Bieszczadach?
1: Daj znać na sk.pl.
3: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
1: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
7: Omade, monseflore, omade, omade, omade, odeo, riki, tiki, deo, deo, riki, tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty do sklepu Tik Tak Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Markowe wózki i bezpieczne foteliki samochodowe z bezpłatnym doborem i montażem w cenach niższych niż w internecie. Ogromny wybór zabawek i asortymentu dla dzieci od narodzin. A z kartą stałego klienta rabaty na zakupy. Tik Tak Koszalin, Traugutta 30. To będzie ostatnia reklama.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów

0: Wiem, że nic nie wiem, a raczej wiemy, że nic nie wiemy, bo wy jesteście w tym razem z nami. Ta akcja nazywa się Odlot ściśle tajny i oparta jest na niewiedzy i niespodziance, czyli spotykamy się na lotnisku i lecimy w nieznane. Ekipa poranka i wy, nasi słuchacze. Dokąd tym razem? Nie wiadomo, ale wiemy, że możecie znaleźć się na pokładzie tego samolotu, który będzie startował całkiem niedługo, bo za kilka tygodni. Dokąd? No podpowiedzi są od kapitana, ale one, przyznaję, nie mówią zbyt wiele, bo to jest jedna z nich.
1: Mówi kapitan, tam gdzie będziecie, ściany opowiadają historię.
0: Jeśli chcecie przekonać się, co to jest za miejsce, w których to ściany opowiadają historię, pobierajcie aplikację Radia SK, zgłaszajcie się tam, no bo ciągle miejsca w samolocie jeszcze na odlot ściśle tajne czekają.
2: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

Serlok, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.

0: jest ta pani, która śpiewała razem z Bruno Mars Apathy, a teraz wróciła z nowym kawałkiem, nazywa się New Trick, a ta pani to jest Rosé na 6 minut do godziny 12 w Radiu SK. Przypominam, odlot ściśle tajny ciągle czeka na swoich pasażerów, pomimo tego, że dziś dwoje z was znalazło swoje miejsce w samolocie, to mamy jeszcze trochę tej przestrzeni i można z nami polecieć w nieznane na weekend. A po 12 w Radiu SK Michał Sobkowski zagra też najlepsze hity i będzie miał jedną z naszych nowości, bo ciągle podkreślamy, że wszystkie hity zaczynają się westy. Można zagłosować przy okazji, wpadając na SK.pl na wasze ulubione hity, żeby potem je usłyszeć w gorącej dwudziestce. Słyszymy się jutro po 9:00. Do usłyszenia.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.

0: Reklama.
1: Tu tata, odbiór. Skręciłem w lewo, potem w prawo i... Nie, skręciłem dwa razy w prawo. O nie, zgubiłem się.
2: Ty też zgub się w przygodzie na ranczu tajemniczych ścieżek w Iwęcinie między Koszalinem a Darłowem. Wśród atrakcji aż 3-hektarowy labirynt w kukurydzy ze strefami o różnym stopniu trudności. Farma dyniowa, jałówki Highland, punkt gastronomiczny serwujący dyniowe ciasta i ciepłe przekąski. Fantastyczne miejsce na odpoczynek dla rodzin i grup. Więcej na Facebooku i Instagramie rancza tajemniczych ścieżek.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Panie kierowniku, dostawa przyjechała.
7: Oj, Skłoda.
8: Nie Skłoda, tylko szkło, panie Henryku. A szkło to mówiłem, żeby zamawiać w Szkiełku.
7: W Szkiełku?
8: Tak jest, panie Heniu, w Szkiełku. Jest solidnie, terminowo i bez Szkłody.
9: Szkiełko oferuje szkło, lustra, oprawę obrazów, fazowanie, krawędziowanie szkła oraz frezowanie, grawerowanie w szkle. Zakład Szklarski Szkiełko. Koszalin, ulica Młyńska 76. www.szkiełko.com.
10: Prezydent miasta Kołobrzeg, Anna Mieczkowska i Radio SK zapraszają na trzecią edycję rapowego koncertu w ramach SK Music Tour. Wystąpią Fukaj, Brokis i Young Leosia. 14 listopada, godzina 19, Hala Millennium w Kołobrzegu. Uwaga, Kołobrzeg! Dla posiadaczy kołobrzeskiej karty mieszkańca bilet za jedynie 49 zł do kupienia na e-bilet.pl.
11: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
12: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort & Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na czwartą edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort & Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
13: Szukasz pewnego europejskiego auta z 8-letnią gwarancją, wyjątkową stylistyką w atrakcyjnej cenie? Citroen C3, Peugeot 208, Opel Corsa już od 69 900 zł. Autoryzowany dealer Peugeot, Opel, Citroen, Mojsiuk, Stare Bielice, Koszalińska 89. Zapraszamy.
14: Remont łazienki przede mną. Gdzie w Kołobrzegu znajdę wszystko w jednym miejscu? Świetne płytki, nowoczesną kabinę i profesjonalny projekt.
15: Tylko Ceramics Płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25. Mają fantastyczne kabiny, new trendy, teraz taniej o VAT. A do tego ogromny wybór płytek z całego świata. Wymarzony projekt łazienki oraz transport wszystkich zakupów otrzymasz od nich zupełnie za darmo. Nie zwlekaj, odwiedź salon Ceramics Płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25.
16: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Hej Koszalin! Zapraszamy od 14 października do Bistro Mamy Kocioł. Każde danie 24,99. Do każdego dania zupa gratis. Mamykocioł.pl. Koszalin, ulica Podgrodzie 1A, Fregata Parter. Zapraszamy!
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
21: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, Poprzeczna 6.
22: Na koszalińskich ulicach znów dzisiaj trochę zamieszania. Drogowcy łatają dziury na Słowiańskiej Kolejowej na drodze do Jamna, na Drzmały Kamieniarskiej i Łużyckiej. Możecie więc trafić na chwilowe utrudnienia, a później zdecydowanie przyjemniej. Chmury ustąpią miejsca słońcu, bez deszczu i do 18 stopni.
21: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin, Poprzeczna 6.
20: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
23: Już prawie południe, Agata Chruściak, zapraszam. Więcej ofiar po rosyjskim zmasowanym ostrzale na Ukrainie. 15 osób zginęło, a ponad 60 jest rannych. Spod gruzów ratownicy wydobyli ciała trojga dzieci. Wołodymyr Zełański napisał, że był to, tu cytat, najbardziej podły atak z okazji dnia urodzin Putina. Pełna zgoda przy wiejskiej. Sejm będzie właściwie jednomyślny. Posłowie zajmują się zmianami na przejazdach kolejowych. To reakcja na serię wypadków. Rządowe propozycje zakładają m.in. odebranie prawa jazdy na 3 miesiące za wjechanie na przejazd na czerwonym świetle, czy objeżdżanie opuszczonych zapór.
0: Kiedy kierowca widzi czerwone światło i mimo tego wjeżdża na tory, ryzyko ponosi nie tylko on.
1: Skoro chcemy więcej pociągów, musimy równocześnie konsekwentnie likwidować przejazdy kolizyjne.
23: Mówili posłowie Karolina Pawliczak z KO i Jarosław Sachajko z Demokracji Bezpośredniej. Nad projektem Sejm będzie głosował jutro. Polski wynalazek robi furorę. Studenci Politechniki Wrocławskiej zaprezentowali najnowszy model łazika marsjańskiego Scorpio. Ich dotychczasowy projekt zdobył już ponad 20 medali na świecie.
2: Polskie łaziki są jednymi z najlepszych tak naprawdę na całym świecie. Jakiś czas temu wróciliśmy z zawodów Anatolian Rower Challenge. 4 pierwsze miejsca zostały zajęte przez drużyny z Polski.
23: Mówi Krystyna Fluder, wiceprezes Koła Naukowego Scorpio. Nowa wersja ma innowacyjną konstrukcję podwozia i układ jezdny. To konkursowy, mniejszy odpowiednik obiektu NASA.
19: SK Koszalin. Na czasie.
22: Lucna Wojtów, jeżeli zamiast kolejnej playlisty wolicie poszperać w muzycznych skarbach 17 października, coś dla siebie znajdziecie w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej. Odbędzie się kolejna edycja płytowej giełdy Gra Muzyka. Będzie można kupić, sprzedać albo po prostu odkryć dawno zapomniane albumy. A jeżeli muzykę wolicie na żywo i z dużą dawką energii, Kołobrzeg szykuje hip-hopowe emocje. 14 listopada w hali Millennium wystąpią Jan Kleosia, Fukaj i Brokis. Start o 19, a na miejscu także Eskowa Strefa Chilloutu. Szczegóły i bilety na sk.pl.
24: To jest bardzo dobra nowa płyta i bardzo dobry nowy singiel od Mroza. Mrozu i Kacperczyk, Wszystko czego chciałem, dosłownie za kilka chwil na antenie Radia SK. Będzie też Somber, będzie Tame Impala, a teraz na sam początek naszego popołudnia z Eską. Shakira, Burna Boy, Daj Daj, Michu Sapkowski. Witajcie, 12.01.30, a Westy już grają.

0: hity zawsze na czasie na antenie Radio SK. To Madonna i Hang Up. Są takie dni, dla mnie to jest właśnie ten, kiedy naprawdę bardzo dużo rzeczy nie idzie po mojej myśli. Człowiek zaczyna dzień od tego, że zapomina jedzenia do pracy. To jest bardzo zły pomysł. Potem synek z samochodu zapomina wziąć maskotki do przedszkola. To jest też bardzo zły pomysł. I tak właśnie postanowiłem nawet czata zapytać, co on na to, co mam zrobić w tym momencie, jak już tak dużo rzeczy poszło nie tak. Kilka rad od niego. Zatrzymaj się na 10 minut. Łatwo powiedzieć. Oddziel to, na co masz wpływ od reszty. Okej. Okay. I zrób coś, co fizycznie zmienia stan organizmu. W żadnym punkcie nie było rzuć to wszystko w diabły i iść do domu. No chyba mam za słabą wersję czata w takim razie. Chociaż nie, z drugiej strony, jakbym miał coś takiego i posłuchał, to bym się z wami nie spotkał, a bardzo mi na tym zależało. Jakie wy macie albo sposoby na to, żeby na chwilę zwolnić i zapomnieć o tym i przerwać ten złym pasę, albo może chcecie się pożalić po prostu, jak was środa 7 października dojeżdża, to można dać albo SMS-owo znać 664-402-302, albo głosówką jęczącą na eskowym Messengerze. Są takie dni, nie ma co tam przed nimi uciekać, przeżyjemy, jutro będzie lepiej. A za chwilę to będzie Somber, My Body Isn't Ready, a później między innymi Tame Impala.
1: Radio SK. To promocja.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Drodzy mieszkańcy, czas na finał 14 edycji koszalińskiego budżetu obywatelskiego. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i wybierzcie interesujące Was projekty. Głosowanie potrwa do 19 października. Nasze miasto może stać się lepsze dzięki Waszej aktywności. Zapraszam, Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
6: To będzie ostatnia reklama.
9: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
10: I po reklamie.

0: Nally i Major League DJs, czyli Wasted na antenie Radia SK. W poszukiwaniu sposobów na przerwanie złej pasy, no jest taki jeden sposób, on jest mało humanitarny, ale może być nawet całkiem skuteczny, to jest po prostu posłuchać, jak gorzej mają inni. Lena, bardzo proszę, jedziemy z głosóweczką.
1: Cześć SK, mnie środa dzisiaj kompletnie próbuje dobić, wszędzie się spóźniam, wszystko idzie generalnie pod górkę, pracuję w cateringu, wywalił mi się wózek z jedzeniem, no i że się śpieszę, to jeszcze wszędzie śmieciarki na drodze, a do tego wszystkiego jeszcze kawałeczek od gałki biegów mi się urwał i bardzo niefajnie się prowadzi, także taka to oto środa.
0: Kawałeczek od gałki biegów? Nie za bardzo wiem, o co chodzi, ale rzeczywiście to nie brzmi dobrze ten dzień, Lena, naprawdę. A jeszcze pozwólcie, że na sam koniec wypuszczę pierwszą głosówkę, którą Lena do mnie wysłała. Bardzo proszę. O, dokładnie. No, to czara goryczy. Naprawdę przelana. Mam nadzieję, Lena, że już będzie z górki i biegów nie trzeba będzie zbyt często zmieniać. Maneskin za chwilę Wesce, a później ci opowiem. Jeden z waszych ulubionych numerów. Dawid Kwiatkowski i Margaret Wesce.
2: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
7: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
6: Czyli frosty kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności.

0: to jest jeden z tych numerów, do których nóżka chodzi. I bioderko też chce chodzić. I wiercić się chce słoninką. I wcale się nie dziwię. All of my love. Świeżynka na naszej playliście to Iben i Easy Bizu. Tuż przed godziną 13 po 13. Kolejna godzina przepełniona hitami na czasie. Trochę przeterminowane, ale wciąż świetnie brzmi, więc gramy. Ostatni dzień lata. Gibbs i Igo za chwilę.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
3: Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
5: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
3: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
6: Za mnie.
7: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach dwie za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
9: Szukasz pewnego europejskiego auta z 8-letnią gwarancją, wyjątkową stylistyką w atrakcyjnej cenie? Citroen C3, Peugeot 208, Opel Corsa już od 69 900 zł. Autoryzowany dealer Peugeot, Opel, Citroen, Mojsiuk, Stare Bielice, Koszalińska 89. Zapraszamy.
10: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Król egzotyki ma nowy adres w Kołobrzegu. Nowe biuro podróży Rainbow w Galerii Karuzela już otwarte. Odwiedź nas i zaplanuj wakacje, które połączą zwiedzanie świata z wypoczynkiem. Rainbow. Teraz także w Galerii Karuzela w Kołobrzegu.
12: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
15: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
16: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
17: I zrobiła nam super pokój.
18: Mamo, dzięki!
19: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
22: Jeżeli dziś jedziecie przez Koszalin, zwróćcie uwagę na nowe zasady ruchu. Zmienił się układ pasów i oznakowanie na dwóch skrzyżowaniach. Monte Cassino z Kościuszki i Pileckiego oraz Władysława IV z drogą na Skwierzynkę. A w kolejnych godzinach coraz więcej przejaśnień. Padać już nigdzie nie powinno.
21: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
23: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Atak nożownika w szkole w Ostrołęce. Co najmniej 8 osób jest rannych. Na razie nie potwierdzono oficjalnie, że dwie są w ciężkim stanie. O szczegółach Jakub Krzyżak.
24: Najważniejsza informacja jest taka, że po krótkiej obławie policjanci zatrzymali 19-letniego napastnika. To uczeń zespołu szkół zawodowych nr 4 w Ostrołęce, gdzie doszło do ataku.
25: Policjanci z Ostrołęki w pobliżu plaży miejskiej zatrzymali 19-letniego mężczyznę.
24: Może pan potwierdzić informację, że to uczeń tej placówki?
25: Tak, to jest uczeń tej placówki.
24: Mówi mi starszy aspirant Marcin Sawicki z mazowieckiej policji. W ataku rannych zostało 8 osób, przekazał mi młodszy brygadier Adrian Stupski z Ostrołęckiej Straży Pożarnej.
26: Jest to 5 dzieci i 3 osoby dorosłe.
24: Na miejscu wciąż działają służby, 30 strażaków zabezpiecza miejsce zdarzenia, policja ustala jego dokładny przebieg.
23: Będzie taniej niż dziś. Minister energii podał maksymalne ceny paliw na jutro. I tak za 95 zapłacicie nie więcej niż 6,82, a za olej napędowy 7,74. To obniżka odpowiednio o 4,6 groszy na litrze. Nobel za odkrycie związane z syntezą związków organicznych. Francuz Henri Gagon, japoński naukowiec Kenzo Soai, laureatami Nagrody z Chemii.
0: Profesorowie odkryli, że jeżeli startujemy z niezbyt czystej mieszaniny, to są układy, w których możemy się spodziewać, że nagle dostaniemy taką lawinę powielania się jednej ze skrętności.
23: Tłumaczy profesor Wiktor Lewandowski z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, a jutro poznamy laureata Literackiej Nagrody Nobla.
21: SK Koszalin News.
22: Wrocław Wojtów, w Darłowie nie będzie realizowany budżet obywatelski na przyszły rok. Nie zostanie przeprowadzony nabór projektów ani głosowanie. Skąd taka decyzja? O tym Arkadiusz Klimowicz, burmistrz Darłowa.
1: Padliśmy trochę ofiarą własnego sukcesu. Wiele projektów, które rzeczywiście mieszkańcy potrzebowali, zostały zrealizowane.
22: Do tej pory w Darłowie zrealizowano 12 edycji budżetu obywatelskiego. Mieszkanki Kołobrzegu mogą zapisać się na bezpłatny cykl zajęć samoobrony. Zorganizowane zostaną przez Centrum Usług Społecznych. 8 spotkań odbędzie się w listopadzie. Warunkiem jest Kołobrzeska Karta Mieszkańca.
2: Kiedyś Sean Paul, a teraz Riviera. She Doesn't Mind. Obiecuję, że ten numer, jeden z waszych ulubionych, wam zagram. Będzie też Dawid Podsiadło. Będzie, a na drugą nóżkę Armin van Buuren. A rozpoczyna ostatni dzień lata Gips, Igo, Michu Sobkowski. Witajcie, zapraszam.

0: Cichosza, to w Stanach na antenie Radia SK. Stanach, wiemy to na pewno, czasem nosi szpilki, ale chyba nie za długo lubi w nich chodzić, co udowodniła podczas jednego z koncertów stadionowych, kiedy to szpilki w pewnym momencie zdjęła i oddała fance i śpiewała i tańczyła na boso. Wspominam o tym, bo znalazłem filmik z bicia rekordu Guinnessa w biegu na 100 metrów w szpilkach właśnie. To był bieg na bieżni, nie że jakąś promkę ogłosili w sklepie, nic z tych rzeczy. I jestem pod silnym wrażeniem, bo słuchajcie, taki rekord na 100 metrów wśród pań to jest 10 sekund i 49 setnych, a na szpilkach 13 sekund i 55 setnych, czyli szpilki opóźniają panie w sprincie tylko o jakieś 30%. Co ciekawe, sam Guinness zaznacza, że to rekord wśród pań, co może sugerować, że panowie też ten rekord ustanawiali, ale z tego filmików to szukać chyba nie będę. Riviera za chwilę, She Doesn't Mind, a później Dawid Podsiadło.
1: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
2: A może samotnika w Bieszczadach?
1: Daj znać na sk.pl.
3: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
1: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
5: Autopromocja. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Omade, Monseflore. Omade, Omade, Omade, Odeo, Riki Tiki, Deo, Deo, Riki Tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty
8: do sklepu Tik Tak Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Markowe wózki i bezpieczne foteliki samochodowe z bezpłatnym doborem i montażem w cenach niższych niż w internecie. Ogromny wybór zabawek i asortymentu dla dzieci od narodzin. A z kartą stałego klienta rabaty na zakupy. Tik Tak Koszalin, Traugutta 30.
5: I po reklamie.

0: Timbaland, Nelly Furtado, jeszcze Justin Timberlake, czyli Give It To Me na antenie radiowej. Daj mi te miejsca na pokładzie samolotu lecącego. Nie wiadomo dokąd, bo właśnie wiadomo z kim, ekipa radiowa. Oprócz tego wiadomo też kiedy, między 23 a 25 października. Z Warszawy to też jest pewne, ale dokąd to nie wiemy. Na tym polega odlot ściśle tajny, który robimy wam po raz kolejny. Kamila i Paulina są już na pokładzie samolotu. Wiktoria z chłopakiem również. To wieści z dzisiejszego poranka. I tam było w zgłoszeniu coś o diagnozie, że spakowani i na końcu jest napisane: czekamy na terapię. Tak, no ja jestem pewien, że terapia będzie skuteczna. Tak mniej więcej w 40%. Zgłoszenia do naszej akcji Odlot ściśle tajny w aplikacji Radia SK. Za chwilę David Guetta, później Glass Animals.
1: Radio SK. Reklama.
2: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: Tu tata, odbiór. Skręciłem w lewo, potem w prawo i... nie, skręciłem dwa razy w prawo. O nie, zgubiłem się!
6: Ty też zgub się w przygodzie na ranczu tajemniczych ścieżek w Iwęcinie między Koszalinem a Darłowem. Wśród atrakcji aż 3-hektarowy labirynt w kukurydzy ze strefami o różnym stopniu trudności. Farma dyniowa, jałówki Highland, punkt gastronomiczny serwujący dyniowe ciasta i ciepłe przekąski. Fantastyczne miejsce na odpoczynek dla rodzin i grup. Więcej na Facebooku i Instagramie rancza tajemniczych ścieżek.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
8: Prezydent miasta Kołobrzeg, Anna Mieczkowska i Radio SK zapraszają na trzecią edycję rapowego koncertu w ramach SK Music Tour. Wystąpią Fukaj, Brokis i Young Leosia. 14 listopada, godzina 19. Hala Millennium w Kołobrzegu.

0: Narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
0: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: I po reklamie.

0: Jeden z czterech nowych numerów od Taylor Swift, którymi poczęstowała nas w ramach bonusowej wersji swojej płyty. Taylor Swift i Patient Zero w Radiu SK tuż przed godziną 14. Po 14 bonus ode mnie muzyczny, jak zwykle. Axwell Ingrosso, More Than You Know. Krótko mówiąc, bardzo przyjemne hity na czasie Westy.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny. Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
2: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
3: Psst, cześć, tu Influencer, ten od Sen.
4: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino Kołowałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino Kołowałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
14: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Hej Koszalin! Zapraszamy od 14 października do Bistro Mamy Kocioł. Każde danie 24,99. Do każdego dania zupa gratis. Mamykocioł.pl. Koszalin, ulica Podgrodzie 1A, Fregata Parter. Zapraszamy!
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
19: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, Poprzeczna 6.
20: Roboty drogowe i utrudnienia na kilku ulicach w Koszalinie, ale za to pogoda będzie sprzymierzeńcem kierowców. W kolejnych godzinach sporo przejaśnień, padać nigdzie nie będzie. Na deszcz trzeba przygotować się jutro, czwartek ze sporym zachmurzeniem i z temperaturą poniżej 20.
19: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin Poprzeczna 6.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
21: Już prawie 14. Agata Chruściak, zapraszam. Napastnik, który zaatakował w szkole w Ostrołęce, to uczeń tej placówki. 19-latek ranił 8 osób z zespołu szkół zawodowych numer 4. Napastnik został złapany, jest ranny, próbował popełnić samobójstwo.
22: Policjanci z Ostrołęki w pobliżu plaży miejskiej zatrzymali 19-letniego mężczyznę.
23: Może pan potwierdzić informację, że to uczeń tej placówki?
22: Tak, to jest uczeń tej placówki.
21: Mówi Marcin Sawicki z mazowieckiej policji. Prezydent Ostrołęki po ataku zarządził, aby do szkół nie wpuszczać osób postronnych. Trwa teraz sztab kryzysowy. Posłowie posłowie mają być w tej sprawie jednomyślni. Sejm zajmuje się podwyższeniem akcyzy na alkohol. Pieniądze mają trafić w formie zwiększonej dotacji do NFZ. Tego oczekuje też prezydent, dlatego poprzemy ten projekt.
0: Byłby gotowy nawet zgodzić się na zaakceptowanie podwyżki podatków pod warunkiem, że pieniądze z tego tytułu zostaną zaadresowane do ochrony zdrowia. I teraz rządzący spełniają ten warunek.
21: Mówił poseł PiSu Zbigniew Kuźmiok. W całości za projektem głosować ma też rządowa koalicja.
1: Alkohol w Polsce jest relatywnie tani, no a dzisiejszy budżet ochrony zdrowia jest jaki jest.
21: Mówił Łukasz Osmalak z Polski 2050. Rząd szacuje, że wyższa akcyza przyniesie prawie 1,5 miliarda złotych do przyszłorocznego budżetu. 3 osoby w szpitalu to po zderzeniu osobówki z autobusem linii 77 w Bydgoszczy.
2: Do szpitali zostali przetransportowani zarówno kierowca, jak i pasażer z Audi, a także pasażerka autobusu.
21: Relacjonuje Jakub Skrzypek z tamtejszej policji. Ulica może być nieprzejezdna jeszcze przez 2 godziny.
17: SK Koszalin. Na czasie.
20: Jeżeli macie ochotę na małą podróż do Italii, nie trzeba nawet wyjeżdżać z Kołobrzegu. W niedzielę o 17:00 w Regionalnym Centrum Kultury koncert Mała Italia. Włoskie hity i świetni soliści. Z włoskiego klimatu przenosimy się prosto na polskie wesele. W sobotę o 18:00 w Teatrze Muzycznym Adria w Koszalinie. Impreza Polskie Wesele, czyli Wasze Zdrowie. Będzie muzyka, biesiada, tańce i oczywiście para młoda. A skoro o dobrej zabawie mowa, tej nocą też nie zabraknie. 25 października o 2:00 w nocy startuje Nocna Ściema w Koszalinie i jest bonus. Biegniemy w noc zmiany czasu, więc zegarki cofamy o godzinę, a wynik wygląda jeszcze lepiej.
24: Kto w tak zwanej potrzebie paliwowej, czyli bakowej, to czy warto w tym momencie jechać na stację? O tym dosłownie za kilkanaście minut na antenie Radia SK. Muzycznie Kizo i Bledka, przypomnę, będzie też świetny Neptunika i What If, a także Imagine Dragons, czy Sylwia Grzeszczak, Michał Sapkowski, witajcie.

0: Neptunica, What If na antenie Radia SK. Można być fanem Realu Madryt, woleć styl Cristiano Ronaldo, który ostatnio przeprosił fanów za swój wybuch gniewu po meczu reprezentacji, ale nie można, nie można odmówić wielkości Messiemu, prawda? Messiemu, który właśnie pożegnał się z reprezentacją Argentyny, strzelając przy okazji w tym swoim ostatnim meczu 126 bramkę, w 208 spotkaniu, dwa razy też w tym spotkaniu asystował i spłakał się w autokarze, co można zobaczyć na filmikach, które pojawiły się w sieci i czemu dziwić się w ogóle nie można. Jeden z komentarzy mocno mnie ujął, jeśli chodzi o tę sytuację. Messi płacze, Ronaldo przeprasza, a Lewandowski nadal strzela. Imagine Dragons, Szalec w Radiu SK. Za moment później Sylwia Grzeszczak i Mango.
1: Radio SK. Reklama. Król egzotyki ma nowy adres w Kołobrzegu. Nowe biuro podróży Rainbow w Galerii Karuzela już otwarte. Odwiedź nas i zaplanuj wakacje, które połączą zwiedzanie świata z wypoczynkiem. Rainbow, teraz także w Galerii Karuzela w Kołobrzegu.
2: Drodzy mieszkańcy, czas na finał 14. edycji koszalińskiego budżetu obywatelskiego. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i wybierzcie interesujące Was projekty. Głosowanie potrwa do 19 października. Nasze miasto może stać się lepsze dzięki Waszej aktywności. Zapraszam, Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
3: W kinie Helios to Ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
4: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
5: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort & Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na czwartą edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort & Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
6: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy Van Life, Retro i Zlot Przystanek Targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i Festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się Twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
7: Gastorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
7: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Gastoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
8: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
7: Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
9: Jesz batonika! A mówiłaś, że jesteś na diecie?
10: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
11: Szukasz pewnego europejskiego auta z 8-letnią gwarancją, wyjątkową stylistyką w atrakcyjnej cenie? Citroen C3, Peugeot 208, Opel Corsa. Już od 69 900 zł. Autoryzowany dealer Peugeot, Opel, Citroen, Mojsiuk. Stare Pielice, Koszalińska 89. Zapraszamy.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Remont łazienki przede mną. Gdzie w Kołobrzegu znajdę wszystko w jednym miejscu? Świetne płytki, nowoczesną kabinę i profesjonalny projekt.
12: Tylko Ceramiks płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25. Mają fantastyczne kabiny, new trendy, teraz taniej o VAT. A do tego ogromny wybór płytek z całego świata. Wymarzony projekt łazienki oraz transport wszystkich zakupów otrzymasz od nich zupełnie za darmo. Nie zwlekaj, odwiedź salon Ceramiks płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25.
14: I po reklamie.

0: Shakira, Shakira. Nena Morena, Antenie Radia SK. Przecież ja wam obiecałem informacje na temat maksymalnych cen detalicznych paliw obowiązujących jutro. Już daję znać, że będzie minimalnie, ale taniej o 3 grosze, jeśli chodzi o 95, bo będzie kosztować maksymalnie 6,83. O 3 grosze, jeśli chodzi o 98. Nie, no to już luksus, tak tankować za 7,71. Naprawdę. Olej napędowy będzie kosztował jutro 7,74, dziś 6 groszy więcej. Bez tego pakietu CPN te ceny by naprawdę odleciały. Z tych odlotów to ja zdecydowanie mocno wam proponuję odlot ściśle tajny. Wiecie z kim? Z ekipą Eski. Wiecie kiedy? To jest ten weekend 23-25 października, ale nie macie do ostatniej chwili pojęcia dokąd. I to jest w tym bardzo, bardzo fajne. Zgłoszenia za pomocą aplikacji Radia Eska. Jutro nie, ale w piątek jak najbardziej kolejna osoba znajdzie się wraz z osobą towarzyszącą z biletami na pokładzie naszego samolotu lecącego do... Zalia, tylko kochaj mnie, Westę, za moment.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamej Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Hej Koszalin! Zapraszamy od 14 października do Bistro Mamy Kocioł. Każde danie 24,99. Do każdego dania zupa gratis. Mamykocioł.pl. Koszalin, ulica

0: Serbuk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX.

0: Jest Bank. Siła przedsiębiorców.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.

0: Loner i Back to Yours w Radiu SK tuż w godzinę 15. Czy w dobrych, tego nie wiem, ale w rękach wam zostawiam na pewno. Za chwilę będę razem z wami Sonita i Korościel po godzinie 15 i hity na czasie. Somber, My Body Isn't Ready od chłopaków już za chwilę. Michu Sobkowski, mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 12. Cześć.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: Reklama. Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kabanosy. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Oraz wszystkie produkty Kraina Wędlin Nature. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
2: Phonix Ból Uszu Max.
1: Słucham?
2: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phonix Ból Uszu Max?
2: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Psst! Cześć! To Influencen, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
12: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
11: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady, 10,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. Kaufland.
13: Wygenerowano z AI.

0: i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo mediaexpert, taniej masz.
2: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 7 października. Cena przed obniżką 15,95.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
7: Na termometrach w Koszalinie 18 stopni. Warto wykorzystać ten dzień, bo od jutra pogoda wyraźnie się pogorszy. Synoptycy zapowiadają deszcz, a miejscami mocniej powieje. Na drogach też robi się tłoczniej. Więcej aut na Traugutta, Władysława IV, Połczyńskiej oraz Zwycięstwa.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
8: Już prawie 15, Agata Chruściak, zapraszam. 8 osób trafiło do szpitala, 2 z nich już opuściły placówkę. To najnowsze informacje po ataku nożownika w szkole w Ostrołęce. O szczegółach Jakub Krzyżak.
9: Wszyscy poszkodowani są w stanie niezagrażającym ich życiu, przekazał mi prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.
10: 2 osoby znajdują się w szpitalu w Łomży, 6 osób znajdowało się w Ostrołęce, ale 2 osoby już opuściły szpital.
9: Jak ustaliłem, oprócz poszkodowanych do szpitala w asyście policji został przetransportowany też napastnik. Miasto uruchomiło specjalną pomoc psychologiczną dla uczniów szkoły, w której doszło do ataku, i innych placówek, a także dla wszystkich mieszkańców, którzy poczuli się dotknięci tą tragedią.
8: A mieszkańcy są w szoku.
11: Przerażające, tak? Tym bardziej, że też mamy dziecko, które za chwilę pójdzie do szkoły średniej.
12: Bardzo straszne. W całej Polsce się to rozprzestrzenia.
8: Usłyszała od mieszkańców Ostrołęki nasza reporterka Marta Szabłowska. Dawid Kajusz z zarzutami. Prokuratura zdradza szczegóły po przesłuchaniu lekarza i radnego KO w sprawie szpitala południowego. Ma on odpowiadać m.in. za popełnienie oszustwa na ponad 500 000 zł. Chodzi o złożenie faktur, w których zawarte były niezgodne z faktami dane. Dawid K. nie przyznał się do winy. Przypomnijmy, media ustaliły, że Dawid K. m.in. jako koordynator SOR-u bez specjalizacji w szpitalu południowym zarobił w zeszłym roku ponad 1,5 miliona złotych, choć jego grafiki pokrywały się m.in. z jego działalnością polityczną. Jedno oczko w dół. Polska spadła w rankingu FIFA na 37 miejsce. Biało-czerwonych wyprzedziła Szwecja. W zestawieniu FIFA liderem wciąż Hiszpania, drugie miejsce zajmuje Argentyna, a trzecie Francja.
13: SK Koszalin News.
7: Oliwia Kisielewska, kierowcy w Koszalinie, uwaga na zmiany. Od dziś nowa organizacja ruchu na skrzyżowaniach Monte Cassino, Kościuszki, Pileckiego oraz Władysława IV i na Skwierzynkę, mówi Michał Żuber, dyrektor zarządu dróg i transportu.
14: Wprowadzamy podobne oznakowanie, jakie jest przy ulicy Wąwozowej, czyli ograniczamy do 2 pasów. Przepustowość w żadnym wypadku nie spadnie.
7: W pierwszych dniach warto uważnie patrzeć na znaki. Prezentacje firm, oferty pracy, konkursy i muzyka na żywo. 25 października w hali widowiskowo-sportowej odbędą się Koszalińskie Targi Przedsiębiorczości.
13: Sońta i Goroście, czyli SK w Radiu SK.
15: Witajcie kochani, 2 minuty po 15, to jest środa. Cinek zawsze mówi, środa minie, tydzień zginie. Co nie, Cinek?
16: Tak, a Michał zawsze mówi, środa, dzień bardzo ciekawy, interesujący i z radosnym finałem.
15: Tak jest, gramy piękne piosenki, a później coś pogadamy. Somber My Body Isn't Ready w Radiu SK. Kochani, witamy serdecznie.

0: Why? Shawn Mendes ma piosenkę tak dobrą, że nazwał ją 3 razy. Why?
1: Wciąż nie znalazł odpowiedzi na te pytania. Why? Proszę Państwa, jeżeli pytacie why, macie się zgłosić do Radia Zetka, Radia SK, to odpowiadamy, ponieważ mamy konkurs Państwa Miasta. Co nie cinek?
0: Tak jest, dzisiaj literka M, jak Marcin Sońta z Radia SK.
1: Albo Michał Koroszczel z Radia SK.
0: Pytanie przykładowe, jak nazywa się najlepszy prezenter Radia SK,
1: Michał
0: który
1: Koroszczel.
0: Nie myli nazwy stacji. Zapraszamy serdecznie, zostawiajcie numery, swoje numery na SK-owym Messengerze i my będziemy za chwilę do Was oddzwaniać i gramy.

0: Kancelaria w Radiu SK. 16 minut po 15. Gramy w Państwa Miasta.
1: Państwa Miasta w Radiu SK.
0: A dzisiaj grają z nami słuchaczka Monika. Cześć Monika.
2: Cześć, cześć, obecna.
0: Czy to ty jesteś ta słynna dziewczyna ratownika?
2: Też.
0: All right, ale trafiłem. Twoim rywalem jest Mateusz. Cześć Mateusz.
3: A witam serdecznie, cześć wszystkim.
0: Czy to ty jesteś ten słynny Mateusz Morawiecki?
3: Nie, słynny Mateusz z pomocy drogowej.
0: Okej, bardzo nam miło.
4: Bardzo miło, czyli latasz na lawecie, tak? Dobrze rozumiem?
3: Tak jest, dokładnie.
4: Czy ty zawsze jesteś najbliżej, nie? Sytuacji.
3: No, jakby nie patrzeć, to tak.
4: Zobaczymy,
3: na
4: jak będzie
3: kolizji wypadku.
4: Z naszymi kategoriami w konkursie Państwa Miasta. Dzisiaj literka M jak muchozol. Na odpowiedź macie 3 sekundy. Odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak punkt dla przeciwniczki albo przeciwnika. I wygrywa osoba, która pierwsza zbierze punktów 3. Odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Mateusz, a potem Monika. Literka M, zaczynamy od Mateusza. Mateuszu, coś dużego.
3: Maluch,
0: czy jest duży, kurczę.
4: W twojej kategorii jest mały.
0: No właśnie, no. Ale już w samym słowie maluch mamy zaprzeczenie dużego.
4: Ale
0: no
4: nie, ciekawa odpowiedź, rzeczywiście.
0: Ciekawa, ale nie możemy uznać punkt dla
3: Moniki.
0: Ale
3: jakby nie patrzeć, ludzie kiedyś dużo się pakowali do malucha to i prawda. Na wakaty jeździli.
4: To prawda, ale już potem nie udawało im się wyjść nigdy.
0: Siedzą tam do tej pory.
4: Mamut to jest dobra odpowiedź na przykład. Przechodzimy w takim razie do Moniki. Moniko, twoja kategoria, coś małego.
2: Mucha.
0: Mucha jest mała. Monika prowadzi 2-0. Mateusz, jak chcesz nawiązać jeszcze rywalizację, to teraz musisz odpowiedzieć.
4: Twoja kategoria, zdanie, które można powiedzieć w szkole.
3: Muszę do toalety.
0: Brawo, bardzo oczywiście, fajnie, że tak, ale mam nadzieję, że dokończysz grę z nami jeszcze.
3: Oczywiście.
4: Moniko, jak odpowiesz, to wygrasz mimo starań ogromnych Mateusza. Twoja kategoria, zdanie, którego nie można powiedzieć na ślubie.
2: Mogę kiedy indziej?
0: Brawo, to jest dobra wygrywasz. Odpowiedź.
4: Gratulacje w takim razie. Monika wybiera sobie nagrodę. Czy to będzie butelka, czy torba radiańska?
2: Torba.
4: Torba dla ciebie, butelka w takim razie dla Mateusza. Dziękujemy wam bardzo za grę i cukierki, ciasteczka, serduszka, całuski, co tam chcecie.
0: Trzymajcie się, pa.
4: Pa.
1: Państwa Miasta w Radiu SK. Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
8: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent?
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
8: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Tu tata, odbiór. Skręciłem w lewo, potem w prawo i... Nie, skręciłem dwa razy w prawo. O nie, zgubiłem się.
12: Ty też zgub się w przygodzie na ranczu tajemniczych ścieżek w Iwęcinie między Koszalinem a Darłowem. Wśród atrakcji aż 3-hektarowy labirynt w kukurydzy ze strefami o różnym stopniu trudności. Farma dyniowa, jałówki Highland, punkt gastronomiczny serwujący dyniowe ciasta i ciepłe przekąski. Fantastyczne miejsce na odpoczynek dla rodzin i grup. Więcej na Facebooku i Instagramie rancza tajemniczych ścieżek.
13: I po reklamie.

0: Hity na czasie, chłopaki, Kuba i Kuba. Tak nazywa się ten numer. Za 27 minut godzina 16. A teraz coś naprawdę nowego w Radiu SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Taka jest prawda i z tym nie dyskutujemy. I teraz zagramy piosenkę Hard to be Around DJ-a Tiesto, bo bardzo się cieszymy, że DJ Tiesto przyjeżdża do Polski. W czerwcu przyszłego roku zagra na stadionie Legii Warszawa i to będzie taki 4-godzinny set DJ-ski świetny.
2: No to dobrze, że przyjedzie, ale teraz nie będziemy grali DJ-a Tiesto, bo chcę ci przypomnieć, że Marcin, poczekaj. Chcę ci wspomnieć, że szef Radia SK powiedział, że to jest audycja wspólna i wspólnie podejmujemy decyzję co do kontentu w tym programie.
0: Tak? Dlatego podjęliśmy decyzję, że zagramy DJ-a Tiesto.
2: Właśnie nie podjęliśmy, ponieważ ja nie wiem, czy lubię tę piosenkę, a ja lubię te piosenki, które znam.
0: To musisz
2: spróbować. I właśnie dlatego teraz zagramy piosenkę Every Time We Touch Cascada. Proszę bardzo.

0: I swear, just like a pill i Pink w Radiu SK. Co za piękny dzień, słońce świeci, 7 października. A jeszcze w kalendarzu sprawdzam, że jest dzień borsuka.
1: Nie, wczoraj był dzień borsuka, dzisiaj jest dzień wanny, czyli co najwyżej dzień mycia borsuka.
0: Mycia borsuka tego, co czym w szybę stuka.
1: Nie, prowokujesz mnie.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja. Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać. Adela, Ain't in LA.
2: Czeka w propozycjach do listy na sk.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
3: Zapraszam, Michu Sobkowski.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
8: Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Drodzy mieszkańcy, czas na finał 14. edycji koszalińskiego budżetu obywatelskiego. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i wybierzcie interesujące Was projekty. Głosowanie potrwa do 19 października. Nasze miasto może stać się lepsze dzięki Waszej aktywności. Zapraszam, Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
12: I po reklamie.

0: Burning Body i Tough Flow w Radio SK.
1: A bo Tove Lo, bo ona jest ze Skandynawii, więc...
0: Z Finlandii chyba.
1: Tak, Tove Lo. Tak jak Tove Jansson, tak to napisała Muminków.
0: Ona pewnie czytała, ta Tove Lo pewnie czytała Muminków.
1: Nie, tak. Ciekawe, czy czytała Tove Jansson, czy Tove Jansson.
0: No już daj mi spokój, za chwilę nie
1: okay, przepraszam.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
3: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
2: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
5: Prezydent miasta Kołobrzeg, Anna Mieczkowska i Radio SK zapraszają na trzecią edycję rapowego koncertu w ramach SK Music Tour. Wystąpią Fukaj, Brokis i Young Leosia. 14 listopada, godzina 19, Hala Millennium w Kołobrzegu. Uwaga Kołobrzeg! Dla posiadaczy kołobrzeskiej karty mieszkańca bilet za jedynie 49 zł do kupienia na e-bilet.pl.
6: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
7: Omade, monseflore, omade, omade, omade, odeo, riki, tiki, deo, deo, riki, tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty! Do sklepu Tik Tak Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Markowe wózki i bezpieczne foteliki samochodowe z bezpłatnym doborem i montażem w cenach niższych niż w internecie. Ogromny wybór zabawek i asortymentu dla dzieci od narodzin. A z kartą stałego klienta rabaty na zakupy. Tik Tak. Koszalin Traugutta 30.
8: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
9: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort & Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na czwartą edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort & Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
10: Hej Koszalin! Zapraszamy od 14 października do Bistro Mamy Kocioł. Każde danie 24,99. Do każdego dania zupa gratis. Mamykocioł.pl. Koszalin, ulica Podgrodzie 1A, Fregata Parter. Zapraszamy!
11: Szukasz pewnego europejskiego auta z 8-letnią gwarancją, wyjątkową stylistyką w atrakcyjnej cenie? Citroen C3, Peugeot 208, Opel Corsa już od 69 900 zł. Autoryzowany dealer Peugeot, Opel, Citroen, Mojsiuk, Stare Bielice, Koszalińska 89. Zapraszamy.
12: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Król egzotyki ma nowy adres w Kołobrzegu. Nowe biuro podróży Rainbow w Galerii Karuzela już otwarte. Odwiedź nas i zaplanuj wakacje, które połączą zwiedzanie świata z wypoczynkiem. Rainbow, teraz także w Galerii Karuzela w Kołobrzegu.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
17: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, Poprzeczna 6.
18: O tej porze spory ruch na ulicach Koszalina. Gęsto jest m.in. na skrzyżowaniu Traugutta 4 marca i Zwycięstwa, na Rondzie Solidarności, a także na ulicach Słowiańskiej, Armii Krajowej, Orląt Lwowskich i Władysława IV. Na termometrach mamy 18 stopni, a jutro deszczowo i do 17.
17: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin Poprzeczna 6.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
19: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Nie rzucał się w oczy, był bardzo cichy, ale zapowiadał, że chce, żeby zrobiło się o nim głośno. Tak o sprawcy ataku w szkole w Ostrołęce mówi jedna z uczennic.
20: Z tego, co nam wiadomo, to z jego ust padły słowa, że chciałby, żeby w jego urodziny było głośno o nim i dzisiaj ma urodziny.
19: Sprawca był wcześniej notowany za posiadanie narkotyków, był pod opieką psychologa i specjalistów. Teraz służby sprawdzają plecak, który znaleziono przed budynkiem szkoły.
21: Na miejscu pracują policyjni, pirotechnicy i badamy zawartość tego plecaka.
0: Rozmawiamy z młodzieżą, przesłuchujemy świadków, zabezpieczamy monitoring.
19: Relacjonuje rzecznik policji w Ostrołęce Tomasz Żerański. Poszkodowanych zostało w sumie 9 osób, dwie z nich opuściły już szpital. Sprawca również przebywa w szpitalu. Może mu grozić do 10 lat więzienia. Dawid K., główny bohater afery w warszawskim szpitalu południowym, z zarzutem oszustwa na ponad 500 000 zł. Wystawiał faktury za pracę w szpitalu, choć w praktyce jej nie wykonywał.
15: W skrajnych przypadkach mamy potwierdzenie, że przebywał albo poza Warszawą, albo nawet poza granicami państwa polskiego.
19: Mówi Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Wobec mężczyzny zastosowano dozór policyjny i poręczenie majątkowe, ma też zakaz opuszczania kraju. Nadal jest nieuchwytny to kangur, który od 2 miesięcy hasa po okolicach gminy Zduny pod Łowiczem. Problemem może być jednak nadchodząca zima, tłumaczy Mikołaj Butryński z łódzkiego zoo.
21: Kiedy już ta temperatura jest znacznie bliższa zeru, to wtedy nasze kangury wchodzą już do środka na wybieg wewnętrzny.
19: A tam do dyspozycji mają specjalne lampy grzewcze.
22: SK Koszalin. Sport.
18: Oliwia Sielewska. Sportowa jesień w regionie nabiera tempa. W Strzekęcinie odbędzie się już 35. rodzinny piknik biegowy Orla Pieść. W programie 5-kilometrowy bieg główny, marsz Nordic Walking na tym samym dystansie oraz krótsze biegi dla dzieci i młodzieży. Zapisy trwają do 15 października, a zawody odbędą się 17. Kolejne biegowe wydarzenie to Nocna Ściema, która w tym roku odbędzie się już po raz 16. Do wyboru 7 km, półmaraton, maraton, biegi dla dzieci, a także Nordic Walking. Nocna Ściema wystartuje w nocy z 24 na 25 października.
22: Santa
23: i Kościel,
22: czyli SK w Radiu SK.
24: Radio SK. 2,5 minuty po godzinie 16 można powoli wychodzić z pracy, chyba że pracujecie do 15, to można wychodzić znacznie szybciej. Michał Kościel
25: i Marcin Sońta.
24: Witamy w środę i gramy dla was. Damiano, Dawid, już teraz the first time w Radiu SK.

0: Loser, Tame Impala w Radiu SK. I to jest świetny numer i to bym sobie nucił, gdybym tylko umiał nucić. 13 minut po 16, słuchacie Radia SK.
1: Bum, bardzo fajna końcówka. Słuchaj, wszyscy już wiedzą, że Książulo wprowadził swoją pizzę do Żabki, no. I wiedziałem, że to się stanie. I się stało, że wszyscy teraz wrzucają do internetu, jak testują te pizze, jak ona smakuje i tak dalej, że wszyscy to robią to jeszcze. Ale zrobił to niestety wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Zarejestrowały to nasze mikrofony.
2: Pojawiła się nowa pizza. Wiecie kogo? Podobno każda z nich ma 12 plasterków salami. Ta ma. 12, czyli tyle miesięcy, ile masz teraz na zmianę nazwiska po rozwodzie. Dotychczas były 3.
3: No. No i to jest fajne, widzisz, bo ludzie się fajnie bawią w internecie. Walą w Książula, Książulo gasi pożary, a potem wjeżdża pan, przypomnij, jak się nazywa?
1: Arkadiusz Myrcha.
3: Wjeżdża pan Boomer i nagrywa coś takiego, że są pobite gary i nikomu już się nie chce w to bawić.

0: Poza tobą nic, to Oliwka w Radiu SK, prawie 20 minut po godzinie 16. Takie buty, ten konkurs za chwilę wjeżdża na antenę Radia SK. Będziemy wam rozdawali 1000 zł na buciki. Zadanie jest takie, żeby wejść na sk.pl i napisać, w czyje buty byście chcieli wejść na jeden dzień. Michale, to jest pytanie, na które ty odpowiesz dzisiaj. Dlaczego? No.
1: W czyje buty ja chciałbym wejść na jeden dzień? Ja ci powiem, w czyje buty ja wchodziłem, chociaż to jest historia mocno mnie upokarzająca.
0: Słucham.
1: Ja miałem ogólnie jako kolegę, który bardzo dobrze grał w piłkę nożną na takim dość wysokim poziomie i on często dostawał nowe buty za darmo, tylko on nie cierpiał, jak one były takie sztywne. A mieliśmy taką samą stopę, ja mówię, weź pochodź w nich, trochę mi je rozbijesz.
0: Czy ty rozchodziłeś profesjonalnie korki? No może
1: ja rozchodziłem profesjonalnie korki. Moja rola została sprowadzona do rozpychacza butów pół piłkarza. Dasz wiarę? Mam nadzieję, że wy macie lepsze historie.
0: Słuchaj, bo ja mam niedługo wesele, kupiłem sobie takie półbuty. Co ty robisz w weekend? Będziesz gdzieś chodził?
1: Za dwie dychy mogę chodzić w gumowcach. W czyje buty byście weszli i dlaczego? Piszcie na sk.pl. Czekają pieniądze na buciory.
2: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Nowy rok akademicki na wypasie?
8: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
9: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
11: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
12: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Castorama.
15: Teoria
13: i praktyka.
15: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
13: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
15: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
13: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: I po reklamie.

0: Farruko w Radio SK.
1: Sponsorem konkursu jest Wojas, polski producent obuwia.
0: Takie buty w Radiu SK i tylko w Radiu SK. Wchodzicie na SK.pl i piszecie nam, w czyje buty byście chcieli wejść na jeden dzień i dlaczego. Czy to będzie jakiś piosenkarz, aktorka być może, do wyboru, do koloru. I w tej sprawie jest z nami Marcin. Witamy cię, Marcin.
2: Witam serdecznie.
0: W czyje buty chciałbyś wejść, Marcinie?
2: Ja bym chciał wejść w buty swojego teścia Władka.
0: A po co?
2: Żeby poczuć tego countryside era, wstać rano, iść wydoić krówki, mieć swoje mleko.
0: Aha. Twój teść jest countryside era, tak? Jego? Czyli
2: jasne.
0: Jest rolnikiem, czy też farmerem bardziej by pasowało w tej sytuacji?
2: Może można tak powiedzieć, że jest rolnikiem na teraz takiej platformie i jak widzę tego filmiki, jak on tam dodaje różne, że robi z mleka, sery i tak dalej, to mi tylko ślinka cieknie i tak trochę czuję, że mi krew zalewa.
3: No jasne, i wiesz co, jest prosty podział między rolnikiem a farmerem, po prostu farmer ma strzelbę, a rolnik nie. To ma strzelbę czy nie, twój teść?
2: Nie ma.
3: Nie ma, no to rolnik. Słuchaj, 1000 zł dla ciebie, do wykorzystania w salonach Wojas i na wojas.pl, co ty na to?
2: Jestem za.
3: All right, no to gratulacje serdeczne, mamy dla ciebie nawet spontaniczne oklaski.
0: Staśmy. To jakie to będą buty w takim razie, żeby to tak dobrze na to pole pasowało?
2: Nie wiem, myślę, że może jakieś mokasyny.
0: Okej, okay, to miłych zakupów ci życzymy. Baw się dobrze.
2: Dzięki wielkie.
3: Wszystkiego dobrego.
0: A zapraszamy na SK.pl.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na wojas.pl.

0: Za 20 minut 17 słuchacie Radia SK, to Mrozu, piosenka z początków kariery, kiedy Mrozu znał tylko słowo na literkę M, miliony monet, Mrozu w Radiu SK.
1: Autopromocja. Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
3: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
4: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
9: Nie, a powinnam?
8: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
9: I możesz z nich korzystać?
8: Jasne, w każdej chwili.
9: To i ja się zapiszę.
8: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
10: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
11: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
12: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
14: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
15: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
16: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz.

0: MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
1: A cappuccino też za piątkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Prezydent miasta Kołobrzeg Anna Mieczkowska i Radio SK zapraszają na trzecią edycję rapowego koncertu w ramach SK Music Tour. Wystąpią Fukaj, Brokis i Young Leosia. 14 listopada, godzina 19, Hala Millennium w Kołobrzegu. Uwaga Kołobrzeg! Dla posiadaczy kołobrzeskiej karty mieszkańca bilet za jedynie 49 zł do kupienia na ebilet.pl.
6: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
7: I po reklamie.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: To jest taki rytm, że idealnie pasuje do wychodzenia z pracy. Chyba się zgodzisz.
1: Tak, to szybkim krokiem po schodach najlepiej tu w dół.
0: Za chwilę newsy, festy, zapraszamy.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra, 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99, 6 opakowań na osobę. Kaufland.
6: Król egzotyki ma nowy adres w Kołobrzegu. Nowe biuro podróży Rainbow w Galerii Karuzela już otwarte. Odwiedź nas i zaplanuj wakacje, które połączą zwiedzanie świata z wypoczynkiem. Rainbow, teraz także w Galerii Karuzela w Kołobrzegu.
7: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
8: Drodzy mieszkańcy, czas na finał 14 edycji koszalińskiego budżetu obywatelskiego. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i wybierzcie interesujące Was projekty. Głosowanie potrwa do 19 października. Nasze miasto może stać się lepsze dzięki Waszej aktywności. Zapraszam. Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
9: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
10: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
14: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się Twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
15: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Nurblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
16: To będzie ostatnia reklama. Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
19: W Koszalinie i regionie pogoda wyraźnie się pogorszy. Rano jeszcze będzie słonecznie i sucho, a termometry wskażą maksymalnie 17 stopni. Po południu aura się zmieni, synoptycy zapowiadają opady deszczu i silniejsze podmuchy wiatru. Parasol zdecydowanie warto mieć pod ręką.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
20: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Wyszedł ze szpitala, jest w policyjnej izbie zatrzymań. To najnowsze informacje o sprawcy ataku w Ostrołęce. 19-latek przyszedł dziś do szkoły z nożem i ranił w sumie 9 osób. Atak o tym, co wydarzyło się w szkole, mówi jedna z uczennic.
21: Nożownik, żeby zwrócić uwagę i zrobić tłok, z tego co mi wiadomo, podpalił plecak i położył go obok, żeby zrobić zamieszanie. I w momencie, w którym zrobiło się tłoczno, to wykorzystał sytuację.
20: Napastnika zatrzymano po kilkudziesięciu minutach poszukiwań na terenie miejskiej plaży. wystarczy. Natychmiast po zgłoszeniu o ataku w szkole pojawiły się służby. Wdrożyliśmy też procedury bezpieczeństwa, podkreśla prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.
0: Dyrektorzy zostali poinformowani o zakazie wpuszczania osób postronnych na teren szkoły. Równolegle została uruchomiona pomoc psychologiczna.
20: Wiadomo, że napastnik był wcześniej znany policji, miał być notowany za narkotyki. Wyrok zapadnie za 2 tygodnie. Kończy się proces w sprawie tragicznego wypadku na autostradzie A1, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Dziś wygłoszono mowy końcowe na ławie oskarżonych Sebastian M.
17: Gdyby była możliwość 20 lat, nosiłbym o 20 lat. Gdyby była możliwość 30 lat, nosiłbym o 30 lat.
20: Mówi Łukasz Kowalski, pełnomocnik rodzin ofiar. Sebastianowi M. grozi 8 lat więzienia. Stopy procentowe bez zmian. Decyzję podjęła dziś Rada Polityki Pieniężnej, a przypomnę, główna referencyjna stopa NBP wynosi 3,75%.
15: SK Koszalin News.
19: Oliwia Kisielewska. Koszalinianie decydują, na co wydać miejskie pieniądze. W tegorocznym budżecie obywatelskim pod głosowanie trafiły 83 projekty.
22: Wśród propozycji znalazły się pomysły dotyczące m.in. budowy i modernizacji infrastruktury sportowej, placów zabaw, chodników, miejsc parkingowych.
19: Mówiła Anna Makarewicz, rzecznik prezydenta Koszalina. Głosować można do 19 października. Szkoły w gminie Sławno będą bardziej przyjazne uczniom. W Warszkowie i Wrześnicy powstaną sale wyciszeń, kąciki sensoryczne i ogrody deszczowe. Inwestycja za ponad 370 tysięcy złotych otrzyma unijne wsparcie.
15: Sońta i Korośce.
19: Czyli SK.
15: SK.
23: To jest Radio SK. Kochani, 17:02. Słyszeliście pewnie o tym kangurze, który 2 tygodnie temu, czy tam 2 miesiące temu uciekł z łowicza i nie mogą go złapać. To słuchacz tutaj zadzwonił, zostawił głosówkę na SK-owym Messengerze, że kangur był widziany na zakupach w Złotych Tarasach. Wiesz?
24: Co ciekawe, miał własną torbę.
23: Właśnie. I w tej...
24: I gramy dalej, panie i panowie. 2,5 minuty.

0: Eminem, Lose Yourself w Radiu SK, 11 minut po godzinie 17.
1: To słuchaj teraz tego odcinek i zgadnij, co to jest za numer.
0: O jednej nutce. Znaczy było więcej, ale Pretty Woman.
1: Pretty Woman, tak. Puszczam go nie przez przypadek, bo dzisiaj przeczytałem w internecie coś, co absolutnie zmienia mój pogląd na ten film.
0: Okej.
1: Na początku filmu ten przystojny biznesmen, Richard Gere go gra, nie?
0: A?
1: On spotyka tę kobietę lekkich obyczajów, tę Julie Roberts, i ona mówi mu, że za godzinę to będzie $100.
0: Aha.
1: I on niewiele myśląc mówi, słuchaj, na cały tydzień cię biorę i płacę $3000. I ona jest w niebo wzięta, bo uważa, że to jest deal życia. Że to jest deal życia,
0: tak,
1: absolutnie $3000.
0: Tak, no.
1: Tymczasem zatrzymajmy się na moment. Bo $3000 za tydzień to jest $20 za godzinę.
0: Jedna piąta.
1: Normalnie ona brała $100 za godzinę, a on sobie załatwił $20 za godzinę. I właśnie dlatego...
0: To on jest biznesmenem.
1: On jest biznesmenem, no. Dokładnie.
0: I on ma więcej kasy w portfelu.
1: Zdecydowanie.
0: No a wy, kochani, jakie znacie niekonwencjonalne sposoby na oszczędzanie?
1: Właśnie, nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze na najbardziej kreatywny sposób na oszczędzanie. Za taki będą nagrody. Czekamy.

0: Gdybym się jeszcze raz żenił, Cinek, to wziąłbym sobie na weselu tę piosenkę na mój pierwszy taniec. To była Rose.
1: Nie wytrzymałbyś do końca pierwszego tańca kondycyjnie.
0: Wytrzymałbym, na luzie. Kochani, rozmawiamy dzisiaj o bardzo oryginalnych sposobach na oszczędzanie. W tej sprawie nagrywacie głosówki na eskowym Messengerze.
2: Najlepsze oszczędzanie mojego męża? Chować przede mną kasę, żebym jej nie rozwaliła.
1: No tak, to jest jakiś sposób. Aczkolwiek ja na przykład lepszy sposób mam, moim zdaniem. Jak zamarznie trakcja i wiem, że będą opóźnienia na kolei, to wsiadam szybko do pociągu, bo wiem, że będę jechał za tą samą kasę dwa razy dłużej.
0: Jakie są wasze sposoby na oryginalne oszczędzanie? Nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze. Będą nagrody dla najbardziej kreatywnych.
3: Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Phonix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Phonix Ból Uszu Max?
7: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Szukasz pewnego europejskiego auta z 8-letnią gwarancją, wyjątkową stylistyką w atrakcyjnej cenie? Citroen C3, Peugeot 208, Opel Corsa. Już od 69 900 zł. Autoryzowany dealer Peugeot, Opel, Citroen, Mojsiuk. Stare Pielice, Koszalińska 89. Zapraszamy. Bring the beat back.

0: Zeruk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Tu tata, odbiór. Skręciłem w lewo, potem w prawo i... Nie, skręciłem dwa razy w prawo. O nie, zgubiłem się.
3: Ty też zgub się w przygodzie na ranczu tajemniczych ścieżek w Iwęcinie między Koszalinem a Darłowem. Wśród atrakcji aż 3-hektarowy labirynt w kukurydzy ze strefami o różnym stopniu trudności. Farma dyniowa, jałówki Highland, punkt gastronomiczny serwujący dyniowe ciasta i ciepłe przekąski. Fantastyczne miejsce na odpoczynek dla rodzin i grup. Więcej na Facebooku i Instagramie rancza tajemniczych ścieżek.
4: I po reklamie.

0: To ten moment, kiedy Szybcy i Wściekli byli również wzruszający, czyli See You Again, Wiz Khalifa i Charlie Puth w Radiu SK za 28 minut, godzina 18. Tymczasem my pytamy, jakie macie niekonwencjonalne sposoby na oszczędzanie pieniędzy w trudnych czasach i wy nagrywacie swoje głosówki na SK-owym Messengerze. Słuchamy!
1: No, jestem na tyle oszczędna, że potrafię jechać z listą zakupów i każdą jedną rzecz kupić w innym sklepie. To akurat wtedy jest promocja.
2: No ciekawy to jest sposób na oszczędzanie.
0: Tym bardziej przy tych cenach benzyny, nie?
2: Właśnie. Ale wiesz co, jak na przykład jest 30 sklepów, to pani jeździ od jednego do drugiego? Ja uważam, że to jest naprawdę praca godna pochwalenia i wysyłamy pani eskowe gadżety jakieś, co ty na to?
0: Tak, butelkę, a jeżeli chce pani torbę, to trzeba nagrać drugą głosówkę.
2: Właśnie.
0: Tak jak pani potrafi.
2: Butelka oczywiście na benzynę.

0: Imagine Dragons on the Top of the World w Radiu SK. Za 20 minut będzie godzina 18. Dzisiaj uczymy was, a wy nas, jak sprytnie oszczędzać. Nagrywacie głosówki na eskowym Messengerze. Kolejny sposób na oszczędzanie. Słuchamy.
1: Cześć. Na pewno każdy zna to uczucie, gdy zamówi się coś w internecie, przychodzi paczka do domu, patrzymy znowu na ten sam produkt i okazuje się, że jest kilkanaście, a czasami nawet kilkadziesiąt złotych taniej. Aha. Nie wiem, czy to sposób na oszczędzanie, czy cebula level master, ale ja wtedy zawsze zamawiam drugi raz to samo. Aha. I zwracam z tym droższym paragonem. Pozdrawiam.
2: No, to fajne, tylko to jest trochę skomplikowane. Ja owszem nie jestem dyrektorem, doktorem ekonomii, natomiast no, pewnie bym się sam oszukał, nie? Kupił drożej, sprzedał taniej, paragon zgubił. Ja myślałem, że zapłacił karę w urzędzie skarbowym.
0: Wiesz co, myślałem, że ty powiesz fajne, ale trochę skomplikowane. Ja na przykład wolę kraść.
3: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
7: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort and Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na czwartą edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort and Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
11: I po reklamie.

0: Swedish House Mafia w Radiu SK. Bardzo ciekawa sytuacja, bo Hany już tu przyszedł i powiedział do Cinka: weź mnie zapowiedz jakoś ładnie. No i słuchamy.
1: No ładnie to muszę być ostrożny.
0: Aha, no dawaj.
1: Już za chwilę Michał Hanczak w Radiu SK.
2: Super! Radio
3: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
1: Nie, a powinnam?
2: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
1: I możesz z nich korzystać?
2: Jasne, w każdej chwili.
1: To i ja się zapiszę.
2: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
3: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
4: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy, chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Hej Koszalin! Zapraszamy od 14 października do Bistro Mamy Kocioł. Każde danie 24,99. Do każdego dania zupa gratis. Mamykocioł.pl. Koszalin, ulica Podgrodzie 1A, Fregata Parter. Zapraszamy!
9: Remont łazienki przede mną. Gdzie w Kołobrzegu znajdę wszystko w jednym miejscu? Świetne płytki, nowoczesną kabinę i profesjonalny projekt.
10: Tylko Ceramics płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25. Mają fantastyczne kabiny, new trendy. Teraz taniej o VAT. A do tego ogromny wybór płytek z całego świata. Wymarzony projekt łazienki oraz transport wszystkich zakupów otrzymasz od nich zupełnie za darmo. Nie zwlekaj, odwiedź salon Ceramics płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25.
11: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
16: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, Poprzeczna 6.
17: Jutro w Kołobrzegu przyda się kurtka przeciwdeszczowa lub parasol. Termometry wskażą maksymalnie 16 stopni, ale miejscami mocniejsze porywy wiatru sprawią, że odczuwalnie będzie dużo chłodniej. Do tego synoptycy zapowiadają opady deszczu, które mogą towarzyszyć nam przez większą część dnia.
16: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin Poprzeczna 6.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
18: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Dwie uczennice ranne w ataku nożownika w szkole w Ostrołęce opuściły już szpital. Życie pozostałych poszkodowanych nie jest zagrożone. To po tym, jak 19-letni uczeń zespołu szkół zawodowych nr 4 w Ostrołęce przyszedł do placówki z nożem i zaatakował uczniów i nauczycieli. Ranił w sumie 9 osób, wszystkie trafiły do szpitali, a napastnik niedługo po ataku został zatrzymany. Jest teraz w policyjnej izbie zatrzymań. Nie wiadomo jednak, kiedy zostanie przesłuchany.
19: Opuścił już
14: on szpital, nie zagraża jego życiu niebezpieczeństwo.
18: Mówił Tomasz Żerański, rzecznik ostrołęckiej policji. Na miejscu cały czas pracują policyjni pirotechnicy.
16: SK Sport News.
18: Ma ćwierćfinał w Pekinie. Iga Świątek pokonała 6-1, 6-3 Amerykankę Iwę Jowić. Mecz trwał 96 minut, a Polka w ćwierćfinale zagra z Elise Martens. Oczko w dół. Polska spadła w rankingu FIFA na 37 miejsce. Biało-czerwonych wyprzedziła Szwecja. W zestawieniu FIFA liderem wciąż Hiszpania. Drugie miejsce zajmuje Argentyna, a trzecie Francja.
16: SK Koszalin News.
19: Oliwia Kisielewska. Ulica Sportowa w Koszalinie przejdzie remont. Trwają już prace przy sieci wodociągowej, a kolejnym etapem będzie remont jezdni od Piłsudskiego do terenów Gwardii. Inwestycja pochłonie ponad 1 000 000 zł i ma zakończyć się do końca roku. Darmowy transport do lokali wyborczych dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami. O szczegółach rzecznik prezydenta Anna Makarewicz.
20: Żeby skorzystać z transportu, należy zgłosić taką potrzebę w dniu wyborów, w godzinach od 8 do 16.
19: Szczegóły znajdziecie na stronie Urzędu Miasta, a głosowanie w wyborach do rad osiedli odbędzie się 11 października.
21: Imprezka za półmetkiem tygodnia. Mówią, że środa minie, tydzień zginie, czy jakoś tak. No więc ja już zapytam, chwalisz, czy się żalisz tym, co się wydarzyło dzisiaj? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK z tymi dobrymi, ale też tymi rzeczami, na które chcecie ponarzekać. Mam nadzieję, że nie będziecie narzekać na hity, które wam zagram. Przygotowałem na przykład Sezon. Dawid Podsiadło na początek, a ja nazywam się Hanczak. Dzień dobry. Jest.

0: Kygo, Kali, The Griffin, Save My Love na antenie Radia SK. Możecie się czymś pochwalić, jakimś swoim dzisiejszym sukcesem, choćby najmniejszym, albo się na coś pożalić. Może wam jakoś pomogę, albo przynajmniej będzie wam lżej, jak powiecie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Chwalisz, czy się żalisz, o to pytam. No ja się pochwalę, że mam dla was nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Zresztą nie jedną dziś, ale zacznijmy od propozycji z południa, a konkretnie od naszych południowych sąsiadów, czyli ze Słowacji, no bo Adela jest Słowaczką. Adela Jergowa się nazywa tak naprawdę, ale będzie śpiewała nie po słowacku, a po angielsku. To jest jej kawałek pod tytułem Ain't in LA i jestem bardzo ciekawy, czy nad Wisłą się przyjmie.

0: Mistrzunio w nagrywaniu dobrych kawałków. My body isn't ready, to Somros, to oczywiście na antenie Radia SK. Teraz będzie Adam. Zadałem pytanie, chwalisz czy się żalisz? No i zaczynamy tę zabawę i sprawdzanie, co u was, od bardzo pozytywnej wiadomości z Messengera Radia SK. Adam?
1: Chwalę się, bo poszedłem na przegląd dentystyczny. Wszystko git. Idźcie też. Warto dbać o ząbki.
0: Pewnie. I lepiej iść wcześniej niż później, bo potem jak coś się dzieje i człowiek usłyszy, co go czeka i ile będzie go to kosztowało, to wtedy dopiero zęby bolą. To jeszcze zagadka. Ile procent szczęścia słychać w głosie Adama? Ile ma tego szczęścia dzisiaj? 100 ma. To logiczne.
2: Autopromocja. Wiesz z kim? Kiedy? Ale nie wiesz, gdzie?
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Drodzy mieszkańcy, czas na finał 14. edycji koszalińskiego budżetu obywatelskiego. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i wybierzcie interesujące Was projekty. Głosowanie potrwa do 19 października. Nasze miasto może stać się lepsze dzięki Waszej aktywności. Zapraszam, Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
9: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Król Egzotyki ma nowy adres w Kołobrzegu. Nowe biuro podróży Rainbow w Galerii Karuzela już otwarte. Odwiedź nas i zaplanuj wakacje, które połączą zwiedzanie świata z wypoczynkiem. Rainbow teraz także w Galerii Karuzela w Kołobrzegu.
12: I po reklamie.

0: Jeżeli możecie się trochę poruszać, nawet tańcząc przy garach w kuchni, to nie odpuszczajcie takiej okazji. Każdy ruch się liczy. Wasted, Gnarly i Major League DJs za nami w Radiu SK w imprezce, ale spokojnie, za chwilę m.in. Jason Derulo, będzie jeszcze Margaret, będzie Armin van Buuren, będzie przy czym potańczyć. A jeśli chodzi o te okazje, których nie warto odpuszczać, no to o tym mi opowiadacie na sk.pl, a ja za to wręczam pieniądze na zakupy w sklepie internetowym. Zapraszam na sk.pl, tam można się zgłosić. Kto już wygrał? No na przykład Kasia, która opowiadała o tym, że ona nigdy nie odpuszcza wizyty na siłowni, to tak a propos ruchu, a jest kierującą ciężarówką, więc często w trasie, ale o siłowni nie zapomina. Wczoraj z kolei Michał opowiedział, że on nigdy nie odpuszcza tak dla równowagi. Sytuacji, kiedy może zrobić pizzę dla swoich bliskich i przy okazji ją zjeść też. I nie jest to pizza książula, tylko jego własna, nie taka mrożona. No właśnie, jakie okazji wy na pewno nie odpuścicie? SK.pl, tam się zgłaszamy, a po 19 do kogoś z was zadzwonię.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja. Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać. Adela, Ain't in LA. Czeka w propozycjach do listy na SK.pl.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
2: Zapraszam, Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
4: I po reklamie.

0: Czy wam też tętno skoczyło od razu przy tym hicie Everlasting, Armin van Buuren i Sasha przed 19 w Esce? Chwalisz czy się żalisz? O to pytam, no i Filip z Karolem się odezwali na Messengerze Eski.
1: My się chwalimy, bo wracamy ze statku właśnie, z dwutygodniowej zmiany na 2 tygodnie wolnego. Jedziemy z kolegą, jesteśmy aktualnie obok Berlina. Także wszystkim kierowcom, którzy wracają do domu, czy jadą do pracy, szerokości.
0: Szerokości i dla was fajnie, że wracacie do domu. W sumie to, drodzy marynarze, nas coś łączy. Was marynarzy i nas radiowców. Żyjemy z życia na fali. Radio SK. To na fali Radia SK, za chwilę Dua Lipa.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Prezydent miasta Kołobrzeg, Anna Mieczkowska i Radio SK zapraszają na 3. edycję rapowego koncertu w ramach SK Music Tour. Wystąpią Fukaj, Brokis i Young Leosia. 14 listopada, godzina 19, Hala Millennium w Kołobrzegu. Uwaga Kołobrzeg! Dla posiadaczy kołobrzeskiej karty mieszkańca bilet za jedynie 49 zł do kupienia na e-bilet.pl.
13: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
14: Szukasz pewnego europejskiego auta z 8-letnią gwarancją, wyjątkową stylistyką w atrakcyjnej cenie? Citroen C3, Peugeot 208, Opel Corsa już od 69 900 zł. Autoryzowany dealer Peugeot, Opel, Citroen, Mojsiuk, Stare Pielice, Koszalińska 89. Zapraszamy.
15: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
17: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
19: I po reklamie.
8: Koszalin na czasie.
7: Oliwia Kisielewska, sprawdzamy, gdzie jutro możecie wyskoczyć w Koszalinie. Startuje 14. festiwal debiutów w monodramie Strzała Północy. Na początek o 17.00 Niedźwiedź Wojtek w wykonaniu Michała Pieli, znanego z telewizyjnych produkcji. Również o 17.00 w koszalińskiej bibliotece publicznej spotkanie z Markiem Łasiszem. Temat spotkania to wikingowie w Ameryce, na tropie pierwszych europejskich odkrywców Nowego Świata. A w kinie Kryterium w ramach cyklu Klasyka Kina zobaczycie Frances Ha.
19: muzyką się żyje.
0: Jeden z największych polskich hitów w wykonaniu jednych z najpopularniejszych ostatnio artystów. Do sieci trafiła dziś nowa koncertowa wersja Kiedy powiem sobie dość z trasy męskiego grania. 30 lat temu oryginał nagrał zespół ONA z Agnieszką Chylińską. Teraz słyszymy tu Zalię i Igora Herbuta, którzy razem z Vito Bambino dowodzili w tym roku orkiestrą męskiego grania. Kiedy powiem sobie dość, to zapowiedź całego albumu z zapisem wykonań z tegorocznych koncertów. Album ukaże się 27 listopada. Nie zabraknie tam także hymnu tegorocznej trasy, czyli hitu Nareszcie. Prezesura to jest z kolei tytuł nowej płyty Kizo. Ogłosił on, że ten album ukaże się 12 lutego przyszłego roku. Oczywiście pokazał też okładkę, tracklistę i listę zaproszonych gości. To artyści z różnych muzycznych światów, bo Kizo nagrał kawałki m.in. z PZ-em czy BDS-em, ale też z modelkami czy Julią Wieniawą. Singiel z tą ostatnią już znamy, to wydana w wakacje Laweta.
20: Impreska.
0: Mam nadzieję, że nikt dzisiaj na lawecie do domu nie wraca. 19:02 i w tej godzinie imprezki pełnej okazji. Kogoś obdaruje 300 na zakupy bez wychodzenia z domu, szczegóły na sk.pl. Ale najpierw gram. Będzie David Guetta z Andreą Bocelli między innymi, a potem Dua Lipa. Tu Hanczak, witajcie.

0: istnieje takie prawdopodobieństwo, że tym hitem odblokowałem u kogoś wspomnienia. Guru Josh Project Infinity. No dobra, no to czas odblokować środki na koncie.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel sklepu Amazon.pl.
0: Żeby móc wam zrobić przelew, ale najpierw pogadamy. Cześć Matt, dzień dobry, dobry wieczór na antenie Radia SK, cię witam.
2: Cześć, dobry wieczór.
0: Dzisiaj gadamy sobie w ogóle w tym tygodniu o okazjach, których nie odpuszczacie. I tu niektórych zaskoczymy, ponieważ napisałeś na SK.pl, że ty nie odpuszczasz nigdy nowej pary butów. I to by się mogło niektórym kojarzyć, że to dziewczyna mogłaby tak napisać. A tu proszę bardzo, Matt, ale to też chodzi o buty kolekcjonerskie. Opowiadaj.
2: Dokładnie, moja pasja tak naprawdę do butów rozpoczęła się około 5 lat temu, a właściwie to 6, bo to były czasy, kiedy wybuchnął ten słynny COVID i wówczas na popularności zyskały właśnie pewne kolaboracje z wielkimi markami takimi jak Nike, Adidas. Mm-hmm. I wówczas ja właśnie zainteresowałem się najbardziej kolaboracjami z Nike i z Jordanem. I wówczas właśnie zaczęły wychodzić kolaboracje z Travisem Scottem. I tutaj paradoksalnie, mimo że ja osobiście nie jestem fanem jego muzyki, najbardziej właśnie przypadły mi do gustu kolaboracje z
0: dobra,
2: jego udziałem.
0: Dobra. Ile masz tych sneakersów, powiedz już?
2: Myślę, że około 60-70 par.
0: Czyli jak się trafia jakaś fajna, kolejna, to musi być w twojej kolekcji.
2: Dokładnie, nie odpuszczam żadnej ciekawej pary.
0: No dobra, no to może się przydadzą 300 do wydania na Amazon.pl. Może tam też na jakieś kolekcjonerskie buty trafisz, albo na szafkę na te buty. Pozdrawiam cię serdecznie, Matt.
2: Dzięki wielkie, pozdrawiam również serdecznie.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel sklepu Amazon.pl.
0: Was zapraszam na sk.pl, tam nie trzeba żadnych butów, wystarczy wejść i się zapisać, zgłoszenie zostawić. A to Jamie Miller.

0: Cichosza, nowy hit w Stanach na antenie Radia SK. To jest imprezka Hanczak z tej strony. Mam dla was jeszcze w tej godzinie m.in. nowość od Taylor Swift, czyli jej hit Patient Zero. A właśnie, a propos pacjentów. Podejrzewam, że wielu z was kojarzy niedzielne popołudnia u babci właśnie z tym serialem, choć pewnie są i tacy, którzy przez lata zostali z nim na dobre i na złe, bo o tym serialu teraz myślę. Właśnie, jeżeli kojarzycie ten serial z tą właśnie piosenką z czołówki, to znaczy, że oglądaliście go od początku, bo chyba tam się sporo pozmieniało. Ale dlaczego o tym serialu mówię? No dlatego, że dziś w telewizji ma pojawić się odcinek numer 1000, a więc jubileusz tego oto serialu, w którym rzeczywiście dużo, dużo się zmieniło, ale szpital w Leśnej Górze od zawsze przyjmuje pacjentów i tak sobie myślę, że jednak on był mocno wyidealizowany, dlatego, że gdyby był to serial bardzo rzeczywisty i prawdziwy, to jeżeli ktoś w pierwszym odcinku zapisałby się do endokrynologa na NFZ w szpitalu w Leśnej Górze, to akurat dzisiaj w tym odcinku numer 1000 by miał wizytę.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: To będzie ostatnia reklama.
8: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: I po reklamie.

0: Muzyczne wspomnienie wakacji w Radiu SK w imprezie Talk to You. No a może by tak zrobić sobie małe wakacje w październiku? Przynajmniej weekend i to jeszcze taki, że nie musicie płacić, tylko SK wam stawia, co wy na to? Odlot ściśle tajny. Ta zabawa wróciła, ta zabawa ruszyła, czyli polega to bardzo, proste są zasady, polega to na tym, że wy się zgłaszacie. Jak was nasza poranna ekipa wybierze, to lecicie. Tylko nie wiecie, dokąd lecicie, ale wiecie za to kiedy, który to weekend, no i że będzie też eskowa ekipa i inni słuchacze. A miejsce jest tajemnicą. Wiktoria w to weszła, Wiktoria się zgłosiła i dzisiaj się dowiedziała, że leci.
1: Bardzo, bardzo, bardzo się cieszę.
0: I zabiera ze sobą jeszcze swojego chłopaka, który jest fizjoterapeutą. Zresztą Wiktoria też jest fizjoterapeutką, więc może jak ktoś się zmęczy imprezowaniem czy zwiedzaniem, to jakiś masaż gratis Wiktoria i jej chłopak zrobią. Dokąd polecicie? Nikt nie ma pojęcia poza naszym szefem, ale nasz kapitan, czyli nasz szef, podpowiada.
2: Mówi kapitan, tam gdzie będziecie, ściany opowiadają historię.
0: No i weź tu bądź teraz mądry. Czasami od niektórych historii człowiek się robi blady jak ściana, ale nie mam pojęcia, jakie to może być miejsce, w które polecicie. Można się zgłaszać tak czy owak w ciemno, o to chodzi. Apka Radia SK. Ściągamy na telefon i tam się zgłaszamy zupełnie za darmo. Post Malone, Sway Lee, Sunflower już teraz w imprezie, a za chwilę Britney Spears, Hit Me Baby One More Time.

Nowość, która brzmi doskonale. Neptunik i What If na antenie Radia SK przed 20. Dwie osoby trafiły szóstki w Totka i stały się milionerami. Zarobiły po 10 baniek. Wiadomo, że jedna z tych osób grała w koszalinie, druga zagrała w aplikacji, więc w internecie, więc trudniej będzie namierzyć osobę, z którą można się zaprzyjaźnić.

0: Yeah.
1: Thank you, DJ.
2: Autopromocja. Najlepsi DJ świata w klubowym show numer jeden w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wow, ale mają ceny. Najlepsze. Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Drodzy mieszkańcy, czas na finał 14 edycji koszalińskiego budżetu obywatelskiego. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i wybierzcie interesujące Was projekty. Głosowanie potrwa do 19 października. Nasze miasto może stać się lepsze dzięki Waszej aktywności. Zapraszam, Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
3: To będzie ostatnia reklama.
7: Hej Koszalin! Zapraszamy od 14 października do Bistro Mamy Kocioł. Każde danie 24,99. Do każdego dania zupa gratis. Mamykocioł.pl. Koszalin, ulica Podgrodzie 1A, Fregata Parter. Zapraszamy!
8: I po reklamie.
9: Koszalin na czasie.
10: Oliwia Kisielewska z Radia Meska. Zawsze jesteście w centrum wydarzeń, a od 22 do 24 października Koszalin będzie rozbrzmiewał jazzem, bo nadchodzi 21. Hansa Jazz Festival. W programie koncerty, wystawa fotograficzna i jam session, a wśród artystów Dorota Miśkiewicz czy Kamil Piotrowicz. Z kolei w sobotę kilka różnych propozycji w Koszalińskiej Bibliotece Giełda Kolekcjonerska, w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym Komedia Bonowo, a w Filharmonii Koszalińskiej wielki finał Koszalin Bass Fest.
11: Muzyką się żyje.
12: W weekend pogoda niestety ma być gorsza niż ostatnio, ale mamy dla Was imprezową ucieczkę od jesieni, bo do Polski zawita klubowy klimat rodem z Ibizy. W sobotę w Ergo Arenie w Trójmieście odbędzie się impreza pod hasłem Resistance. To jest cykl, który wędruje po całym świecie, gromadzi gwiazdy i fanów muzyki elektronicznej, no i w Polsce odbędzie się po raz drugi. A imprezie Resistance Poland patronuje SK. To już nie jest jeden koncert, to już jest mini trasa koncertowa. Nasz Trips rusza na podbój innych kontynentów. Ogłosił, że w przyszłym roku zagra w popularnych klubach w Tajlandii, na Bali i na Seszelach. A tymczasem Bydgoszcz doceniła BDS-a 2115, to jest rodzinne miasto rapera, który właśnie znalazł się w gronie ludzi szczególnie dla tego miasta zasłużonych. Podpis BDS-a trafił do bydgoskiej Alei Autografów przy ulicy Długiej, a sam raper zapewnił, że nigdy nie splami imienia swojego miasta. Bydgoszcz często pojawia się w tekstach BDS-a, raper często też chwali się, że z tego miasta pochodzi.
13: Imprezka.
12: Toruń pewnie teraz żyłkę tutaj ma z zazdrości. Pozdrowienia oczywiście dla wszystkich, gdziekolwiek nas słuchacie. Wszyscy są super. Minuta po 20 to jest imprezka w SC Hanczak z tej strony. Ja jestem z Łodzi. Ze mnie też się można czasem pośmiać. Na początek łatwo gang.
14: Hity, hity na czasie Radio SK.
12: Ale jak ktoś nie jest z Łodzi i się będzie śmiał z Łodzi, to nie ręczę za siebie.

0: ostatni raz.
1: Dobrze przypomnieć sobie ten duet w jesienny, środowy wieczór. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka za nami.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Ale może ktoś chce potańczyć w środowy wieczór, albo chce na przykład poskakać, albo po prostu potrzebuje trochę dawki energii, bo jest za kółkiem, albo pracuje i już ile tych kaw można, albo energetyków. Dobra, to zagram w takim razie coś bardzo energetycznego i nieszkodliwego absolutnie. Kaszmir to jest doskonale chyba znany DJ i producent tym, którzy w muzyce elektronicznej siedzą, albo po prostu słuchają Radia SK od lat. Mamy nowość od tego pana. Bonfire to jest tytuł tego kawałka, no i teraz go wam zagram.

0: Do czego to doszło, żeby jeden DJ drugiego remiksował? Take Me Back to Kygo w remiksie Robina Schulza. 29 minut po godzinie 20. Ja za chwilę zmiksuję dziewczynę z chłopakiem na antenie Radia SK. Ale spokojnie, to nie będzie program randkowy, chociaż może nad takim też powinienem pomyśleć. To będzie pojedynek. Zobaczymy, czy dzisiaj dziewczyna, czy chłopak będzie górą, no i kto zgarnie między innymi eskowe skarpetki na jesień. No i parę innych gadżetów. Jeżeli macie ochotę się ze mną pobawić, odpowiedzieć tylko na jedno pytanie, to zgłaszajcie się już teraz. Czekam na Messengerze Radia SK, tylko numer do siebie zostawcie. Ewentualnie można też SMS-em się zgłosić. 664-402-302. Gramy za kilka chwil, ale wcześniej zagrają, zaśpiewają Dawid Kwiatkowski i Margaret.
1: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja. Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać. Adela, Ain't in LA.
1: Czeka w propozycjach do listy na SK.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
2: Zapraszam, Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: Weź los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: To będzie ostatnia reklama.
6: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: I po reklamie.

0: słuchacie Radia SK, a razem ze mną teraz Kasia i Maciek. Dzień dobry wieczór, witam was serdecznie.
1: Dobry wieczór.
2: Cześć.
0: Słuchajcie, no niestety muszę was postawić przeciwko sobie. Będziecie walczyli na swoje konto, a nie ze sobą w grupie. Zadam wam za chwilę jedno pytanie, a wy musicie na zmianę odpowiadać po jednym słowie, po jednej odpowiedzi rzucając. Zobaczymy, kto się dłużej w grze utrzyma. Dzisiaj mamy, słuchajcie, dzień wanny i dlatego pytanie będzie związane z wanną, z kąpielą. Co do wanny, do kąpieli można dodać? Proszę bardzo, Kasia.
2: Płyn do kąpieli.
0: Maciek?
1: Kaczkę.
0: Wiadomo, że kaczkę, Kasia.
2: Co można dodać?
0: No jeszcze,
2: dalej?
0: No.
2: Pianę.
0: No dobra, Maciek?
1: Szczotkę do stopy.
0: Kasia? Ciekawe upodobanie. No dobra, no, Kasia, no.
2: Świeczki.
0: Maciek?
1: Robaczko. Książkę.
0: Oby się nie zalała. Kasia?
2: Głośnik z muzyką.
0: Oby nie wpadł. Obok. Maciek?
1: Tablet.
0: No, widzę, za chwilę jeszcze laptopa, telewizor i w ogóle bierze stereo, naprawdę. Kasia?
2: Ja bym dodała lusterko, żeby zobaczyć, jak pięknie się wani wygląda.
0: Maciek.
1: Ja bym sobie dodał jakiś szampan, żeby sobie popić.
0: Szampon czy szampan? Przepraszam bardzo. Szamponu nie pijemy. Dobrze, remis ogłaszam w takim razie. Dostajecie eskowe skarpetki i parę innych gadżetów. Skarpetek do wanny nie trzeba zakładać.
3: Padło mi auto na rondzie, gdy miło jak film o Bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi, podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
4: Weź już ten płyn, lepiej za

mówić, czy było warto. Zbyt stary, żeby łamał strach. Tyle drzwi przede mną ciągle zagadką. Za nimi nowa talia kart.

Gitary mają się całkiem nieźle cały czas. Temple City, Reverse Psychology przed godziną 21 na finał środowej imprezki. Pamiętacie, że niezłą imprezkę możemy wam zrobić jeszcze w jeden z październikowych weekendów. Zabieramy was na weekend, a dokąd? No tego dowiecie się na lotnisku. Odlot ściśle tajny, sprawdzajcie w naszej apce.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: A cappuccino też za piątkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A
3: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Prezydent miasta Kołobrzeg, Anna Mieczkowska i Radio SK zapraszają na trzecią edycję rapowego koncertu w ramach SK Music Tour. Wystąpią Fukaj, Brokis i Young Leosia. 14 listopada, godzina 19, Hala Millennium w Kołobrzegu. Uwaga, Kołobrzeg! Dla posiadaczy kołobrzeskiej karty mieszkańca bilet za jedynie 49 zł do kupienia na e-bilet.pl.
6: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
7: I po reklamie.
8: Koszalin na czasie.
9: Oliwia Kisielewska z Radiem SK jest najlepsza imprezka, dlatego SK Music Tour ponownie zawita do Kołobrzegu. Już 14 listopada Hala Millennium zamieni się w miejsce pełne rapowych brzmień i koncertowej energii. Na scenie pojawią się Young Leosia, Fukaj oraz Brookies, czyli mocna reprezentacja młodej polskiej sceny muzycznej. Start o 19, no i na miejscu nie zabraknie też eskowej strefy chilloutu z gadżetami, a będzie to już trzecia wizyta SK Music Tour w Kołobrzegu.
10: SK Koszalin News.
11: Na dwóch ważnych skrzyżowaniach w Koszalinie obowiązuje nowa stała organizacja ruchu. Na skrzyżowaniu Monte Cassino Kościuszki i Pileckiego, to rondo imienia powstańców listopadowych, oraz na skrzyżowaniu ulicy Władysława IV i na Skwierzynkę. Uporządkowane zostało oznakowanie pionowe i poziome. Wyraźniej określone zostały pasy ruchu, kierunki przejazdu, przejścia dla pieszych, przejazdy rowerowe oraz powierzchnie wyłączone z ruchu.
12: Michał Żuber, dyrektor zarządu dróg i transportu w Koszalinie. No to są zasady ruchu drogowego. Skręcamy w lewo, chociaż na rondzie nie ma takiego manewru teoretycznie, to trzymamy się lewej, jedziemy w prawo, to trzymamy się prawej oczywiście, ale kierowcy od lat postulowali, żeby to rondo dostosować do innych. Ja pamiętam, jak w 2014 roku akurat tu zaczynałem pracę przez chwilę, to właśnie wtedy wprowadziliśmy rondo Solidarności. Mija 12 lat i to się sprawdza. No i rzeczywiście, jak tu przyszedłem do pracy, to był opracowany projekt, choć mi się on nie podobał. Zaktualizowaliśmy go trochę, żeby to lepiej wyglądało i w tej chwili to się ziści i to wprowadzimy oznakowanie. Natomiast to nie są ostatnie zmiany przy tym skrzyżowaniu, ponieważ już niedługo rozpocznie się tam budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Monte Cassino, czy Alei Monte Cassino. Kawałek dalej na wysokości Urzędu Marszałkowskiego i CUS-u. Rzeczywiście te zmiany jeszcze będą w przyszłości, no ale to związane właśnie z budową drogi rowerowej i nowego chodnika.
13: No i drugie skrzyżowanie, ulica Władysława IV ze zjazdem na Skwierzynkę.
12: Tam od lat też problemy z przejściem dla pieszych. Na szczęście nic się do dzisiaj nie wydarzyło, ale co pokazał Nowy Sącz w niedzielę niestety, co się w takich miejscach dzieje. Tam też trzy pasy ruchu. Tutaj niestety duże zagrożenie dla pieszych. Słyszymy głosy trochę niezadowolenia. Natomiast choćby jedno życie ludzkie jest ważne. Tam jest mało pieszych, więc kierowcy nie zwracają uwagi na te osoby przechodzące. A jednak ruch tam się odbywa. Niedaleko jest blok mieszkalny. Ludzie spacerują. Mamy też stację paliw, co szczególnie w weekendy, w niedzielę, gdy sklepy są zamknięte, może generować ruch. No i wprowadzamy podobne oznakowanie, jakie jest przy ulicy Wąwozowej, czyli ograniczamy do dwóch pasów. Przepustowość w żadnym wypadku nie spadnie, bo ta ilość tych skrętów w prawo na Skwierzynkę no nie jest aż tak duża, a poza tym w tej chwili też się odbywa, wszyscy żyją, więc dla bezpieczeństwa, dla poprawy przede wszystkim bezpieczeństwa pieszych to wprowadzamy. No i teraz jest od wielu lat już, można powiedzieć, zalecenie, żeby przejść przez trzy pasy, nie wyznaczać bez azylu, no więc tutaj będą dwa pasy dla pieszych, powinni być dużo bezpieczniejsi.
13: Czy jeszcze jakieś planowane są w tym roku, ewentualnie na początku przyszłego roku, zmiany w organizacji ruchu w Koszalinie?
12: Znaczy ciężko już w takim okresie robić te zmiany, ponieważ często się to wiąże z znakowaniem poziomem, którego się w takim okresie już nie robi. Jest to ostatnia szansa, którą wprowadzimy. No i następne ewentualne większe zmiany to na pewno przyszły rok na wiosnę. Ewentualnie, jeżeli chodzi o takie korekty z działu organizacji ruchu, no to oznakowanie pionowe.
13: Wspomniał pan o tym, że niedługo zacznie się budowa ścieżki rowerowej przy Monte Cassino. No właśnie, kiedy, jak długo potrwa?
12: Tych ścieżek jest więcej, rozmawiamy. rozmawialiśmy o tym niejednokrotnie, tylko część jest w systemie buduj, a część zaprojektuj, wybuduj. No mamy nawał pracy, jeżeli chodzi o zarząd dróg i transportu. Staramy się po kolei wszystko ogłaszać, bo to jest i ITS, i ścieżki, i autobusy kupujemy dla Miejskiego Zakładu Komunikacji, więc te ścieżki niedługo powinny ruszyć. No i tutaj Monte Cassino akurat cała aleja jest uprzywilejowana, bo mamy projekty już z pozwoleniami na budowę, czyli ta wzdłuż tutaj tej części, gdzie jest Urząd Marszałkowski z CUS-em, jak i ta, która idzie do wiaduktu, więc one będą w pierwszej kolejności ogłoszone i budowane od razu, natomiast tamte też będą ogłoszone na Jamno czy na Lubiatowo, natomiast one są w systemie zaprojektuj, wybuduj, choć uzyskaliśmy decyzje środowiskowe, więc to przyspieszy, więc one też powinny same prace budowlane w przyszłym roku się rozpocząć, ale na pewno będzie to trochę później.
13: Wspomniał pan też przed chwilką o systemie ITS, bo to też taki nowoczesny system, który będzie wdrażany w Koszalinie. No właśnie, czy już zaplanowane jest wszystko?
12: Mniej więcej tak. Mamy w dziale zamówień publicznych przetargi na inżyniera kontraktu, który ma nadzorować oba zadania na raz z naszego ramienia. Mamy też przygotowany przetarg na obsługę komunikacji zbiorowej, czyli tablice, GPS dla autobusów, wyświetlanie w czasie rzeczywistym pozycji autobusów. Ta część przetargu jest przygotowana. Natomiast inżynier kontraktu wybrany w przetargu ma nam pomóc jeszcze dopracować PFU na ten system z sygnalizacjami świetlnymi. No i myślę, że do końca roku, jeżeli wybierzemy tego inżyniera kontraktu, no to w styczniu, lutym ta ostatnia część też powinna być już ogłoszona.
13: Fizycznie te prace w takim horyzoncie czasowym przyszły rok?
12: Jeżeli chodzi o tę część przystankową, czyli przystanki, tablice, tej dynamicznej informacji pasażerskiej, na pewno tak. Jeżeli chodzi o system ITS, jeżeli chodzi o sygnalizację, no to zobaczymy, jak to pójdzie. Jak szybko uda nam się wybrać inżyniera projektu, jak szybko nam się to PFU uda poprawić i ogłosić przetarg. No ale myślę, że jest na tyle już poprawione, na tyle czytelne, że będziemy te prace bardzo szybko prowadzić. Oby dobra firma wygrała przetarg i jak najprędzej przystąpiła do pracy.
11: Przypomnę, zmiana organizacji ruchu obowiązuje już na skrzyżowaniu ulic Monte Cassino, Kościuszki i Pileckiego, czyli na rondzie imienia Powstańców Listopadowych oraz na skrzyżowaniu ulic Władysława IV i na Skwierzynkę. Tematem zajął się Marcin Kieca.
10: SK Koszalin.
11: Koszalin po raz 21 stanie się stolicą polskiego jazzu. 22 października w Centrum Kultury 105 ruszy Hanza Jazz Festival. O szczegółach Oliwia Kisielewska rozmawiała z naszym gościem.
0: Sylwia Purta, impresariat Centrum Kultury 105 w Koszalinie.
7: Po raz kolejny w Koszalinie odbędzie się Hanza Jazz Festival. Co w tym roku przygotowali Państwo dla Koszalinia?
0: W tym roku 21 edycja Hanza Jazz Festivalu. Zaczynamy 22 października, kończymy 24 października, ale wydarzenia towarzyszące będą odbywały się już wcześniej. Wzorem lat ubiegłych odwiedzimy koszalińskie szkoły ponadpodstawowe z tym projektem Hanza Jazz w szkołach. Na długich przerwach nasi zaprzyjaźnieni muzycy koszalinianie zagrają wstęp do jazzu, tak żeby zachęcić uczniów i studentów, bo odwiedzimy też jedną ze szkół wyższych, do tego, żeby zainteresować się jazzem i do tego, żeby w festiwalu Hanza Jazz uczestniczyć. Te wydarzenia będą miały miejsce w tygodniu poprzedzającym festiwal. Od 22 startujemy już z 21 edycją i zaczynamy wystawą fotografii Jazz Noir. Będzie to wystawa fotografii Sławka Przerwy, czarno-białych fotografii, które będzie można podziwiać w holu kina. 22 października również pierwszy koncert w ramach 21 edycji Hanza Jazz Festival. Ten koncert będzie też poprzedzony mini koncertem w holu kina, takim zapraszającym, żeby wszyscy słuchacze mogli już od wejścia do Centrum Kultury, do budynku Centrum Kultury poczuć tę jazzową, festiwalową atmosferę, więc w holu kina będą na Państwa czekały, oprócz tych wspomnianych fotografii, także pierwsze jazzowe dźwięki. Ten swego rodzaju support w holu kina Kryterium da specjalnie stworzony na potrzeby tej 21 edycji Hanza Jazz Festivalu skład. Będzie to trio Duende Manouche i następnie o godzinie 19 rozpocznie się w sali widowiskowej koncert, ten docelowy 22 października, Talco and Trio. To charyzmatyczny pianista i kompozytor, który wyrósł na styku różnych kultur i muzycznych światów. Wychowywał się w Australii, dziś mieszka i tworzy w Stanach Zjednoczonych, gdzie rozwija międzynarodową karierę pianisty, kompozytora, ale też pedagoga. W Koszalinie wystąpi ze Sławomirem Kurkiewiczem i Michałem Miśkiewiczem, muzykami od lat należącymi do czołówki europejskiego jazzu. Po koncercie Tala Cohena zapraszamy Państwa do restauracji teatralnej na pierwszy jam session w ramach tej 21. edycji Hansa Jazz Festivalu. Jam session, te muzyczne dźwięki zapewni Tytus Łajdecki, którego też już doskonale znamy, bo on występował, prowadził jam session zarówno w holu Centrum Kultury 105, jak i w Centrali Artystycznej w poprzednich latach i w tym roku 22 w restauracji teatralnej, a 23 Tytus Łajdecki też zapewni jam session, czy rozkręci jam session w Centrali Artystycznej. 22 października startują również warsztaty wokalne, które prowadzi w tym roku Dorota Miśkiewicz. Akompaniować jej będzie Rafał Kowalewski, zaprzyjaźniony instruktor Centrum Kultury 105, grający na pianinie. Te warsztaty potrwają przez dwa dni, 22-23 października, a 24 to już będzie taka próba, przygotowanie do koncertu warsztatowiczów. Oni 24 października, czyli w sobotę, zaprezentują się o godzinie 17 w klubie 105.
7: O te warsztaty tylko właśnie dopytam, czyli oni tak naprawdę będą uczyć się tego przez kilka dni, co zaprezentują właśnie na scenie?
0: Tak, i tak zazwyczaj to wygląda, że adepci tej sztuki muzycznej, w tym wypadku wokalnej, będą trenować pod okiem Doroty Miśkiewicz przez dwa dni i przygotowywać to, co zaprezentują w sobotę na tym koncercie finałowym, ich finałowym o godzinie 17 w klubie 105. To taki koncert podsumowujący warsztaty wokalne. I co ciekawe i pewnie dla wielu ze słuchaczy Radia SK smutne, zapisy na warsztaty są już zamknięte, one się rozeszły po prostu w trymiga. Mamy listę rezerwową stanowiącą taką samą ilość, jak ta ilość osób, którą przyjmujemy na warsztaty, także niestety obejdą się już Państwo smakiem, jeśli są zainteresowani. Także zapraszam już w tym wypadku tylko na koncert warsztatowiczów, żeby kibicować tym ludziom z pasją, którzy chcą tę pasję właśnie muzyczną, wokalną rozwijać.
7: Samą Dorotę Miśkiewicz też zobaczymy na scenie. Jej koncert odbędzie się 23 października. Coś więcej możemy się o nim dowiedzieć?
0: Tak, 23 października w sali widowiskowej o godzinie 19 Dorota Miśkiewicz, która w tym roku będzie prowadziła warsztaty wokalne, zaprezentuje się w materiale Bons Amigos. Będzie to wyjątkowy koncert, w którym jazz wchodzi w fascynujący dialog z muzyką brazylijską, a słowiańska wrażliwość Doroty Miśkiewicz splata się z energią południa. Warto podkreślić, że album Bons Amigos przyniósł Dorocie Miśkiewicz dwie nominacje do Fryderyków w kategorii Album Roku Jazz oraz Artysta Roku Jazz. I ten koncert w ramach drugiego dnia 21. edycji Hansa Jazz Festival w sali widowiskowej, a po koncercie o godzinie 21 zapraszamy do Centrali Artystycznej. Tam odbędzie się jam session, który rozkręci Tytus Łajdecki, ten sam, który dzień wcześniej będzie rozkręcał jam session w restauracji teatralnej.
7: No i został nam ostatni dzień finałowy, więc domyślam się, że będzie się działo. Co w takim razie czeka na Koszalinian 24 października, właśnie w ten ostatni dzień festiwalu?
0: No a 24 października na Koszalinian czekają koszalinianie, bo po pierwsze o godzinie 17 w klubie 105 zaprezentują się uczestnicy warsztatów, czyli przede wszystkim osoby z Koszalina, pełne pasji, pełne zainteresowania pogłębienia warsztatu wokalnego. To ci, którzy przez dwa dni wcześniejsze pracowali z Dorotą Miśkiewicz, będą specjalnie dla słuchaczy Radia SK, dla naszych widzów, dla naszych odbiorców występować, śpiewać w klubie 105, a ten finałowy koncert odbędzie się w sali widowiskowej o godzinie 19 i wystąpi pochodzący z Koszalina i nadal mający ścisłe związki, relacje z Koszalinem Kamil Piotrowicz. Zaprezentuje wrażliwość etudes, czyli etiudy fortepianowe, i staną się one punktem wyjścia do otwartej improwizacji. Kompozycje będą swobodnie przekształcane, dekonstruowane i reorganizowane na oczach publiczności. Kamil Piotrowicz, no to wybitny pianista, łączy w swoim podejściu romantyczną tradycję pianistyczną z eksperymentalnym myśleniem o dźwięku. Także wszystkich tutaj zainteresowanych jazzem już na takim naprawdę wytrawnym poziomie zapraszamy w sobotę 24 października na koncert Kamila Piotrowicza.
7: Dzieje się bardzo dużo w październiku, ale Centrum Kultury 105 nie zwalnia i już wiemy, że kolejny festiwal też się zbliża w listopadzie, co prawda dopiero, więc na pewno jeszcze o tym więcej porozmawiamy kiedy indziej, ale co już teraz o festiwalu Generacja może nam Pani powiedzieć, czy już już wiemy mniej więcej, co się znalazło w programie.
0: Tak, krótka zajawka na temat festiwalu Generacja. On w tym roku odbędzie się 13 i 14 listopada. 13 standardowo, w zeszłym roku wróciliśmy, w tym roku potwierdzamy ten powrót, czyli przegląd zespołów. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych odbiorców, bo wstęp będzie bezpłatny do klubu 105. Tam odbędzie się przegląd zespołów zakwalifikowanych do tego przeglądu i z nich jurorzy wybiorą zespół, który wygra Festiwal Generacja i który zaprezentuje się w sobotę przed Gwiazdą Generacji jako support. Zbieramy obecnie zgłoszenia do przeglądu. Ten nabór będzie trwał do 20 października. 26 października planujemy ogłosić tę ostateczną listę zespołów zakwalifikowanych do przeglądu. No a 14 listopada, czyli oni zaprezentują się 13 listopada podczas przeglądu, będą oceniani przez jury i wybrany ten najlepszy zespół przez jury, ale publiczność także będzie miała tutaj swój głos, będzie miała coś do powiedzenia, bo mamy zaplanowane, przygotowane dwie nagrody. Jedna to właśnie nagroda jury, 3500 zł brutto dla zespołu zwycięzcy, no i 1500 zł nagrody od publiczności, także ciekawa jestem, jak w tym roku te głosy się rozłożą, bo w zeszłym jury i publiczność troszeczkę się różnili w przyznaniu tych końcowych nagród, ale wiem, że jednemu i drugiemu zespołowi sprzyjała zarówno publiczność, jak i jury. 14 listopada zapraszam już na ten koncert finałowy, o którym powiedziałam wcześniej, że jako support zaprezentuje się zwycięzca Generacji, a gwiazdą Festiwalu Generacja, tej 45. też jubileuszowej edycji, będzie dr Misio.
7: A jak można zgłosić swój zespół właśnie do festiwalu?
0: Zgłaszamy zespół wysyłając maila na mój adres mailowy sylwia.purta@105.koszalin.pl z pobraną i wypełnioną kartą zgłoszeniową. Ten formularz jest dostępny na naszej stronie internetowej. Należy załączyć minimum 3 utwory i co ważne, to zespół nie może mieć podpisanego kontraktu dystrybucyjnego ani wydawniczego jeszcze w momencie zgłoszenia i w momencie wystąpienia podczas Festiwalu Generacja, podczas tego przeglądu 13 listopada.
11: Z Sylwią Purtą z CK 105 rozmawiała Oliwia Kisielewska.
10: SK Koszalin News.
11: Kolejne pieniądze w tym roku trafiły do organizacji pozarządowych powiatu koszalińskiego. Każda z organizacji otrzymała po 4000 zł na organizację wydarzeń integracyjnych. Przedstawiciele NGO-sów podpisali stosowne umowy o dofinansowanie ze starostą koszalińskim Tomaszem Tesmerem.
8: W trzecim naborze wpłynęło aż 20 wniosków. Z tych 20 wniosków wybraliśmy 8, które naszym zdaniem były najlepsze. Cieszę się, że to właśnie państwo. Cieszę się, że przystąpili się do konkursu, że macie cały czas pomysły, że chcecie robić coś dla mieszkańców, zmieniać swoje otoczenie, wspierać waszych sąsiadów i realizować wspaniałe projekty, które też są potrzebne dla powiatu koszalińskiego. Ja wiele razy powtarzałem, że my dużo rzeczy z takiego urzędniczego biurka nie widzimy, nie dostrzegamy. Wy jesteście naszymi oczami, wy jesteście naszym głosem. Cieszę się, że możemy wspierać te przedsięwzięcia. Życzę wam powodzenia. Pieniądze, jak wiecie, łatwo jest pozyskać. Problemy zaczynają się, kiedy trzeba je dobrze wydać, bo sam projekt uważam, że na pewno będzie dobrze zrealizowany. Poszczególne osoby będziemy zapraszać. Zaczniemy od Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Bielicach.
14: Andrzej Stolarski, prezes OSP Stare Bielice. Projekt, który realizujemy, pokazuje, że Straż Pożarna to nie tylko jest gaszenie pożarów, likwidacja jakichś skutków żywiołów i jeżdżenie do wypadków. To jest też działalność kulturalna, społeczna, oświatowa i projekt, który będziemy realizować, jest kontynuacją projektu, który zaczęliśmy w tamtym roku. Mianowicie zorganizowaliśmy w tamtym roku gminny konkurs piosenki strażackiej dla dzieci ze szkół i przedszkoli naszej gminy. I to jest druga odsłona tego konkursu, ponieważ konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem. Głównym organizatorem tego projektu jest zespół Fala, który istnieje przy naszej OSP. Członkowie zespołu są członkami też naszej OSP.
15: Marcin Grzywacz, Sianowskie Stowarzyszenie Bamitona. My realizujemy cyklicznie od wielu lat w Sianowie turnieje Bamitona, zarówno dzieci, młodzieży, ale przede wszystkim seniorów. Jest to już 11. edycja ogólnopolskiego turnieju Bamitona Zdąży przed Lotką. My bardzo szybko, ponieważ już w tą sobotę ten turniej się odbędzie. Mamy mnóstwo zgłoszeń z Polski, ale też z zagranicy. Także fajnie, jak zwykle międzynarodowo. Świetna inicjatywa. Te pieniążki zapis do finansowania zarządu powiatu chcemy przeznaczyć na nagrody dla zawodników. W związku z tym, że kategorii mamy kilkadziesiąt.
16: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych, Halina Michalak, sekretarz stowarzyszenia. Projekt dotyczy organizacji integracyjnego festiwalu piosenki Wesołe Nutki. Powstał z inicjatywy kierownika środowiskowego Domu Samopomocy Odnowa w Bobolicach i chcemy zaprosić do udziału w tym przedsięwzięciu domowników domów pomocy społecznej z terenu powiatu koszalińskiego i z okolicznych innych powiatów oraz ze środowiskowych domów samopomocy.
17: Martyna Ryfun, prezeska Stowarzyszenia Przyszłość Fiemina. Serdecznie dziękujemy zarządowi powiatu za dofinansowanie, które pozwoli nam zrealizować projekt Silne i Aktywne Kobiety dla Niepodległej. I w ramach tego projektu chcemy zaprosić 20 kobiet z terenu powiatu koszalińskiego do Świemina w gminie Biesiekierz i wspólnie obchodzić razem Święto Niepodległości. Zapraszamy najpierw do udziału w krótkim marszu Nordic Walking, około 2-kilometrowy marsz. Będzie dla nas rozgrzewką przed głównym wydarzeniem tego dnia, czyli warsztatami samoobrony dla kobiet. Także będzie aktywnie, będzie kobieco i silnie i inspirująco. Święto Niepodległości. Niepodległość to też jest, drodzy Państwo, sprawczość. To jest wpływanie na życie swoje, ale też na życie naszych lokalnych społeczności i dzięki między innymi takim środkom my możemy oferować różne aktywności dla naszych mieszkańców, dla mieszkańców powiatu koszalińskiego i odpowiadać na ich potrzeby. Także zapraszamy już 8 listopada w niedzielę do udziału w naszym projekcie, a zapisy w naszych mediach społecznościowych.
18: Krzysztof Szczur, prezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Mścicach. No jest mi niezmiernie miło i zawsze tutaj uczestniczyć w dzisiejszym wydarzeniu. Dla naszej jednostki jest to pierwszy raz takie pozyskanie środków. Ochotnicza Straż Pożarna to nie jest tylko ratowanie życia ludzi i mienia, działania w zakresie ochrony ludności i tym razem inicjatywa z jednych z druhen naszej jednostki była taka, żeby zrobić coś innego dla integracji mieszkańców powiatu koszalińskiego pod nazwą Zielona Integracja, która będzie polegała na nasadzeniu drzewek, roślinności, a przy okazji propagowania działalności o ekologii dla młodzieżowych drużyn pożarniczych dzieci, które mają przybyć 10 października wraz z rodzicami i wszyscy są zaproszeni z całego powiatu koszalińskiego na taką integrację.
19: Dzień dobry Państwu, nazywam się Lila Hanasz, jestem przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich z Dobrzycy. Napisałyśmy ten projekt pod kątem naszych dzieciaczków. Chodzi o to, żeby po prostu rozruszać tą naszą młodzież, dzieciaczki, żeby nie siedziały tylko przy telefonach, przy telewizorach czy przy komputerach. Także dla całej gminy będą różne konkurencje i zawody.
20: Dzień dobry, jesteśmy ze Stowarzyszenia Srebrny Dwór, które powstało przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie. Nasza inicjatywa to Czysty Las Wśród Nas. Podczas tej inicjatywy chcemy zorganizować spotkanie takie integrująco-ekologiczne dla młodzieży, która jest niedostosowana społecznie i jest umieszczona u nas w ośrodku postanowieniami sądowymi. To spotkanie będzie przy udziale podopiecznych z Domu Pomocy Społecznej w Żydowie i w Cetuniu. I chcemy podczas tego spotkania posprzątać las, tereny zielone, zorganizować wspólny poczęstunek, ognisko integracyjne i konkurs ekologiczny.
11: Dofinansowanie działań organizacji pozarządowych było trzecim w tym roku, a na miejscu z mikrofonem był Marcin Kieca.
10: SK Koszalin.
11: Po kilkuletniej przerwie powraca koszaliński Regionalbus. To wycieczki autokarowe po najciekawszych miejscach, pokazujące wyjątkowe zabytki powiatu koszalińskiego. Pierwszy z nich pod hasłem Z wędrownikiem w plenerze odbędzie się 17 października. Kolejne planowane są w przyszłym roku. Więcej o cyklu i kolejnej odsłonie spotkania w samo południe Krzysztof Jedynak z Koszalińskiego Muzeum.
21: Koszaliński Regionalbus jest to akcja, którą zapoczątkowaliśmy w 2018 roku. Wtedy organizowaliśmy dwa wyjazdy wspólnie tutaj z naszym partnerem, jakim jest Starostwo Powiatowe w Koszalinie. Organizowaliśmy dwa wyjazdy po terenie, po ciekawych miejscach na terenie powiatu koszalińskiego. W tym roku również wspólnie z Starostwem Powiatowym zorganizujemy wyjazd w naszą północną część powiatu. Zwiedzimy Suchą Koszalińską, w której znajduje się wspaniały kościółek, zabytkowy kościół. Z Suchej Koszalińskiej wyruszymy do Osiek na zwiedzanie kościoła w Osiekach oraz pomnika poległych w trakcie I wojny światowej. Następnie zwiedzimy Dworek Osiecki. Tam będzie zorganizowane krótkie spotkanie integracyjne, no i wspólnie już wracamy autokarem do Koszalina.
1: Dlaczego taką trasę wybraliście na początek i czy to będą wyjazdy cykliczne? Czy już są planowane kolejne? Bo wiemy, że na ten wyjazd tak zwane wejściówki rozeszły się jak gorące bułeczki i teraz gdyby ktoś chciał, no to właściwie musi liczyć na to, że ktoś zrezygnuje. Szanse niewielkie.
21: Tak, biletów już nie ma. Od 1 października rozpoczęliśmy sprzedaż biletów oraz rejestrację uczestników. Jednak cały proces bardzo szybko się zakończył. Już po kilku godzinach miejsc nie było. W dalszych planach mamy w przyszłym roku zorganizowanie około 2 takich wycieczek koszańskiego regionalbusa z wędrownikiem w plenerze. Nie znamy jeszcze dokładnej daty obu wycieczek, jednak już mamy pewne plany, w którym kierunku ona będzie zmierzać i myślę, że zainteresowanie taką formą spędzania czasu będzie oraz ofertą Muzeum w Koszalinie będzie oczywiście to jest z Państwa strony zawsze bardzo duże.
1: Ta Sucha Koszalińska i Osieki to też miejsca, które polecamy choćby na te jeszcze całkiem ładne jesienne weekendy. Można się tam wybrać też samemu, zobaczyć, bo to są naprawdę perełki architektury, perełki wśród zabytków tutaj na naszym terenie.
21: Tak, są to wyjątkowe miejsca w takim, można powiedzieć, pewnym trójkącie, jeżeli chodzi o Iwięcino, Suchą Koszalińską, czy same Osieki. Takie miejsca, gdzie jest to nazywane trzema wieżami kościelnymi. Wyjątkowe architektoniczne historie tych kościołów, wyjątkowe też legendy związane z tym regionem. Między innymi taka jest góra czarownic pomiędzy właśnie Osiekami a Suchą Koszalińską. To jest jednak nazewnictwo jeszcze z niemieckiej mapy przedwojennej. Do tego mamy historię plenerów osieckich, tak? Czyli wyjątkowego tutaj spotkania artystów, międzynarodowych artystów w Osiekach pod Koszalinem oraz właśnie tutaj zaangażowanie w to dworku osieckiego oraz historii tego dworku, która jest bardzo, bardzo wyjątkowa.
1: A to, co w planach na przyszły rok, będzie już można trochę podglądać podczas spotkania, które odbędzie się 18 października i ono będzie właśnie wokół tej publikacji, jaką jest Wędrownik Koszaliński. Powiedzmy trochę też o tym spotkaniu, o samym wędrowniku, kiedy ono się dokładnie odbędzie i co w programie.
21: 18 października w niedzielę Muzeum w Koszalinie zaprasza do Domku Kata przy ulicy Grodzkiej 3 na spotkanie z cyklu W Samo Południe pod nazwą O Wędrowaniu z Gretą Grabowską po sztuce, historii i nie tylko. Jest to jakby druga część pewnego cyklu, który zostanie rozpoczęty dzień wcześniej, właśnie tutaj z wędrownikiem w plenerze. Kolejnym jest spotkanie niedzielne. Bohaterką niedzielnego spotkania będzie Greta Grabowska, autorka szaty graficznej Wędrownika Koszalińskiego, która jest tutaj lokalną artystką, architektką wnętrz oraz krajobrazu. W trakcie spotkania tutaj posłuchamy o kulisach właśnie powstawania tej wyjątkowej mapy, jakim jest Wędrownik Koszaliński, jaki był na przykład klucz wyboru miejsc, które się na nim znalazły, czy jak była komponowana sama mapa. Co w trakcie też spotkania zapraszamy na premierę 2 odcinków poświęconych ulicy Wyspiańskiego i jednej ze znajdujących przy niej kamienic. Kamienicę tę odremontowano dzięki staraniom naszej bohaterki Grety Grabowskiej, która w reportażu opowiada historię budynku i jej dawnych lokatorów.
1: Oba spotkania łączą się, ale nie muszą. Na niedzielne spotkanie do dialogu 18 października zapraszamy wszystkich, bez względu na to, czy udało im się wyjechać dzień wcześniej w tę wędrówkę, czy chcieliby właśnie zapoczątkować swoją przygodę, zaczynając właśnie od historii Wędrownika Koszalińskiego.
21: Zgadza się. Spotkanie sobotnie wymagało rejestracji uczestników, ale niedzielne 18 października jest to spotkanie, gdzie jest wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy. Godzina 12, Domek Kata, ulica Grodzka 3.
11: Materiał Agnieszki Górskiej.
10: SK Koszalin.
11: Trwają zgłoszenia do 36. turnieju recytatorskiego imienia Cypriana Kamila Norwida w Koszalinie. To wydarzenie organizowane przez Teatr Propozycji Dialog. Co roku przyciąga młodzież ze szkół podstawowych, średnich oraz studentów. Udział w konkursie to dla wielu młodych ludzi pierwszy krok w stronę aktorstwa.
2: Waldemar Miszczor, prezes Stowarzyszenia Teatr Propozycji Dialog imienia Henryki Rodkiewicz. Działań mamy sporo, bo przygotowujemy 36. już turniej recytatorski norwidowski. To jest już tradycja i jesteśmy jak gdyby zobligowani, zobowiązani, żeby ten turniej kontynuować z taką tradycją. I widać to po zeszłym roku, że jest duże zainteresowanie. Młodzież garnie się do takich prób scenicznych, do prezentowania tekstów na scenie, a to jest, pamiętajmy, okazja do tego, żeby wyjść na scenę w światłach teatralnych i sprawdzić, jak się na niej czujemy, czy to jest miejsce dla nas, czy lepiej nie. Wiemy, że po tych turniejach niektóre osoby stwierdziły, że chcą dalej w tym kierunku iść i wybierają się do szkół teatralnych, bo im ta scena, klimat sceny im odpowiada. Ale to trzeba spróbować. Wszystkie osoby biorące udział w turnieju będą przez nas w tym roku nagrodzone drobnymi upominkami, także warto poświęcić chwilę i się pojawić w dialogu, stanąć na scenie.
9: A kiedy dokładnie jeszcze ten turniej się odbędzie?
2: Turniej odbędzie się 5 listopada. Tym roku zrobiliśmy to w ten sposób, że wiemy, że młodzieży ciężko po południu albo w wolny dzień, bo zwykle robiliśmy w soboty turniej, to ciężko im się zmotywować do tego, żeby wziąć udział w turnieju. No też opiekunowie mają, często są to nauczyciele, którzy też, jak mamy im zarywać weekend, to jest dla nich problemem. Dlatego to będzie pod koniec godzin lekcyjnych, czyli od godziny 12 zaczniemy przesłuchania. 5 listopada. Z tym, że trzeba przesłać zgłoszenie na mail albo na adres dialogu. Zgłoszenia przyjmujemy do 25 października, ponieważ chcemy wiedzieć, ilu mamy uczestników, przygotować się odpowiednio, przygotować dla nich nagrody, przygotować im dyplomiki i za udział i za miejsca, które jury przyzna.
9: A jakie są takie kryteria, w sensie co dokładnie trzeba będzie przedstawić?
2: Generalnie turniej norwidowski polega na tym, że staramy się prezentować teksty Cypriana Kamila Norwida. Tu jest ważna interpretacja, czyli zrozumienie tekstu, sposób podania tego tekstu. No wszystko to, co się wiąże z takim prawdziwie dobrym recytowaniem poezji, czyli przede wszystkim interpretacja i pomysł na to, jak ten tekst przedstawić, bo mieliśmy już takie sytuacje, że ten sam tekst wykonywało kilku uczestników i były to jakby różne teksty. W inny sposób podane, w inny sposób zrozumiane, w inny sposób przedstawione, w inny sposób powiedziane. I to też jest ciekawe, bo to każdy tekst można w różny sposób zinterpretować i zaprezentować.
9: I jeszcze tylko dopytam, w jakim wieku dzieci mogą się właśnie zgłaszać do tego konkursu? Są jakieś limity?
2: Turniej norwidowski przewidziany jest dla młodzieży szkolnej, czyli starsze klasy szkół podstawowych, szkoły średnie, ale studentów też zapraszamy, bo jeżeli ktoś studiuje, ma ochotę wziąć udział w turnieju, to też. Raczej jest to młodzież, która się uczy, ucząca się młodzież. To jest ten odbiorca, jak gdyby, do którego kierujemy ten turniej.
11: Zgłoszenia przyjmowane będą do 25 października, a turniej zaplanowano 5 listopada w siedzibie Teatru Dialog w Koszalinie. Materiał Oliwii Kisielewskiej. A teraz zmieniamy temat. Kołobrzeg chce postawić na kulturę i już planuje wydarzenia na 2028 rok. W najbliższy piątek mieszkańcy, artyści, organizacje i przedsiębiorcy będą rozmawiać o programie Polskiej Stolicy Kultury. Spotkanie o 16 w RCQ.
5: SK Koszalin News.
11: Koncert charytatywny dla Góry Chełmskiej zaplanowano 6 grudnia w koszalińskiej Filharmonii. Dochód ze sprzedaży biletów cegiełek i licytacji trafi na budowę centrum pielgrzymkowo-turystycznego, które powstaje u podnóża wieży na Górze Chełmskiej.
3: Siostra Paulina Małgorzata Kopal, Kronsztadtski Instytut Sióstr Maryi, prezes zarządu Fundacji Przymierza Koszalin Góra Chełmska. 6 grudnia w mikołajkowy wieczór zapraszamy na wyjątkowy koncert, koncert galowy, muzyczna podróż po świecie. Wprowadzimy Państwa w świat operetki, muzykalu i najpiękniejszych przebojów świata. Przewodnikiem właśnie po tej wyprawie, po tej podróży muzycznej będą soliści, będzie zespół muzyczny. Muzyk, który fascynująco opowiada, jest członkiem zespołu pan Mirosław Krauze, który będzie wprowadzał poszczególne utwory. Nie zostawi nas tak w tej muzycznej podróży bez takiego przewodnictwa. Spotkamy się z muzyką od Wiednia po Paryż, Amerykę Północną, Południową. Zatem zapraszamy Państwa na tą muzyczną podróż 6 grudnia, to jest niedziela, o godzinie 17 w koszalińskiej Filharmonii i myślę, że jest to też takie bardzo ważne, że już są dostępne cegiełki. Tutaj w Filharmonii będą dostępne każdego dnia w godzinach, jak otwarta jest kasa biletowa. Na Górze Chełmskiej już od weekendu mamy też dostępne te cegiełki, więc jeżeli ktoś z Państwa jeszcze dzisiaj przyjedzie czy zadzwoni, możemy rezerwować, odbiór może być tutaj. Cegiełki są w kwocie pierwsza strefa po 130 zł, natomiast w drugiej drugiej strefie mamy te cegiełki charytatywne po 100 zł. W ten mikołajkowy wieczór, czyli w dniu koncertu, zapraszamy Państwa już od godziny 16. Będzie tu otwarta filharmonia, ale będą też dostępne stoisko charytatywne, gdzie można się zaopatrzyć już w jakieś świąteczne dekoracje. Będzie też rękodzieło. To wszystko oczywiście związane jest ze wsparciem dla góry, czyli budowy Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego. Tutaj we foyer, tak jak w ubiegłym roku, była cicha licytacja charytatywna, gdzie każdy z zainteresowanych gości, osób, które przybyły na koncert, mógł samodzielnie napisać kwotę, swoje imię i oczywiście wygrywa ta osoba, która poda najwyższą kwotę i zaraz też po koncercie można odebrać ten obraz, to dzieło i zabrać go ze sobą. Też taką formą wsparcia, jak każdego roku, będzie zbiórka do puszek. Też w tym roku będą losy charytatywne. One też w ubiegłym roku była ich bardzo mała ilość, więc w tym roku było już kilka próśb, żeby tych losów było więcej i oczywiście będą główne nagrody, licytacja, losy te charytatywne nie będą licytowane, ale będzie zaraz po przerwie tej 30-minutowej będziemy wyciągać losy i przekażemy też nagrodę tym, którzy je wylosują. Myślę, że to, co jest takie bardzo ważne, istotne, z czym związany jest ten 7. świąteczny koncert charytatywny dla góry, to oczywiście wspieranie powstającego Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chełmskiej. W tym roku jako fundacja zdecydowaliśmy się na gromadzenie środków. Podjęliśmy działania, podjęliśmy całą strategię z tym związaną, aby jak najwięcej środków kumulować i żeby one mogły być tak wykorzystane w sposób właściwy i celowy, jak było to przy powstawaniu kawiarni Cafe Chełmska. Wtedy przez 4 lata ze zgromadzonych środków fundacja mogła prowadzić to dzieło i doprowadziła je finalnie do końca. W tym roku były oczywiście przeprowadzone prace w Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznym. Był taki bardzo ważny etap, to z ramienia nas jako sióstr, budowa komory technicznej przy głównym budynku oraz prace remontowe na wieży widokowej.
4: Marek Jankowski, architekt odpowiedzialny za projekt i realizację Góry Chełmskiej. W tej chwili na Górze Chełmskiej trwają prace jakby w trzech tematach. Jeden temat to jest potężny remont wewnątrz wieży, która dostanie zupełnie nowy swój wygląd i nową bezpieczną funkcję. Mianowicie jest nowy wyłaz, nowy bezpieczny wyłaz, nowy taras widokowy oraz realizowane są schody, czyli będziemy mogli bezpiecznie z podestami wchodzić na wieżę oraz ze względów tutaj konserwacji zabytków wieża będzie wracała swoim wyglądem, kolorami i detalem architektonicznym do pierwotnego swojego wyglądu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest realizacja bardzo trudnego zadania, którego nie widać, bo ono jest realizowane pod ziemią. To są duże przestrzenie, które przeznaczone są na dodatkową ewakuację, dodatkowe techniczne komory związane z pompami ciepła. I trzeci element to rozpoczęły się prace wykończeniowe w samym centrum, w skrzydle, które będzie służyło rozwojowi prac, którymi się siostry zajmują, pracy z młodzieżą, z terapią i to są prace po instalacjach już tynkarskie. Mamy nadzieję, że w nowym roku rozpoczną się dalsze prace wykończeniowe, natomiast jeżeli chodzi o takie zawsze pytanie stawiane, kiedy całość zostanie przekazana do użytkowania, no to tu po prostu zależy też od po prostu strumienia środków, które no w tej chwili idą na te prace wykończeniowe.
11: Koncert, przypomnę, w niedzielę 6 grudnia. Bilety, cegiełki do nabycia w kasie Filharmonii Koszalińskiej, a także u sióstr szelsztackich na Górze Chełmskiej. Tematem zainteresował się Marcin Kieca.
10: SK Koszalin.
11: Po raz 16 w Koszalinie odbędzie się Nocna Ściema. Wyjątkowy bieg, w którym można cofnąć czas i wykręcić naprawdę nietypowy wynik, a to dlatego, że wydarzenie odbywa się w momencie zmiany czasu z letniego na zimowy. O tym, co czeka uczestników tegorocznej edycji, Oliwia Kisielewska rozmawiała z naszym gościem.
6: Michał Bieliński, rozbiegany Koszalin, biegnijmy.pl.
9: Nadchodzi Nocna Ściema, kolejna 16 już edycja. Dlaczego to wydarzenie jest takie wyjątkowe?
6: A, bo przede wszystkim już trwa tyle lat w Koszalinie, że trudno byłoby nie zauważyć, że Nocna Ściema znowu nadciąga. 16 edycja 2026, a zaczęliśmy w 2011 roku, czyli już całkiem dawno. No i dlatego warto skorzystać z tej wyjątkowej okazji do tego, żeby troszkę pobiegać, a dystanse są ciekawe do wyboru, bo mamy i 7 km, km i tradycyjnie półmaraton 21 km i maraton dystans królewski, czyli 42 km.
9: No ale co właśnie powoduje, że ta nocna ściema jest taka wyjątkowa, bo nie jest to zwykły bieg, jest to naprawdę niesamowity bieg.
6: A nocna ściema zawsze odbywa się w ten weekend, czyli z soboty na niedzielę, właśnie podczas momentu, kiedy zmieniamy czas z letniego w zimowy. A że startujemy punktualnie o godzinie 2 w nocy, to mamy niepowtarzalną okazję na to, żeby pobić rekordy świata, życiowe, jakiekolwiek by przyszły nam do głowy, bo w trakcie biegu z godziny 3 zmienia się czas na 2, a w wynikach podajemy ten czas mijający od godziny 2 do ukończenia biegu. A więc możemy przebiec półmaraton w kilka minut, a maraton zdecydowanie zawsze udaje się pokonać poniżej 2 godzin, choć dopiero w tym roku ten rekord świata oficjalny padł właśnie w tym czasie. A w Koszalinie już od ponad 15 lat.
9: W programie są też biegi dla dzieci, czyli nocna ściema Pikuś, mamy też Nordic Walking i właśnie jak ten dystans będzie przy poszczególnych biegach wyglądał oraz jak te trasy będą przebiegały.
6: Rozpoczynamy biegami właśnie dla dzieci i młodzieży, czyli nocna ściema Pikuś. Dystanse zróżnicowane od 100 do 1600 metrów, przeznaczone właśnie dla młodszych uczestników nocnej ściemy i poprowadzone wyłącznie na stadionie Bałtyk, czyli tam, gdzie rozegra się też start główny do pozostałych dystansów. Ale z dziećmi i młodzieżą pozostaniemy na miejscu bieżni, czyli w obszarze stadionu Bałtyk. Później od godziny 2 w nocy, czy o godzinie 2 w nocy punktualnie ruszą wszystkie pozostałe dystanse, łącznie z tymi, którzy będą maszerować z kijkami Nordic Walking, a więc nasze patyczaki. Więc dystans 7, 21 i 42 km, zależnie od tego pokonywanego dystansu, jest podzielony na 7-kilometrowe okrążenia. Mniej więcej 7, bo tam jest kilka metrów więcej. Trasa jest atestowana atestem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, a więc możemy walczyć właśnie o te prawdziwe życiówki. I poprowadzona jest ze stadionu Bałtyk ulicą Stawisińskiego, później ulicami Gnieźnieńską, 4 marca, Wojska Polskiego, Zwycięstwa, Chełmońskiego i z powrotem Stawisińskiego i znów przebiegamy przez teren stadionu po to, żeby rozpocząć kolejne swoje okrążenie. Biegi dzieci rozpoczynają się 24 października w sobotę o godzinie 20. Biegi dla dorosłych o godzinie 2 w nocy już 25 października ze startem wszystkie biegi na stadionie Bałtyk, a zapisywać cały czas się można na naszej stronie internetowej www.nocnaściema.com i tam zachęcamy do tego, żeby rejestrować swój udział zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.
9: I ile osób już mamy zarejestrowanych, a ilu spodziewacie się w dniu tego wydarzenia?
6: Już do biegu głównego, czyli na tych dystansach 7, 21 i 42 km zapisało się niemal 900 osób. Spodziewamy się, że około 1000 osób finalnie wystartuje w samym biegu i ukończy też zaplanowany dystans. Na mecie już mamy przygotowane, już do nas dotarły naprawdę fenomenalne medale, jeszcze większe niż przed rokiem, równie świecące jak przed rokiem, czyli jeśli je naświetlimy czy nasłonecznimy, to na pewno w ciemnym pomieszczeniu zobaczymy ich prawdziwy blask. No i oczywiście dodatkowe atrakcje w pakietach. Część z uczestników wybierze czy koszulkę, chustę i torbę bawełnianą. To takie kultowe gadżety nocnej ściemy. Będzie nasz sklepik ściemniacza. No i będzie jakaś wyżerka na mecie. Także masa dodatkowych też atrakcji. Będzie zbiórka charytatywna prowadzona podczas nocnej ściemy. Więc będzie warto naprawdę nas odwiedzić, zobaczyć jak wygląda nocna ściema. I będzie jedna mocna zmiana. Nie będzie fajerwerków. Ale mamy coś w zamian, więc warto zobaczyć w nowej odsłonie właśnie nocną ściemę w tym roku.
9: Czyli taka niespodzianka.
6: Taka niespodzianka. Kto już mnie troszkę bliżej zna, to pewnie już się domyśla, co może być na starcie, ale naprawdę będzie to spektakularny start, tak jak do tej pory to realizowaliśmy.
9: A jakie w takim razie nagrody można zdobyć za zajęcie pierwszego miejsca?
6: Przede wszystkim za rekordy świata mamy do podziału od naszego partnera bon na 1000 zł, czyli im więcej osób oczywiście pokona maraton w tym wypadku w rekordowym wyniku, czy to będą panie czy panowie, to może uzyskać część tej kwoty lub całą, bo w ostatnich 2 latach cała ta pula przypadła jednej osobie. Jeśli chodzi o półmaraton, nagradzamy tu pierwsze trójki pań i panów i tam też będą bony o wartościach dwukrotnie wyższych niż przed rokiem, to będzie 600, 400 i 200 zł. Dla kolejnych miejsc. Nagradzać też będziemy osoby najszybsze urodzone w Polsce, aby docenić to, że nasi rodacy również chcą zdobywać nagrody i też mogą to uczynić. No i będzie też quiz z nagrodami, który przygotowujemy na samo zakończenie dla wszystkich uczestników. A w międzyczasie też będziemy nagradzać kategorie wiekowe, w których przygotowaliśmy fajne statuetki.
9: Zapytam też jeszcze o kwestię bezpieczeństwa, bo bieg odbywa się w środku nocy. Jak właśnie to zabezpieczenie wygląda w postaci funkcjonariuszy? Jak oni Was wspierają?
6: Ogólnie do zabezpieczenia oczywiście zaangażowane są służby miejskie w postaci straży miejskiej i oczywiście policji, które stale z nami są na trasie biegu, ale dodatkowo wyposażamy trasę biegu w fantastyczne zastępy ochotniczych straży pożarnych. Przed rokiem było to 12 zastępów z całej okolicy, bliższej i dalszej od Koszalina. Naprawdę bardzo serdecznie już teraz dziękuję za to zaangażowanie w poprzednich latach i już zaangażowanie w tym roku. Mamy od tego dyrektora trasy, który czuwa nad tym, żeby rzeczywiście cała trasa była zaopiekowana. No i oczywiście też czekamy na wielu wolontariuszy, którzy są potrzebni do organizacji tak dużego wydarzenia, jakim jest Nocna Ściema.
9: A jak ci wolontariusze się mogą zgłosić?
6: A wolontariusze również zapraszam ich na stronę www.nocnaściema.com. Tam jest specjalna zakładka wolontariat, w której można zapoznać się przede wszystkim z wolontariatem, no i oczywiście zgłosić do działania w naprawdę różnorodnych elementach naszej organizacji, bo to może być choćby wręczanie medali, podawanie wody, czy też zabezpieczenie trasy, albo praca w biurze zawodów. Są miejsca zimne, miejsca ciepłe, ale wszystkie są naprawdę bardzo potrzebne i obsadzenie wolontariatem w okolicach 100-150 osób jest regułą dla Nocnej Ściemy, a więc miejsc na pewno jest sporo, chętnych zachęcamy do zgłaszania się i zapoznania się z Nocną Ściemą w tej innej odsłonie, troszkę od środka. I dla każdego wolontariusza przewidujemy koszulki, identyfikatory specjalne, a koszulki są wyjątkowe, bo zupełnie inne niż dla biegaczy.
9: No to trzeba się zgłaszać. Ale jeszcze się dopytam, bo to jest też, myślę, bardzo duże wyzwanie organizacyjne przygotować taki bieg. Nie jest on typowy, jest on wręcz bardzo nietypowy i też właśnie jako organizator. Z jakimi takimi największymi wyzwaniami musisz się mierzyć?
6: W przypadku, gdy korzystamy z usług zewnętrznych albo wspomagamy się, największym trudem do przeskoczenia jest to, żeby ktoś zaakceptował godziny swojej pracy. Jeśli, powiedzmy, rozstawiamy nagłośnienie, oświetlenie, cokolwiek innego szykujemy, choćby niespodziankowy pokaz, to wykonawcy muszą się nastawiać na to, że pracujemy bardzo późno w nocy i przez całą noc dopiero zbieramy sprzęt nad ranem, co też jest bardzo kluczowe dla całego wydarzenia, żebyśmy mogli ogarnąć stadion i pozostawić go w całości do natarcia kolejnych gości, którzy pewnie będą korzystać ze płyty stadionu. Także jest dużo wyzwań organizacyjnych. Sama praca wolontariatu podczas całej nocy jest na pewno dużo, dużo cięższa niż gdy mamy piękną pogodę za oknem i przyświecające słońce, a pogoda na Nocnej Ściemie jest zawsze nieprzewidywalna, bo bywało, że były ujemne temperatury, bywało, że było około 20 stopni nocą, ale to jest naprawdę jeszcze wielka niewiadoma.
9: To jeżeli ktoś się na przykład jeszcze zastanawia, dlaczego warto wziąć udział w tym wyjątkowym wydarzeniu, dlaczego?
6: No bo bardzo fajnie biega się nocą. Nocna Ściema jest naprawdę niesamowitym wydarzeniem, którego dopóki się nie zobaczy, to się w to nie uwierzy w pełni. Przygotowaliśmy naprawdę niesamowite medale, które ukoją wszystkich wysiłek na mecie każdego z dystansów. No a dla wolontariuszy naprawdę fajna zabawa nocą przez kilka godzin, kiedy naprawdę służymy pomocą naszym uczestnikom, ale mamy wielką frajdę i satysfakcję z tego, jak impreza się udaje. A jest to naprawdę wydarzenie głośne w całej Polsce i trafiające na anteny radia i telewizji w całym kraju.
9: Jeszcze dopytam tylko w takim razie o tych rekordzistów. Czy mógłbyś nam troszeczkę więcej powiedzieć o tych rekordach, które padły?
6: Rekord trasy cały czas Nocnej Ściemy w półmaratonie to jest 8,5 minuty. Przed rokiem z kolei rozpoczęliśmy dystans 7-kilometrowy, który ponawiamy w tym roku, ale w wyniku najlepszego niestety nie potrafię powiedzieć, za co przepraszam. A w przypadku maratonu te wyniki w okolicach od 2,5 godziny do 3 godzin czasu jeszcze nieściemnionego, czyli 1,5 godziny po ściemnieniu i niecałe 2 godziny z ujętą 1 godziną, to co roku się zdarzają i to jest po prostu typowe dla Nocnej Ściemy.
9: Czyli nic, tylko korzystać. I jeszcze zapytam właśnie już tak naprawdę na sam koniec, jeżeli ktoś nie może się elektronicznie zarejestrować, to czy będzie można

0: No, będziemy mieli pewność, że staniemy na starcie nocnej ściemy.
1: Nocna ściema wystartuje w nocy z 24 na 25 dzień października. Biegi dla dzieci rozpoczną się w sobotę o 20, a główne dystanse 7, 21 i 42 km. W niedzielę punktualnie o 2 w nocy. Start i meta przy Stadionie Bałtyka. Zapisy trwają na stronie nocnaściema.com.
2: SK Koszalin.
1: Spore zmiany i duże inwestycje czekają koszalińską kolej wąskotorową. Na wymianę zniszczonych podkładów i szyn przeznaczono w tym roku ponad milion złotych, a koszaliński ratusz ogłosił przetarg na kompleksową rewitalizację linii za blisko 20 milionów. O szczegółach remontu w podsumowaniu sezonu Oliwia Kisielewska rozmawiała z naszym gościem.
3: Paweł Gajica, prezes Towarzystwa Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej.
4: Jaki był ten sezon dla koszalińskiej kolei wąskotorowej? Jaki był rok 2026? Ilu pasażerów udało Wam się przewieźć w tym roku?
3: Generalnie rok był bardzo dobry. Dużo pracy to wymagało. Zwiększyliśmy ilość pociągów, bo pociągi jeździły w piątki, w soboty w trzech obiegach. Krzyżowały się po drodze w Manowie. Jakby zwiększenie ilości pociągów przełożyło się też na większą dostępność. Wprowadzenie takiego taktu w rozkładzie jazdy 10, 12, 14. To się przełożyło na ilość pasażerów. Jakby jeszcze zostało nam kilka miesięcy, natomiast wiemy już, że na pewno przekroczyliśmy tą granicę 20 tysięcy, czyli będzie tych pasażerów więcej w tym roku przewiezionych ogólnie. Bardzo duże wzrosty są w maju i w czerwcu, w lipcu. Sierpień był podobny do ubiegłorocznego roku. To trochę jest też przełożenie pogody. Natomiast ogólnie widać, że czym więcej tych pociągów jeździ, tym więcej pasażerów przewozimy. W związku z tym, żeśmy też zwrócili się do Urzędu Marszałkowskiego, bo Urząd Marszałkowski jest organizatorem transportu kolejowego tutaj na terenie województwa, o to, żeby partycypował przy uruchomieniu większej ilości pociągów, tak żebyśmy mogli w przyszłym roku zwiększyć ten takt, żeby to była godzina 10, 12, 14 i 16, żeby był popołudniowy pociąg, który będzie mógł jeszcze tych, którzy na przykład na wycieczki rowerowe gdzieś jadą z Rosnowa, zabrać po powrocie. Oprócz tego, żeby w tygodniu tych pociągów było też nie jeden, a żeby były dwa w środy, w czwartki, żeby zwiększyć tą ilość, liczbę. Dlaczego nie możemy tego zrobić sami? Bo to się odbywa na nasz rachunek. Nie jesteśmy w stanie jakby wziąć na siebie takiego ryzyka, bo nie każdy pociąg w takim rozkładzie, który się utrzymuje przez kilka miesięcy, jest opłacalny. Dlatego w związku z tym, że ustawowo organizatorem transportu kolejowego na terenie województwa jest Urząd Marszałkowski, wystąpiliśmy z taką propozycją jakby uczestnictwa w tym, nie powierzenia w całości prowadzenia tych pociągów, tak jak się to odbywa, nie wiem, do Mielna, do Darłowa, ale tylko po prostu o wzięcie na siebie tego ryzyka w tych pociągach, których nie jesteśmy pewni jeszcze, jak będzie wyglądała frekwencja, bo to jest próba po prostu, tak.
4: I jak te właśnie rozmowy idą? Czy czegoś już się możecie spodziewać? Czegoś się dowiedzieliście?
3: Znaczy jeszcze jednoznacznego stanowiska nie mamy. Myślę, że to musi potrwać, natomiast skala tego to jest, że tak powiem, koszty są tego nikłe, małe bardzo względem tego, co się dzieje z, nie wiem, przewozami regionalnymi. Dlatego myślę, że to jest kwestia bardziej administracyjna i znalezienia jakby sposobu niż pewnie decyzji samej finansowej.
4: No ten rok to też dla kolei spore remonty. Czy możemy o nich coś więcej powiedzieć i też o tym, jakie te remonty jeszcze na kolej czekają, bo ona tak naprawdę cały czas wymaga napraw.
3: Generalnie czekamy na przeprowadzenie tej dużej rewitalizacji tutaj na terenie miasta. Jest kolejny krok, bo jest ogłoszony przetarg. Natomiast my prowadzimy cały czas i tak pracę na terenie gminy Manowo, na terenie tutaj w mieście, które jakby na torach, które nie zostaną objęte tą rewitalizacją, bo na wszystko nie wystarczy pieniędzy. Natomiast my te prace musimy prowadzić, żeby ten ruch mógł funkcjonować dalej. To nie jest tak jak, nie wiem, na drodze, że samochód ominie dziurę. My musimy po prostu mieć ten tor cały czas utrzymany w przejezdności. W tym roku na te prace składa się Ministerstwo Kultury, Urząd Marszałkowski, Gmina Manowo, Urząd Miasta, Wojewódzki Konserwator Zabytków i Starostwo Powiatowe. Całość kwoty, jeszcze nie mamy podsumowanych wszystkich prac, ale przekracza na pewno w tym roku milion złotych i to pozwoliło na przeprowadzenie prac, które już się odbyły na odcinku ponad kilometra, a jeszcze będziemy prowadzili je w październiku i w listopadzie, także myślę, że gdzieś kilometr 200 zostanie objęty pracami. Na dużej części z tego odcinka w tym roku zamontowaliśmy podkłady betonowe. To to przedłuża żywotność tego toru, tak? Podkład betonowy, mam nadzieję, że za naszego życia już go nie będziemy musieli wymieniać. Natomiast drewniany to jest około 15-18 lat, także przez to, że 20 już ponad lat funkcjonuje na tej kolei wąskotorowej, nam się zdarza wymieniać w tej chwili już podkłady, które kiedyś żeśmy wsadzali, a kiedyś żeśmy korzystali najczęściej z podkładów staroużytecznych, czyli takie, które kolej normalnotorowa już przez jakiś

0: czas używała. No nie było nas stać. W tej chwili jakby koszty robocizny są wyższe niż materiału, dlatego idziemy w ten materiał, który jest bardziej trwały, żeby zrobić to już raz, a docelowo.
1: Ja myślę, że też ważne jest, żeby podkreślić, jak wielką kwotę trzeba wydać na bardzo mały odcinek, który musicie właśnie wyremontować, bo pamiętam, że jak ostatnio o tym rozmawialiśmy, no to te kwoty są naprawdę bardzo
0: generalnie
1: duże.
0: My skupiamy się na podkładach, bo szyny, jakieś akcesoria mocowania otrzymujemy z PKP PLK w formie darowizn. Natomiast cała kwota za wyremontowanie 1 kilometra tory to jest około 2 600 000. Natomiast przez to, że przy kwocie około miliona udaje się zrobić około kilometra toru, to jest to, że bazujemy na części materiałów, które mamy przekazane, a na przykład te darowizny od PLK to są kwoty setek tysięcy, gdzieś 400-800 000, w zależności od tego, co otrzymujemy. W tej chwili czekamy też na decyzję, bo wystąpiliśmy o kolejne szyny, bo złożyliśmy już w tej chwili wszystkie szyny, które mieliśmy przekazane do tych napraw. Czekamy na następne, żeby można było... Jakby dla nas priorytetem jest pozbycie się szyn, które są wiekowe. To jest jakby ich zaleta. Natomiast te rozwiązania kiedyś konstrukcyjne, te szyny są lżejsze. Jeżeli szyna jest lżejsza, to po 100 iluś latach pęka na końcówkach, ciężko się utrzymuje, bo się odkształca. Ona już po prostu przewiozła to, co miała przewieźć. I dlatego wymieniamy te szyny na cięższy typ. Po tych szynach cięższych można szybciej jeździć, one są dłuższe. To są takie niuanse, ale to jest coś, co ma bardzo duży wpływ na sprawność techniczną tego wszystkiego.
1: To jeszcze bym wróciła do tej rewitalizacji. To jest prawie 20 milionów. Urząd Miasta, Koszaliński Urząd Miasta ogłosił właśnie przetarg. I co dalej? Na co my teraz czekamy? Jak to będzie wyglądało? Tak jak najprościej mógłby nam pan powiedzieć.
0: Generalnie w pierwszym etapie jest aktualizacja dokumentacji projektowej, bo ta dokumentacja była opracowana w 2015 roku, czyli zaszło trochę zmian. Część z tych prac my żeśmy już też wykonali. Po takiej aktualizacji, czyli na przykład doprojektowaniu sygnalizacji samoczynnych na przejazdach, zmianie nawierzchni na przejazdach, będzie można przystąpić do prac. Warunek, jaki jest postawiony w przetargu, to jest taki, że to nie będzie utrudniało ruchu, czyli okres maj do września, to jest okres zarezerwowany dla nas dla jeżdżenia. W pozostałej części roku będzie można prowadzić te prace.
1: Ja jeszcze chciałam dopytać, bo też do Koszalina trafiły wagony ze Szwajcarii. Czy już pasażerowie z nich mogą korzystać?
0: Znaczy z jednego wagonu, który trafił wcześniej jako pierwszy, tak, to jest wagon odkryty, dwuosiowy. Natomiast z wagonów czteroosiowych, takich czerwonych, bo to najlepiej tak scharakteryzować, jeszcze nie. One będą przechodziły procedurę dopuszczenia, także mamy nadzieję, że zakończy się ona do przyszłego roku, ale, że tak powiem, z Urzędem Transportu Kolejowego nigdy nic nie wiadomo, także nie wiem, ile to tak dokładnie potrwa.
1: Ale rozumiem, że też te wagony sprawią, że tych miejsc dla pasażerów, dla turystów będzie znacznie więcej.
0: Tak, będzie znacznie więcej. Mamy nadzieję, że uda nam się to podzielić tak, że w pociągach w obydwu obiegach będą jeździły i wagony kryte i otwarte, że zwiększy to dostępność. Jakby pociągi, które są najbardziej obłożone, to są majówki, Dzień Dziecka, wszelkiego rodzaju święta, ale oprócz pociągów, które jeżdżą w tej chwili jako rozkładowe, my mamy pociągi też na zamówienie. I ta większa ilość taboru spowoduje to, że będziemy mieli większą optymalność, jeśli chodzi o czas, że te pociągi będą mogły się skrzyżować, że nie będzie tak, że pociąg rozkładowy musi zawieźć pasażerów, a potem wrócić specjalnie, żeby wziąć grupę. Da nam to większą swobodę. Też w tej chwili, kiedy idzie jakiś wagon do naprawy, po prostu nie ma go czym zastąpić w tych pociągach. Będziemy mieli jakąś rezerwę po prostu też, tak?
1: No, czyli naprawdę dużo nowych rzeczy się szykuje tak naprawdę. Jeżeli się uda to wszystko zrealizować w 2027 roku, to bardzo rozwinie się Koszalińska Kolej Wąskotorowa.
0: No, na to liczymy i to jest chyba taki kierunek, jaki powinien być już od dawna. Jeśli chodzi o te wagony ze Szwajcarii jeszcze, one są dużo bardziej zaawansowane technicznie niż to, co do tej pory eksploatujemy. Też ta jazda powinna być nimi bardziej spokojna. To wynika z rozwiązań konstrukcyjnych podwozia. Także też liczymy na to, że to pozwoli na przykład podnieść prędkość.
1: To jeszcze na sam koniec zapytam, tak jak pan wcześniej też powiedział, w poszczególne dni będzie można jeszcze z niej skorzystać i właśnie czy już coś mniej więcej możemy się dowiedzieć?
0: To są takie imprezy, które zazwyczaj się odbywają. To jest Dzień Kolejarza. W listopadzie będą organizowane pociągi z tej okazji. Oprócz tego na pewno pojedzie pociąg sylwestrowy. Zastanawiamy się też na nad uruchomieniem pociągów w okolicy Świąt Bożego Narodzenia, ale to wszystko będzie dostępne u nas na stronie, także będzie można się z tym zapoznać zawczasu.
2: Szczegółowy rozkład jazdy dostępny będzie na stronie wąskotorówka.koszalin.pl.
3: SK Koszalin.
2: W Darłowie nie będzie realizowany budżet obywatelski na przyszły rok. Nie zostanie przeprowadzony nabór projektów ani głosowanie mieszkańców na zadania budżetowe. Skąd taka decyzja?
4: Arkadiusz Klimowicz, burmistrz Darłowa. Zacznijmy od tego, że Darłowo było jednym tutaj z pierwszych miasteczek w naszym regionie, gdzie ten budżet obywatelski został wprowadzony. To już bodajże kilkanaście lat temu. No i ja to tak tłumaczę tym, którzy mnie o to pytają. Padliśmy trochę ofiarą własnego sukcesu. Darłowo to jednak jest nieduże miasto. Przez te lata wiele projektów, które rzeczywiście mieszkańcy potrzebowali, zostały zrealizowane. No i po prostu ta biała kartka została zapisana i już tego miejsca na nowe projekty brakuje. Drugi powód, tak to widzę, może ktoś się zdziwi, ale to jest dowód na dobrą pracę radnych. Radnych i rad osiedli. Mamy 12 tysięcy mieszkańców, mamy 15 radnych, mamy wielu radnych osiedlowych. Po prostu te wnioski od mieszkańców, które w większych samorządach, w innych samorządach czasami muszą dopiero się przebić przez budżet obywatelski, w Darłowie zwykle są realizowane niejako na bieżąco. Radni mają świetny kontakt ze swoimi mieszkańcami i po prostu te ich projekty przenoszą bezpośrednio do dużego budżetu. To już od kilku lat obserwowaliśmy, że tych wniosków do budżetu obywatelskiego jest coraz mniej. Mało tego, najczęściej wygrywały wnioski, jest zgłaszane przez tak zwanych zwykłych mieszkańców, tylko przez radnych albo przez urzędników. No, pytanie, czy to jest najlepsze, żeby budżet obywatelski był budżetem radnych i urzędników. Doszliśmy do wniosku, że nie i że na razie przynajmniej sobie robimy pauzę z budżetem obywatelskim.
5: No tak, ja pamiętam czasy, kiedy tą partycypacją wydatkowania środków publicznych na poszczególne projekty wszyscy się zachłysnęli i rzeczywiście w pierwszych latach obowiązywania budżetów obywatelskich była spora frekwencja, sporo tych projektów było, ale od paru lat rzeczywiście w zasadzie w każdym samorządzie zauważalny jest spadek tej frekwencji, spadek zainteresowanych i tych, którzy głosują później na poszczególne projekty w budżecie obywatelskim.
4: Ja podam taki przykład. W jednym z pierwszych budżetów bardzo dużym powodzeniem cieszył się taki projekt, notabene zgłoszony przez radną, ale już pomijając, że to była radna, która zaproponowała, żeby powstał pomnik pisarza Leopolda Tyrmanda, taka ławeczka z Tyrmandem. Tyrmand przed laty był związany z Tytułem, no i cóż, rzeczywiście wielu mieszkańców poparło ten projekt, a ławeczka jest. No i co? Już przecież drugiej ławeczki z Tyrmandem nie będziemy robić. Podobnie jest z innymi pomysłami. Czasami to był jakiś pomysł na plac zabaw, na jakimś osiedlu. Jeżeli on został zrealizowany, no to po prostu już tym mieszkańcom trochę brakuje inwencji. I pytanie, czy ciągnięcie tego pomysłu, tej idei tak na siłę, nie mija się z celem. No doszliśmy do wniosku, że zrobimy pauzę. Jeżeli się pojawią głosy wśród mieszkańców Darłowa, czy jednak taka formuła partycypacji jest potrzebna, to wrócimy do tego tematu.
2: Do tej pory w Darłowie zrealizowano 12 edycji budżetu obywatelskiego. Gminy, powiaty i województwa mogą korzystać z instytucji budżetu partycypacyjnego. Z kolei miasta na prawach powiatu mają obowiązek korzystać z takiego budżetu. Ustawodawca określa budżet obywatelski jako szczególną formę konsultacji społecznych. W Koszalinie głosowanie na projekty do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego potrwa do 15 października. Zwycięzców poznamy jeszcze przed końcem miesiąca. A tematem zainteresował się Marcin Pieca. Radio.

I kto nie dzwoni, idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żal.

0: Wszystkie hity zaczynają się w SC. Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja. Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać. Adela, Ain't in LA. Czeka w propozycjach do listy na sk.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17. Zapraszam, Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.

0: promocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
0: Autopromocja.

Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: SK Koszalin.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.